0: stronie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.

still with me.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Na tego, kto zgrzeszy przeciw mnie, łatwo spojrzeć jak na kogoś niechcianego. Łatwo odwrócić się do niego plecami. Jezus poleca zawalczyć o tego człowieka, upominając, wyznając krzywdę. Poleca pozyskać na nowo tego, kogo już straciliśmy, przez jego grzech i nasze poczucie krzywdy. Pozyskać go jako brata. Poleca przywrócić go do braterstwa. A jeśli to za mało, trzeba zmówić się z innymi, nie przeciwko, ale dla niego. Grzech jednego rani całą wspólnotę i grzech przeciwko jednemu także. Wspólnota więc, a Bóg w niej i z nią, cierpi z powodu raniącego nie mniej niż z powodu ranionego. Walczy więc Bóg za grzesznika i cała wspólnota, szanując jednak jego wolność tak jak własną. We wspólnocie Kościoła dokonuje się odpuszczenie grzechów. Zewnętrzny akt spowiedzi ma skutki duchowe. Tego, kto żałuje, Bóg przywraca do jedności ze sobą i do braterstwa ze wspólnotą. A choć spowiedź to wolny wybór człowieka, czasami należy mu się pomóc w dostrzeżeniu, że jej potrzebuje.

inspiracja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej puste są kalorie, czy

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, której obyg nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie, jak u dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieku. Obejmując sercem tę ziemię, pragnę też podziękować wam za trud budowania świątyń, często z waszego rolniczego mozolu umieliście wydobyć ów wdowi grosz, by Chrystus w tym zakątku Polski miał swoje miejsce.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
5: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
8: Radio Warszawa. 106 i 2 FM.
9: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
10: Są takie momenty w życiu, kiedy zbliżamy się w naszej przestrzeni duchowej do różnych osób z Trójcy Świętej. Raz jesteśmy bliżej Pana Boga, raz jesteśmy bliżej Pana Jezusa, ale jak często jesteśmy blisko Ducha Świętego? Tym razem Szlakiem Świętych wybieramy się, by poznać postać, która z tym Duchem Świętym miała wyjątkowy kontakt. A kto będzie naszym gościem? Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże. Siostra Stanisława Malinowska ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
10: Proszę siostry, po pierwsze, wy jesteście bardzo starym zgromadzeniem zakonnym, bo sięgamy XII wieku.
11: Tak, nasze zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Gwidona w Montpellier we Francji, koniec XII wieku. Najstarsze dokumenty potwierdzające jego działalność pochodzą z 1196 roku. Wtedy w Montpellier działał już Szpital Ducha Świętego, a Gwidon był jego założycielem i zarządcą. W 1197 roku pojawia się kolejny dokument, w którym znów nazwano go fundatorem szpitala. Oznacza to, że jego dzieło szybko się rozwijało i cieszyło się zaufaniem mieszkańców miasta. W szpitalu mieszkali razem bracia zakonni i ubodzy, co było nowatorskim rozwiązaniem w tamtych czasach.
10: Błogosławiony, którego, moi drodzy, pewnie niewielu z nas zna, Gwidon, błogosławionym niesamowitego ducha, ale z jednej strony my doskonale znamy jego dzieło, ponieważ większość z Państwa, przebywając w Rzymie w roku jubileuszowym, jednym, drugim za naszego życia, przechadzała się często w okolicach Szpitala Świętego Ducha. Szpital ten doskonale znamy, bo niedaleko obok przecież kościół, którego podwoje zawsze dla Polaków są otwarte, Świętego Ducha. Ale czy wiecie Państwo, że kiedy i jak to miejsce zostaje odkryte w Rzymie?
11: W 1198 roku Gwidon prawdopodobnie przebywał w Rzymie. Papież Innocenty III wydał wtedy kilka dokumentów, w których wyrażał wielkie uznanie dla jego pracy. Papież pisał, że szpital Gwidona wyróżnia się miłosierdziem, troską o ubogich i prawdziwym duchem zakonnym. W tym samym roku papież zatwierdził zakon Ducha Świętego, który powstał z dzieła Gwidona i wziął go pod swoją opiekę.
10: Ale Gwidon tak naprawdę błogosławionym staje się bardzo niedawno.
11: Po jego śmierci pamięć o nim była żywa przez wieki. W XVIII wieku historycy Kościoła pisali o nim jako o człowieku świętym, a jeden z nich stwierdził nawet, że Gwidon zasłużył na tytuł błogosławionego. Zakon Ducha Świętego zawsze uważał go za swojego świętego założyciela. W XX wieku rozpoczęły się pierwsze oficjalne modlitwy o jego beatyfikację. W 1927 roku siostry z Francji uzyskały zgodę Kościoła na druk modlitwy o beatyfikację Gwidona. W 1948 roku podobną zgodę otrzymały siostry w Polsce od kardynała Adama Sapiehy. W 1962 roku modlitwa została wydrukowana także w Hiszpanii za zgodą władz kościelnych w Sewilii. To pokazuje, że kult Gwidona był żywy w trzech krajach i miał charakter narodowy. Wspólne modlitwy, pamięć o jego dziele i liczne świadectwa historyczne stworzyły mocny fundament do podjęcia decyzji o oficjalnym zezwoleniu na kult publiczny ograniczony do środowisk związanych z Gwidonem. W Wigilię Zesłania Ducha Świętego papież Franciszek zezwolił na ograniczony publiczny kult liturgiczny Gwidona z Montpellier, założyciela zakonu Ducha Świętego we wspólnotach wyrosłych z jego charyzmatu, zezwalając na zaliczenie go do katalogu błogosławionych. Franciszek poinformował, że wspomnienie błogosławionego Gwidona co roku będzie miało miejsce 7 lutego.
10: Proszę siostrę, ale to jest wszystko taka piękna hagiografia. Ale siostra jest żywym przykładem kogoś, kto po 8 wiekach de facto wciąż wierzy w przesłanie błogosławionego Gwidona.

0: Szlakiem świętych.
1: Zakon Ducha Świętego założony przez błogosławionego Gwidona przed 800 laty składał się z trzech gałęzi: braci, sióstr i bractwa skupiającego osoby świeckie. Zgromadzenie sióstr kanoniczek oprócz kilkunastu placówek w Polsce prowadzi swe dzieła w Burundi, we Francji, Ukrainie i Włoszech. Siostry w Hiszpanii realizują gwidonowy charyzmat miłosierdzia w czterech klasztorach, prowadząc życie kontemplacyjno-czynne. Siostry we Francji, które przez wiele lat służyły Bogu i ludziom, dożywają swoich dni w ostatnim klasztorze zakonu w Neuchâteau. Zakon męski zanikł w XIX wieku. W Polsce ostatni duchak umarł w Krakowie w 1830 roku. W Rzymie około 1870.
2: Ale siostry wciąż żwawe, zwarte i gotowe do pracy. To ile sióstr, tak mniej więcej siostro, jest w zgromadzeniu popularnie zwanym duchaczkami?
1: Nasze zgromadzenie liczy około 280 sióstr.
2: Ile z tych sióstr jest z Polski?
1: 250.
2: Czyli to zgromadzenie jest zdominowane przez Polki. Ale siostra powiedziała też o dziele misyjnym zgromadzenia. Macie też domy w Burundi. I sama siostra w prywatnej rozmowie, muszę to Państwu zdradzić, powiedziała, że coraz więcej powołań jest właśnie stąd, z tego kontynentu, którego nazywamy nadzieją chrześcijaństwa, czyli z Afryki. Ile więc tych sióstr przywdziewa habit duchaczek w Afryce?
1: Siostry z Polski do Afryki wyleciały w 1981 roku i pracują tam nieprzerwanie w Burundi, w najbiedniejszym kraju, najmniejszym, w środkowej Afryce. Obecnie tam jest około 40 sióstr burundyjek.
2: I to jest dzieło, które zrodziło się z waszej ciężkiej pracy.
1: Siostry prowadzą tam przychodnie, przytułki dla dzieci, prowadzą katechezę i pomagają najbardziej ubogim.
2: Ale to chyba co najważniejsze na misjach, to jest to przede wszystkim, że wy tam po prostu jesteście. Jesteście z tymi ludźmi, którzy często wydają się, że świat zapomniał. No dobrze, ale siostra nie jest na misjach. Siostra jest tutaj w Polsce. Więc gdzie tutaj duchaczki można spotkać?
1: Najbliżej to właśnie tutaj w Warszawie, na Grochowie, przy parafii Nawróconego Pawła.
2: Dlaczego tam wylądowałyście? Kto was tam zaprosił?
1: O, to chyba już bardzo dawno temu ksiądz Jan Flaziński, który budował ten kościół i szukał sióstr, które podejmą tutaj pracę.
3: Często w tej audycji pytamy naszych gości o cuda związane z tymi, których przedstawiają, o których mówią. Z Gwidonem będzie problem, ponieważ takiego cudu trudno znaleźć i one są bardzo personalne, nie są opisane w takiej tradycji Kościoła. Jednak papież Innocenty coś w nim zobaczył, potem zobaczył coś niesamowitego i chyba słowo klucz, żeby powiedzieć, dlaczego można powiedzieć promuje papież Franciszek, jest kwestia miłosierdzia. I to bardzo ciekawe, to nie dość, że szpitale Ducha Świętego, ale jeszcze coś, o czym warto wiedzieć. Jego prawdziwym znakiem, bardzo konkretnym, historycznym, jest instytucja tak zwanego koła życia, czyli takiego ruchomego bębna przy bramie szpitala Świętego Ducha, gdzie matki, jeżeli były w rozpaczliwej tylko sytuacji, mogły anonimowo i bezpiecznie oddać dziecko, wiedząc, że ktoś się nim na pewno zajmie. Pewnie dlatego Święty Gwidon jest dzisiaj patronem okien życia i obrońcą życia nienarodzonego. Nie mamy też bardzo konkretnej modlitwy. Wiemy, że siostry prosiły o to, by modlić się o jego beatyfikację. To się wydarzyło. Pewnie teraz będzie wielka modlitwa i pragnienie serca o to, by prosić o jego kanonizację. Do tego już potrzeba cudu, całego procesu. Może ty, słysząc o tej wyjątkowej postaci z XII wieku, której hagiografię właśnie odkurzamy, no właśnie, poprosisz go, zaprosisz go na kawę, poprosisz go o rozmowę w niebie, w Twojej intencji i może ten wyjątkowy święty, który przypomina już wtedy, w XII wieku, o niesamowitości siły Bożego miłosierdzia.

0: Szlakiem świętych.
1: Pierwsza rzecz, która rzuca się, kiedy spojrzy się na habit. Habit jest, od razu powiem, siostry Stasi, czarne. Ma

0: nowej gwidonowej recepty na ból i cierpienie. Ukazuje złączenie ze sobą krzyż Chrystusa i krzyż każdego z nas. Znak gołębicy unoszącej się nad krzyżem przypomina, że zjednoczenie ludzkiego trudu, cierpienia, ofiary z misterium paschalnym Chrystusa dokonuje się dzięki szczególnej łasce Ducha Świętego. Im to zjednoczenie jest głębsze, tym bardziej życie człowieka owocuje miłością, radością, pokojem, to znaczy dwustronna ilość zakończeń krzyża owocami, o których mówi święty Paweł w liście do Galatów. Błogosławiony Gwidon pragnął, by miłosierdzie okazywane przez członków wspólnoty wypływały właśnie z takiego źródła i przybierało taki kształt.
1: Można się od sióstr nauczyć miłosierdzia?
0: Myślę, że tak. Staramy się go czynić każdego dnia.
1: Komu więc pomagacie? Wiemy już na Grochowie, wiemy, że to jest takie wsparcie też dla parafii, ale gdzie jeszcze w Polsce można spotkać siostry? I co jest tym pryzmatem, przez który szukacie Pana Boga, czyli miłosierdzie?
0: W Gdańsku Matemblewie siostry pracują w domu samotnej matki. Tam posługują najbardziej potrzebującym matkom, dzieciom, co jest właśnie charyzmatem naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie prowadzi dom dziecka w Pacanowie, dwa przedszkola w Lublinie i w Krakowie.
1: To, co jest najważniejsze, często obecność. Siostro, ale zawsze zastanawia każdego z nas, czemu siostra przybrała ten ciemny habit, wybrała ten niesamowity symbol z Duchem Świętym. Czemu to zgromadzenie?
0: To już nie było moje wybranie. To już Pan Bóg wybrał, bo nie myślałam o tym zgromadzeniu. To był rok 2000, jubileuszowy. Szukałam zgromadzenia, do którego mogłabym wstąpić. I pojechałam właśnie do Matemblewa w Gdańsku, żeby zyskać odpust zupełny. I tam właśnie spotkałam modlące się siostry. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu, była niedziela. No i tam zaczepiłam właśnie siostry, zapytałam o charyzmat. I tak nawiązała się historia.
1: A co było najtrudniejsze? Nowicjat, śluby czasowe czy śluby ostateczne? Jaki jest moment zawsze najtrudniejszy bycia w zakonie dla siostry? I czy wtedy Duch Święty pomaga? Czy wtedy kiedy jest trudniej, a wiemy, że w życiu każdego, czy w życiu świeckiego, czy w życiu osoby konsekrowanej, są momenty łatwiejsze i są momenty trudniejsze, są momenty radości, są momenty smutku. Czy wtedy ten charyzmat pomaga? Szukania miłosierdzia świeckich i wśród też rodziny zakonnej.
0: No przez te 26 już lat to naprawdę było różnie. Nie było zawsze tak kolorowo, bo człowiek niesie wszędzie siebie. No więc zdarzały się momenty bardzo radosne, ale też różne trudne, które trzeba rozwiązywać na kolanach w kaplicy.
1: A gdyby siostra miała powiedzieć komuś, zainteresuj się błogosławionym Gwidonem, bo on jest ciekawy, to w jaki sposób, w jakim zdaniem powiedziałabyś młodemu człowiekowi dzisiaj, poczytaj o tym świętym?
0: Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, to właśnie przyświecało błogosławionemu Gwidonowi i to właśnie prowadzi nas w tej posłudze, więc myślę, że to jest najważniejsze zdanie, żeby czynić innym dobrze.
2: Szlakiem świętych.

0: Reklama. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
1: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
3: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
3: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
3: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
3: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
3: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
3: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Warszawa.
6: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
3: To program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten nowy cykl w Radiu Warszawa, także na kanale YouTube Radia Warszawa. I dzisiaj zaczynamy od bardzo ważnego tematu, od tematu, który dotyka też wielu z nas. Objawienia maryjne i sama Maryja. Dlaczego Maryja jest tak groźna dla szatana? Dlaczego też niektóre objawienia maryjne Kościół potwierdza, a co do niektórych wciąż są wątpliwości? W jaki sposób te objawienia maryjne są sprawdzane, weryfikowane? Dlaczego objawienia w Medjugorje wciąż nie są zatwierdzone przez Kościół? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam również.
3: Jeszcze dodajmy, że także autor książki Maryja, biografia, myślę, że w kontekście tej rozmowy bardzo ważna informacja. Panie Grzegorzu, Maryja, dlaczego tak groźna jest dla szatana? I ja mogę też powiedzieć, dlaczego zawsze jest tak, że jak próbuję coś nagrać o Maryi, w przypadku tego nagrania było podobnie, to są jakieś problemy.
7: No już w Apokalipsie, czyli ostatniej księdze Nowego Testamentu, mamy tą niewiastę obleczoną w słońce, pod jej stopami księżyc, nad jej głową wieniec z gwiazd 12. I ona tam właśnie toczy ten apokaliptyczny bój ze smokiem, który jest identyfikowany z szatanem. I ojcowie Kościoła mówili, że Maryja jest tą nową Ewą i tak jak mamy w Księdze Rodzaju to proroctwo, że potomstwo Ewy zmiażdży głowę szatana, to identyfikowali ojcowie Kościoła tą osobę, która tego dokona właśnie z Matką Bożą. I chociaż w Nowym Testamencie jej imię pojawia się niezmiernie rzadko, bo zaledwie 19 razy, a więc mniej niż na przykład świętego Piotra czy świętego Jana, to ona jednak zajmuje obok Chrystusa czy za Chrystusem takie drugie miejsce w historii zbawienia, bo można powiedzieć, że od jej decyzji, czyli odpowiedzi fiat, tak, niech mi się stanie, no, zależały losy całego zbawienia. To tak jak pisał święty Bernard, że na jej ustach w pewnym momencie zawisły dzieje całego zbawienia rodzaju ludzkiego.
3: Ja chcę poszukać dzisiaj z Panem też wspólnie odpowiedzi na pytanie o zdrową duchowość maryjną, bo czasami Polakom zarzuca się, że my jesteśmy zbyt maryjni, że zapominamy w tej naszej duchowości maryjnej o Jezusie. Czy Pan ma taką obserwację?
7: No, zapewne są tego rodzaju wypaczenia, o których ja akurat czytałem, natomiast nigdzie ich osobiście nie spotkałem, nie zetknąłem się z czymś takim. Zresztą Polska pod tym względem jest dosyć wyjątkowa, ponieważ w naszym kraju istnieje ponad 600 sanktuariów maryjnych. Zresztą w kościele mamy cztery dogmaty dotyczące Matki Bożej, to co świadczy o tym, że ta refleksja teologiczna na jej temat jest bardzo pogłębiona. I można powiedzieć, że na przykładzie Jezusa i Maryi, a to jest taki główny też typ ikon, bo zauważmy, że najczęściej Maryja na ikonach pojawia się z Jezusem, to na przykładzie tych ikon można zilustrować tą starochrześcijańską maksymę ojców Kościoła, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek był przebóstwiony. I Bóg stał się człowiekiem, to jest właśnie Jezus Chrystus. Natomiast, żeby człowiek został przebóstwiony, to tą pierwszą osobą, która po nim dostąpiła tego przebóstwienia, jest właśnie Matka Boża.
3: Ten cykl nosi nazwę Poznacie Prawdę. Ja właśnie chciałabym poszukać prawdy w temacie objawień maryjnych, dlatego że o różnych objawieniach maryjnych możemy i przeczytać, dowiedzieć się. W Polsce także tych sanktuariów maryjnych, tak jak Pan powiedział, jest bardzo dużo. Niektóre z nich związane z objawieniami, inne nie. Jedyne te potwierdzone w Polsce to oczywiście Giedrzwałd. W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę tych objawień. Jak to jest z tymi objawieniami maryjnymi? Czy Kościół ich potrzebuje? Niech to będzie pierwsze pytanie.
7: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Kościół jako konieczne do zbawienia uznaje tylko objawienie publiczne, czyli objawienie związane z Jezusem Chrystusem, które zakończyło się oficjalnie, no mniej więcej w roku 98, kiedy powstała ostatnia księga Nowego Testamentu, Apokalipsa świętego Jana. I wtedy to objawienie publiczne zostało definitywnie zakończone i Kościół naucza, że od tego depozytu wiary nic nie można odjąć, ani nic nie można do niego dodać i jakby wiara w nie jest do zbawienia konieczna. Natomiast nie jest konieczna wiara w objawienia prywatne, które miały miejsce później, czyli można być dobrym katolikiem, osiągnąć zbawienie, wcale nie wierząc w objawienia ani w Lourdes, ani w Fatimie czy Giedrzwałdzie. Natomiast nie oznacza to, że są to objawienia jakieś fałszywe czy niepewne, ponieważ Kościół w wielu przypadkach orzekł autentyczność czy też prawdziwość tych objawień, stwierdzając ich nadprzyrodzony charakter. I Kościół nigdy nie jest taki skłonny do takiego hurra optymistycznego podejścia do objawień prywatnych, zwłaszcza objawień maryjnych. I zawsze stara się badać takie tego typu fenomeny i niekiedy wtedy zatwierdzenie oficjalne tych zjawisk trwa bardzo długo. Na przykład jeżeli chodzi o Giedrzwałd, to dopiero po 100 latach stwierdzono oficjalnie w imieniu Kościoła autentyczność tych objawień.
3: Mogłoby nam się wydawać, że skoro Maryja się objawia, że skoro Matka Boża przychodzi, no to pewnie chciałaby, żeby ludzie uwierzyli od razu. A Pan mówi o tym, że tak długo trwa wielokrotnie potwierdzanie przez Kościół autentyczności danych objawień. Czy to nie jest za długo? Dlaczego Kościół potrzebuje takiej długiej drogi? I jakby mógł Pan tę drogę nam opisać w kilku słowach. Jak to wygląda?
7: Kościół jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te kwestie, dlatego że nie chce podejmować takich decyzji zbyt pochopnie, zbyt lekkomyślnie, żeby później się nie okazało, że uznał autentyczność jakichś objawień zbyt łatwo, a następnie mogłoby się okazać, że tego typu wydarzenia nie były autentyczne. Dlatego tutaj jest zalecana wyjątkowa ostrożność i Kościół bada te objawienia pod kątem po pierwsze ich zgodności z nauczaniem Kościoła, z depozytem wiary. To znaczy, czy nie ma tam nic sprzecznego z Pismem Świętym, z magisterium Kościoła, z dogmatami, albo czy nie ma tam jakiejś nowej nauki, nowej doktryny dodanej do tej, która obowiązuje w Kościele. To jest taki pierwszy punkt, który się bada. Drugi to jest wiarygodność samych widzących. Czy oni są zrównoważeni psychicznie, czy nie są jakimiś konfabulantami, czy w momencie tych widzeń jakiego rodzaju życie duchowe prowadzi i tak dalej, żeby się nie okazało, że mamy do czynienia z jakimiś hochsztaplerami czy fantastami. Po trzecie, bardzo ważne jest zagłębienie treści objawień, czy one pogłębiają wiarę, czy zachęcają do praktyk sakramentalnych, czy skłaniają do nawrócenia. I oczywiście z tym wiążą się późniejsze owoce duchowe. To znaczy, czy ta treść owocuje później konkretnymi skutkami w życiu ludzi, którzy odwiedzają to miejsce objawień, czy też przejmują się tymi objawieniami, starają się żyć w ich duchu, więc bardzo ważne są te właśnie owoce duchowe. I jeszcze można powiedzieć, że niekiedy dochodzą do tego jakieś cuda, zjawiska nadprzyrodzone, czyli takie, których nie da się wyjaśnić w świetle znanej nam wiedzy naukowej, ale nie jest to konieczne do uznania prawdziwości objawień, ponieważ były takie objawienia, którym nie towarzyszyły żadne cuda, a Kościół uznał je za autentyczne. I można powiedzieć, że po raz pierwszy takie kompleksowe, wszechstronne, bardzo szczegółowe badania podjęto po objawieniach w La Salette w 1846 roku i to wydarzenie spowodowało, że Kościół właściwie po raz pierwszy podjął się takiego, można powiedzieć, pewnego śledztwa czy też dochodzenia, próbując ustalić autentyczność danych wydarzeń. Wtedy na przykład były przesłuchania tych dwojga pastuszków, wizjonerów, czyli Maksymina i Melanii. To znaczy brano ich oddzielnie w krzyżowy ogień pytań, żeby sprawdzić na przykład, czy w ich zeznaniach nie ma sprzeczności, czy ich relacje się zgadzają. I ten schemat, który został wypracowany po objawieniach w La Salette, później był zastosowany do badania kolejnych objawień.
3: Jeżeli mówimy o objawieniach w Getrzwałdzie, to są te jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia w Polsce, to myślimy też, no właśnie, o wizjonerach. Co możemy powiedzieć o wizjonerach z Getrzwałdu?
7: Może jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo mówi pani o pierwszych zatwierdzonych oficjalnie w Polsce, ale były też wcześniej pierwsze oficjalnie zatwierdzone w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która wtedy składała się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i akurat te miały miejsce na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest dzisiaj Litwa, no ale wtedy należały do tej Rzeczypospolitej, czyli wspólnego państwa Polaków i Litwinów. I może dwa słowa powiem o tych objawieniach, bo one są bardzo mało znane, a one są o tyle ważne, że po pierwsze były to drugie na świecie oficjalne objawienie maryjne uznane przez Kościół i pierwsze w Europie. I było to jedyne na świecie objawienie uznane, maryjne, gdzie Matka Boża objawiła się protestantom. I to było w 1608 roku w Szydłowie i to miało kolosalne znaczenie w ogóle dla historii Rzeczypospolitej, dlatego że wtedy na Litwie bardzo silny był protestantyzm, zwłaszcza w odmianie kalwińskiej i w tym miasteczku Szydłowo był taki bastion kalwinizmu, dlatego że właścicielka tego majątku, pani Zofia Wnuczkowa, w testamencie napisała, że po wsze czasy to miasto ma być wolne od zarazy rzymskiej, czyli od katolicyzmu, i ufundowała tam szkołę kalwińską, w której miały się kształcić przyszłe elity protestanckie, które miały zdekatolizować Litwę. I co ciekawe, w pewnym momencie już tam żyli w 100% protestanci. I wtedy w 1608 roku dzieciom na łąkach obok Szydłowa pojawiła się jakaś piękna pani z dzieckiem, która płakała. Dzieci były wychowane w tradycji kalwińskiej, więc nigdy w życiu nawet nie widziały obrazka z Matką Bożą, więc nawet się nie domyślały, kto to może być. Ale powiedziało tym dorosłym, ci to zlekceważyli, ale następnego dnia, kiedy zjawisko się powtórzyło, to tym razem dorośli przyszli na sygnał dzieci w to miejsce i przyszły dwie osoby. Dyrektor szkoły kalwińskiej i główny pastor kalwiński w Szydłowie. I rzeczywiście spotkali tą piękną panią, zapytali im, co ona tu robi, dlaczego płacze. Ona odpowiedziała im, że płacze dlatego, że kiedyś w tym miejscu oddawano cześć jej synowi, a dzisiaj są tu jakieś nieużytki. No pasły się tam świnie, krowy i tak dalej. I ona znikła. I co ciekawe, ci dwaj protestanci się nawrócili na katolicyzm i zaczęli ewangelizować w duchu katolickim najpierw to miasteczko, potem całą okolicę, i od tego objawienia maryjnego w tym Szydłowie rozpoczął się proces rekatolizacji Litwy i odwrót protestantyzmu. Więc można powiedzieć, że tym objawieniom maryjnym w Szydłowie Litwa zawdzięcza to, że jest dzisiaj katolicka, a nie, że uległa protestantyzmowi. I to jest rzeczywiście bardzo piękne miasteczko, takie urocze. Tam zresztą Jan Paweł II był w 1993 roku. I mówię o tym, że ono jest bardzo mało znane, a jest wpisane w historię Rzeczypospolitej. Więc kiedy mówimy dzisiaj o Giertrwaldzie, to myślę, że warto też pamiętać o Szydłowie, gdzie w 1608 roku były te objawienia.
3: A jak dzisiaj wygląda to miejsce? Czy tam trwa kult Matki Bożej? Czy jest to też popularne sanktuarium? Czy tak jak pan mówi, raczej mało znane?
7: Jest ono popularne na Litwie, dlatego że wcześniej oczywiście najbardziej takim znanym miejscem pielgrzymkowym była Ostra Brama w Wilnie. Ale w okresie międzywojennym Wilno należało do Polski, a Litwa miała znacznie mniejsze terytorium niż dziś. Stolicą było Kowno. W związku z tym Litwini w tym okresie międzywojennym też potrzebowali swojego sanktuarium maryjnego, a skoro Wilno było poza ich granicami, to uczynili takim swoim sanktuarium maryjnym narodowym właśnie Szydłów. I to jest dzisiaj takie, można powiedzieć, narodowe maryjne sanktuarium na Litwie. Ono jest ważnym centrum pielgrzymkowym. Jeżeli ktoś z naszych widzów czy słuchaczy kiedyś będzie w tej Litwie środkowej, czyli to jest taka granica Augsztoty i Żmudzi, to bardzo polecam, żeby tam do tego Szydłowa zajrzał.
3: Ja dodaję oczywiście na mojej liście pielgrzymkowej to miejsce. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w objawieniach maryjnych. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
5: Poznacie prawdę.
8: Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą, będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: poznacie prawdę.
1: Dzisiaj gościem programu Poznacie Prawdę jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta Weronika Ostrowska. Przed mikrofonem rozmawiamy o objawieniach maryjnych. W takim razie przechodzimy do drugich objawień maryjnych na terenie Rzeczypospolitej, jak tak możemy teraz powiedzieć, o Getrzwałdzie. Wróćmy do tego pytania o wizjonerów. Kim byli, co o nich wiemy?
2: W tym przypadku dwójką wizjonerów, czyli dwoma widzącymi, były dwie dziewczynki, czyli 12-letnie Justyna Szafryńska i 13-letnia Barbara Samulowska, i one w ciągu około 80 dni doświadczyły 160 objawień maryjnych. Było to latem 1877 roku. I jeżeli chodzi o ich późniejsze losy, to one są bardzo różne. Bo warto pamiętać, że mniej więcej do roku 1846, czy może wcześniej, 1830, objawienia maryjne miały głównie charakter prywatny, ale taki bardzo osobisty, intymny, ograniczony do poszczególnych osób, małych wspólnot i właśnie tych niewielkich zbiorowości.

0: Led, później w Lourdes, ten sam scenariusz mamy przecież w Fatimie i to samo było w Getrwałdzie, kiedy nastoletnie dziewczynki doświadczyły tych objawień. I wtedy w XIX wieku jeszcze Kościół za bardzo nie wiedział, jak postępować z takimi wizjonerami, małymi dziećmi, które nagle znajdowały się w centrum uwagi, można powiedzieć, całego Kościoła, że wokół nich gromadziły się tłumy, nagle dorośli mieli wobec nich olbrzymie oczekiwania i ci pierwsi wizjonerzy z La Salette, czyli ta Melania i Maksimin, oni znaleźli się w takiej bardzo trudnej sytuacji, a nikt z tego najbliższego środowiska dorosłych nie był w stanie ich ochronić, nie był w stanie im pomóc wytrzymać tej presji, jakiego doświadczały ze strony otoczenia. Dlatego ich losy później były bardzo takie skomplikowane. I Kościół, nauczony tym doświadczeniem La Salette, później postanowił te dzieci chronić. I najczęściej odbywało się to tak, że wysyłano je po pierwsze z dala od tego miejsca objawienia, żeby one się nie znajdowały w centrum uwagi, żeby nie była na nie wywierana jakaś presja. I po drugie dbano o to, żeby prowadziły pogłębione życie duchowe i często ci wizjonerzy później wstępowali do różnych zgromadzeń zakonnych. No taki był chociażby los siostry Łucji, tej wizjonerki z Fatimy, która wstąpiła do zakonu. I podobnie było z tymi dwoma wizjonerkami z Getrwałdu, że kiedy Kościół się zorientował, że one znajdują się w takiej sytuacji, no, której dzieci w tym wieku często nie są w stanie sprostać, to postanowił je chronić, więc wysłano je po pierwsze daleko od Getrwałdu. One wstąpiły do zgromadzenia sióstr Szarytek i potem ich losy potoczyły się odmiennie, bo już w 1895 roku Barbara Samulowska została wysłana na misję do Gwatemali i ona już całe późniejsze życie spędziła w Gwatemali, gdzie zmarła w roku 1950. Natomiast Justyna Szafryńska też była w zakonie Szarytek, ale w tym zgromadzeniu jest taka praktyka, że nie składa się od razu ślubów wieczystych, ale śluby są czasowo odnawiane. I w pewnym momencie, kiedy ona przebywała w Paryżu, w 1897 roku nie odnowiła ślubów, zdecydowała się wystąpić ze zgromadzenia. Wiadomo, że dwa lata później zawarła związek małżeński z Francuzem, ale później ślad po niej zaginął i do dziś nie wiadomo, jak się potoczyły jej dalsze losy. Natomiast jeżeli chodzi o Barbarę Samulowską, to wiadomo, że w tej Gwatemali pełniła posługę między innymi w szpitalach, w ośrodkach dla osób biednych, potrzebujących, bezdomnych i zmarła w opinii świętości. Dziś jest prowadzony jej proces beatyfikacyjny. Obecnie przysługuje jej tytuł Służebnicy Bożej.
1: Jak wyglądała ta historia objawień w Getrwałdzie? Co się stało? Czy to ksiądz proboszcz z Getrwałdu zaczął się interesować czy wizjonerkami, czy też tym, co widzą małe dziewczynki? Jak to wszystko wyglądało?
0: Te objawienia były dosyć wyjątkowe, dlatego że musimy pamiętać, że one po pierwsze działy się na Warmii. Warmia znajdowała się pod zaborem niemieckim. Wtedy też trwała taka zapoczątkowana przez kanclerza Otto von Bismarcka polityka Kulturkampfu, więc była to po pierwsze polityka wymierzona bardzo silnie w Kościół katolicki, a po drugie w polskość. No i w takim właśnie momencie, w tym roku 1877, dochodzi do tych objawień, gdzie Matka Boża zwraca się do tych dwóch dziewczynek w języku polskim. I te wydarzenia mają wówczas taki charakter z jednej strony katolicki, a z drugiej patriotyczny, bo tak to zostało odebrane przez okoliczną ludność. No tam w większości była ludność oczywiście pochodzenia polskiego. I w związku z tym Giet

0: Kościół stał się takim miejscem pewnej manifestacji postaw z jednej strony katolickich, a z drugiej patriotycznych polskich. I oczywiście to musiało uwierać miejscowe władze niemieckie, które próbowały zahamować rozwój tego kultu wokół Gierszwałdu, ale co ciekawe, tutaj napotkały na pewien opór miejscowego proboszcza, bo co ciekawe, proboszcz sam był Niemcem, z tym, że akurat mówił w języku polskim i były na niego takie naciski, żeby próbował zahamować ten kult wokół Gierszwałdu, czy próbował ten kult zgermanizować, bo on jest zbyt polonocentryczny, ale okazało się, że proboszcz się okazał odporny na te naciski i był on właśnie pierwszą osobą duchowną, która wspierała ten kult w Gierszwałdzie, która dawała wiarę tym dziewczynkom treści objawień, a dlatego, że ta treść objawień była właściwie zgodna z nauczaniem katolickim, bo tam Matka Boża wzywała do nawrócenia, do odmawiania różańca, do praktyk sakramentalnych, do pogłębionego życia duchowego. No i co ciekawe, wzywała też do trzeźwości i to są jedyne znane nam objawienia maryjne, w których no, padło takie bardzo mocne stwierdzenie: nie pijcie. I to było właśnie skierowane do Polaków, dlatego że wtedy plaga alkoholizmu była bardzo rozpowszechniona, za czym kryła się też celowa polityka władz zaborczych, żeby rozpijać tą polską ludność. Zresztą to nie było tylko w zaborze niemieckim, ale także w austriackim i rosyjskim. No i tutaj Matka Boża bardzo wyraźnie powiedziała, żeby nie pić alkoholu, czy też nie nadużywać alkoholu, nie upijać się. I to się wpisywało w też taki katolicki ruch trzeźwościowy, który się wówczas bardzo silnie w tej drugiej połowie XIX wieku rozwijał na ziemiach polskich.
1: Jeżeli mówimy też o kulcie Maryi, objawieniach maryjnych, chciałabym przywołać przykład z Radia Warszawa, ponieważ jeżeli wrzucamy jakieś informacje czy o objawieniach maryjnych, czy o samej Matce Bożej, często pojawiają się tam pod spodem komentarze, domyślam się, że właśnie protestantów często, którzy piszą, jak możecie czcić inne bóstwo niż Jezusa Chrystusa. No i wśród samych katolików też czasem pojawiają się takie głosy, czy ta Matka Boża nie jest za wysoko. A pan też powiedział, przywołał, myślę, że to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego pytania, te objawienia na ziemiach litewskich, gdzie Maryja objawiła się protestantom. Czy, no właśnie, dlaczego tak jest, że Maryja jest tutaj taką, no, kością niezgody między nami, taką mocną i że często w ten sposób także przez protestantów często jest atakowana?
0: Protestanci często atakują Maryję, powołując się na taką zasadę sola scriptura, czyli tylko Biblia, tylko Pismo, i mówią, że ten kult maryjny nie ma zakorzenienia w Piśmie Świętym. Ale po pierwsze, w Piśmie Świętym nigdzie nie ma zasady sola scriptura. To znaczy, że jeżeli powołujemy się na Pismo Święte, to okazuje się, że w Piśmie Świętym nie ma uzasadnienia tej zasady. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że trzeba szukać tego uzasadnienia w Piśmie Świętym, to przecież mamy Magnifikat, czyli tą pieśń wyśpiewaną przez Maryję w momencie, kiedy w Ein Karem spotyka świętą Elżbietę, przychodzi do niej w odwiedziny i tam pojawiają się takie słowa: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc mamy zawarte w Biblii proroctwo, że po wszystkie pokolenia w dziejach ludzkości Maryja ma być sławiona. No więc jeżeli my się przeciwstawiamy sławieniu Maryi, chcemy przerwać ten ciąg pokoleń, które ją wychwalają, sprzeciwiamy się Pismu Świętemu. Mhm. Więc akurat tutaj Pismo Święte wypowiada się przeciwko takiemu dominującemu w protestantyzmie podejściu do osoby Matki Bożej.
1: Chciałabym też dotknąć tematu tych objawień, które wciąż trwają. Dodajmy i przypomnijmy, to są objawienia, które oczywiście na razie nie mogą być potwierdzone przez Kościół, dlatego, między innymi dlatego, że wciąż trwają Medjugorje. Bardzo wiele osób tam pielgrzymuje. O Medjugorje też niedawno było głośno ze względu na wypadek pielgrzymów, ze względu także na profanację, do której doszło. Zresztą tej profanacji, jak wiemy, dokonał Polak. Jak to jest z Medjugorje? Jest to miejsce święte, czy miejsce wręcz, też przywołam tutaj komentarz jednego z naszych odbiorców, który pisał, że absolutnie nie wolno do Medjugorje pielgrzymować, że jest to miejsce, które odciąga naszą uwagę od prawdziwych objawień maryjnych.
0: Jeżeli chodzi o Medjugorje, to Kościół w ramach tego procesu rozeznawania prawdziwości bądź fałszywości objawień ma taką żelazną zasadę, że objawienia muszą się skończyć, żeby mogły być oceniane. Bo nie można oceniać w pełni czegoś, co jeszcze trwa. I na tym właśnie polega trudność z rozeznaniem i oficjalnym uznaniem tych objawień przez Kościół, bo one cały czas jeszcze trwają. Bo można sobie wyobrazić, że uznamy coś dzisiaj, a okaże się, że jutro pojawią się tam jakieś treści niezgodne z nauczaniem chrześcijańskim. Dlatego to jest taka pierwsza żelazna zasada, że objawienia muszą się skończyć. Dlatego Kościół wstrzymywał się, no i nadal się wstrzymuje z wydaniem tego orzeczenia o prawdziwości tych objawień. Ale ponieważ te wydarzenia trwają bardzo długo, bo przypomnijmy, że zaczęły się w roku 1981, ponieważ tam pielgrzymują miliony osób z całego świata, to Kościół musiał zająć jakieś stanowisko. Wiadomo, że na początku proces tego rozeznawania spoczywał na lokalnym biskupie diecezji Mostar, który początkowo był przychylny wobec tych objawień, później im niechętny. Następnie doszło do konfliktu między kurią w Mostarze a franciszkanami, którzy opiekowali się Medjugorje. Ten konflikt też rzutował, takim kładł się cieniem na tą całą historię związaną z tymi objawieniami. I w związku z tym w roku 2008 papież Benedykt XVI postanowił powołać specjalną komisję, która miałaby się zająć tymi objawieniami. Wiadomo, że zdanie komisji nie jest wiążące dla papieża, ale stanowi pewną podpowiedź. I w roku 2014, czyli już za pontyfikatu Franciszka, ta komisja pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruiniego zakończyła swoje prace. Natomiast Franciszek zdecydował się nie upubliczniać wyników prac tej komisji. I dopiero taki przeciek nastąpił 10 lat później, czyli w roku 2024, gdzie Dykasteria Nauki Wiary w takiej innej nocie ujawniła, że ci członkowie tego gremium, bo tam było 17 członków tej komisji, którzy badali objawienia w Medjugorje, i tam byli kardynałowie, biskupi, naukowcy, teolodzy, mariolodzy i tak dalej. Oni wyodrębnili 7 pierwszych objawień, które miały miejsce w tym 1981 roku, od wszystkich, które nastąpiły później, w późniejszych latach i trwają do dziś. I oni w większości członkowie tej komisji, bo tam 13 na 17, opowiedziało się za autentycznością, prawdziwością, nadprzyrodzonym charakterem tych objawień. Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne objawienia, które miały miejsce już później, po 81 roku i trwają do dziś, to większość członków tej komisji, bo 12 stwierdziła, że zawiesza swój osąd i że musimy poczekać na dalszy rozwój wypadków, żeby stwierdzić bądź prawdziwość, bądź fałszywość tych objawień. Więc tyle wiadomo, jeżeli chodzi o te ustalenia Komisji Watykańskiej. Natomiast Franciszek, który z jednej strony nie zdecydował się upubliczniać wyników prac tej komisji, z drugiej strony stwierdził, że jednak coś należy z tym zrobić, ponieważ pielgrzymi napływają tam masowo. W związku z tym w roku 2018 podjął decyzję, żeby mianować takiego specjalnego swojego wysłannika w Medjugorje, który by z ramienia Stolicy Apostolskiej sprawował taki nadzór nad tym miejscem. Jak wiemy dobrze, wybór padł na arcybiskupa Henryka Hozera, czyli byłego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, który od tamtego czasu zaczął urzędować w Medjugorje, przynajmniej spędzać tam większość czasu. A w roku 2019 Watykan zgodził się na oficjalne pielgrzymowanie do Medjugorje, z tym, że zaznaczając, że uznaje je nie za miejsce objawień maryjnych, ale za miejsce kultu.
1: To koniec naszej rozmowy na falach Radia Warszawa. Na całą rozmowę zapraszam na kanał YouTube Radia Warszawa, cykl Poznacie Prawdę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Weronika Ostrowska i Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Poznacie Prawdę.

dobre w moim życiu, a co nie. I dopadł cię przeklęty ogień. I ciągle pali, niszczy cię.

jak nikt.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
3: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
4: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
5: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie. To jest Radio Warszawa.
6: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
7: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
8: Na wieki wieków. Amen.
7: Witamy Państwa po wakacjach i siebie też.
8: I siebie też. Dawnośmy się nie widzieli.
7: Tak, to prawda. Nie będzie miło, proszę księdza. Dziś.
8: Na początek roku szkolnego nie może być miło.
7: To będzie o nauczaniu, no to jest twarda nauka. Będzie o miłości i nie będzie miło. Pan Jezus z miłości, mówiąc ludziom prawdę, czasem w ogóle nie był miły.
8: No, stawiał na baczność człowieka po to, żeby to słowo jakoś zweryfikowało życie. Żeby człowiek sam zweryfikował swoje życie w świetle słowa i zastanowił się w tą czy w tą, komu chce służyć, za kim chce iść.
7: Może dzisiaj ktoś nas słyszy, kto może słyszał za dużo miłych słów, a mało konkretnych, albo może potrzebuje motywacji do zmiany, albo może przez to wierzyć w miłość, którą nazywa rzeczy po imieniu. Dobrze, to jest ten czas. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, wersy od 7 do 9.
9: Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
7: Mamy tu trzy osoby. Jest Bóg.
8: Jest prorok.
7: Jest prorok.
8: I jest adresat słowa.
7: Tak. I obydwoje mogą zginąć wiecznie, i prorok, i adresat, jeśli nie będą współpracować. Bóg mówi twardo do Ezechiela. On umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę. Jeśli go ostrzegłeś, bo go nie ostrzegłeś, to ty będziesz winny.
8: No i tu jest bardzo poważna sprawa, poważne wyzwanie, bo my niewątpliwie wszyscy jesteśmy adresatami słowa, czyli to słowo skierowane do nas, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokami. I każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest prorokiem, ma udział w prorockiej misji Chrystusa, czyli no, Pan Bóg kieruje słowo do nas, ale też chce kierować słowo za naszym pośrednictwem do innych, czyli przez nas. I my mamy wobec tego słowa się w sposób konkretny opowiedzieć. Znaczy, ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Muszę znać swoją tożsamość, żeby móc z tym słowem współpracować. Czy to jako prorok, czy to jako adresat słowa, które Pan Bóg do mnie kieruje. Ponieważ pamiętamy o tym, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. W relacji rozmawiamy ze sobą, mówimy. Tak, my bardzo często do Pana Boga wiele rzeczy mówimy. Mamy do Niego nieustanne listy, długie listy spraw, które Pan Bóg powinien załatwić.
7: Żebyśmy mieli.
8: Żebyśmy mieli to, co chcemy mieć.
7: Nie, ale też żebyśmy takie listy mieli, bo możemy w ogóle z nimi rozmawiać albo rzucać coś przechodząc koło
8: kościoła. To prawda, oczywiście, że tak.
7: To już jest coś, że ja od niego czegoś chcę. Nawet jak jestem w tym naiwnym, powiedzmy sobie, albo roszczeniowy.
8: Okej, okay, no dobra, niech tak będzie. Chociaż tak sobie pomyślałem, że adresatami, że słuchaczami tej naszej audycji to są jednak ludzie, którzy tego Słowa Bożego słuchają już i z Panem Bogiem się modlą, rozmawiają z Nim, wchodzą w relacje. Ale może ma Pan rację, może rzeczywiście słucha nas ktoś, kto ma problem z modlitwą, kto ma problem z rozmawianiem z Panem Bogiem. No tak czy inaczej, jeżeli wiara to jest relacja z Panem Bogiem, to trzeba ze sobą gadać.
7: Ja mam czasem problem.
8: Okej. Okay.
10: Cóż poradzić.
8: Dobra, ja też.
10: Nie będę tutaj jakiś wyjątkowy.
8: Ale ja się coraz bardziej uczę takiego bycia przed Panem Bogiem w ciszy, ponieważ nie za bardzo wiem, co mam gadać i często łapię się na tym, że to, co gadam, nie ma sensu. W związku z powyższym ostatnio mi się podoba adorowanie, czyli bycie w milczeniu. Pan Bóg wie, o co chodzi i On sobie ze mnie wyciągnie to, co chce. Ale żebyśmy my zrozumieli, że to nie jest tylko tak, że to my do Pana Boga mówimy, ale Pan Bóg mówi do nas. I to, co Pan Bóg do nas mówi, ma bardzo konkretny cel. To nie jest tylko takie powiedzenie uprzejmych słówek, tylko to, co Pan Bóg do nas mówi, ma zmienić nasze życie. Ma nas zbawiać, ma nas uzdrawiać, ma nas przemieniać, ma nas uwalniać, ma nas nawracać. Więc Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg coś mówi, to chce coś osiągnąć. A to, czy osiągnie, no to też zależy ode mnie.
7: Z tej trójki to On zawsze wie, czego chce, my różnie.
8: Tak. I co więcej, On zawsze ma rację. Chociaż nam często trudno jest w to uwierzyć. Ale Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre i Bóg wie, czego chce w nas dokonać. I Bóg wie, czego my potrzebujemy, co potrzebuje się w nas zmienić, nawrócić, uzdrowić. Bóg to wie. My tego nie wiemy.
7: Bo to ksiądz powiedział bardzo mocno, bo jak jest taki dialog i okej, to jest trochę o naszej odpowiedzialności, po pierwsze za samych siebie, ale w ogóle za ludzi dookoła, za świat, który pikuje w dół w tych czasach w sposób gwałtowny, to ja nic nie zrobię, jeśli nie będę wiedział, kim jestem. To ksiądz to powiedział.
8: Tak.
7: Mam wiedzieć, kim jestem. Kim jestem wobec siebie Pana Boga i wtedy jestem zdolny do pójścia do bliźniego swego, bo jak to będę robił we własnym interesie, to jeszcze sobie krzywdę narobię i drugiemu, tak, a nic nie pomogę.
8: Tak, a Pan Bóg, jeżeli ja już rozpoznam swoją tożsamość jako ucznia Bożego, ucznia Jezusa, to Pan Bóg nie tylko kształtuje mnie, żebym ja stał się święty, podobny do Niego, ale Bóg rzeczywiście wtedy posyła mnie, posługuje się mną, żeby prawda o Jego miłości dotarła także do innych ludzi, tych, którzy o Nim dzisiaj może już zupełnie zapomnieli, albo jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, bo nikt im nie powiedział.
7: Przychodzi mi do głowy postać teraz może popularnej bardziej mistyczki, Alicji Lęczewskiej, która przez swoje życie, jak to ostatnio gdzieś czytałem, w ogóle była komunistką i ceniła idee socjalistyczne. Ludzie chodzą różnymi drogami, a potem Jezus zaczął do niej mówić.
8: I to tak jak się w drugiej połowie życia.
7: Tak, po 50.
8: Dokładnie.
7: I mówił jej wiele rzeczy dotyczących jej i też bliźnich, nie?
8: No i my możemy z tego korzystać. To jest tak, ona weszła w tą posługę prorocką, stała się dla nas takim, no, narzędziem, nazwijmy to, którym Bóg się posłużył do tego, żeby też do nas dotrzeć. Więc jeżeli ktoś chce z tych jej mistycznych myśli korzystać, to jak najbardziej jest to wskazane. Bo to słowo też właśnie, jeżeli poczytamy takie proroctwo, taki przekaz od Pana Boga, to ono ma czemuś służyć. Znaczy Pan Bóg te słowa wypowiada w bardzo konkretnym celu. Mi tego rodzaju słowa pomagają. Na przykład ukierunkowują moją modlitwę, kształtują moją modlitwę, moją postawę przed Panem Bogiem. Chociażby właśnie to, o czym wspomniałem, adorowanie. Że ja nie muszę gadać, że ja nie muszę Panu Bogu wszystkiego opowiadać, że ja nie muszę wstawiać się za całym światem, wymieniając wszystkich po kolei, ale że jeżeli przychodzę do Pana Boga taką postawą zawierzenia Mu siebie i oddaję Mu siebie, a z sobą oddaję Mu wszystko, co mam w sobie, wszystkie moje pragnienia, myśli, tęsknoty i intencje, o które ktoś mnie prosi, no to Pan Bóg to wie. Więc to, co Pan Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, może nas kształtować i powinno nas kształtować, ale pod warunkiem, że ja zechcę to przyjąć.
7: Pan Bóg też mówił do niej w sposób czasem dość twardy. Jak się czyta te pisma Alicji Lęczewskiej, to on mówi konkretne rzeczy. Jak postępować, jak przeżyć dzień, jakim być wobec siebie samej i bliźnich. To są tak bardzo proste rzeczy. Niemistyczne może by się wydawało w ogóle. Mi się wydaje, że nie ma mistyki bez chodzenia twardo po ziemi.
8: To prawda. A ponieważ wszystkich nas dotyczy twarde życie tutaj na ziemi, a Pan Bóg chce, żebyśmy z tej ziemi doszli do nieba, to Pan Bóg daje nam słowo, które ma nas ukształtować, które ma nas ukształtować na Jego obraz i podobieństwo. A to bardzo często wymaga ciosania nas, obsłuchiwania tych wszystkich nierówności, szlifowania jakimś porządnym, prawda, pilnikiem gruboziarnistym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tam polerowanie. I Pan Bóg to czyni przez swoje słowo, przez proroku, przez Ezechiela. To właśnie mówił do Izraelitów. A tutaj Ezechielowi bardzo konkretnie pokazuje, że Ty jesteś przeze mnie wybrany i powołany do tego, żeby pomóc innym odkryć mnie i żeby pomóc mi zmienić życie drugiego człowieka. I w związku z powyższym, jeżeli wziąłeś na siebie odpowiedzialność bycia prorokiem, jeżeli wziąłeś na serio do swojego życia przynależność do mnie, że złączyłeś ze mną swoje życie, to ja liczę na to, że coś z tego będzie wynikało, że ty wykonasz moją wolę.
7: No dobrze, a to każdy ma być Ezechielem, czy może nie każdy?
8: Każdy ma być Ezechielem na miarę swojego powołania.
7: To mocne.
8: No to tak, ale popatrzmy chociażby rola rodziców, taty, mamy, prawda, w domu rodzinnym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce, gdzie masz być Ezechielem.
7: To prawda.
8: I wiele więcej nie trzeba szukać. A to, czy ktoś ma inne tam społeczne funkcje, że jest dyrektorem, przełożonym, kierownikiem, to też odpowiada za jakichś ludzi. Nie tylko pod względem, prawda, rozdania zadań do wykonania, ale no też w jakiś sposób biorę odpowiedzialność za ich życie, za to. Jeżeli mi zależy na tym człowieku, to troszczę się nie tylko o to, żeby miał co do portfela, prawda, włożyć, ale też, żeby ta praca na przykład go kształtowała, żeby ją wykonywał dobrze, porządnie, żeby przez tą pracę też wzrastał, rozwijał się. No każdy na miarę swojej możliwości ma być Ezechielem. Ksiądz oczywiście przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Bo bardzo często byśmy powiedzieli to do księdza, to słowo. Aha. I w ten sposób...
7: No, to jest też taka sytuacja, mi się wydaje, że każdy, ale i ksiądz przede wszystkim, i czy tak właśnie jest, ksiądz mi powie, powinien być Ezechielem dla samego siebie, patrząc w lustro.
8: Zdecydowanie pierwszym adresatem słowa, które ksiądz wypowiada w czasie kazania, jest on sam. I największym sukcesem każdego kaznodziei i rekolekcjonisty jest to, jeżeli po rekolekcjach ksiądz się nawróci, ten, który to głosi. Że coś się zmieni w jego życiu. Dlatego też ja, jak się modlę o słowo, modlę się przed homilią, czy też tutaj przed audycją, to ja zawsze chcę, żeby Pan Bóg przez to słowo zmieniał moje serce, moje życie. Żeby mnie kształtował. A jeżeli mnie będzie kształtował, no to jest szansa, że także i przez tą posługę moją, taką czy inną, będzie kształtował innych. Ja w to wierzę i z taką intencją staram się do tego słowa, które Pan Bóg mi daje, podchodzić.
7: A to jest bardzo ważne, bo nie da się inaczej. No jednak chyba najważniejsze jest świadectwo.
8: Tak.
7: Jezus, umierając na krzyżu, pokazał to.
8: No nam do umierania na krzyżu trochę brakuje, choć nie chcemy tego, boimy się, uciekamy przed tym, ale w tej posłudze bycia prawdziwym, bycia uczniem Jezusa, jest ten element umierania.
7: Za chwilę posłuchamy słów świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 8 do 10.
1: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
0: Święty Paweł ma talent w zwięzłym wyrażaniu najgłębszych prawd. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza wzajemną miłością, mówi święty Paweł. Co to znaczy?
2: To jest kwestia zdefiniowania miłości, tak? Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ta miłość jest przedefiniowywana nieustannie na różne sposoby i bardzo często jest to, są to jakieś uczucia, emocje, wzniosłości, przyjemności, które ja czerpię z relacji z drugim człowiekiem, bardzo często wykorzystując go do swoich celów, do swojej przyjemności, żeby mi było fajnie. Tymczasem, jeżeli patrzymy na definicję Jezusa, miłości, którą On podał nam w czasie ostatniej wieczerzy, to co powiedział? Że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość jest pragnieniem dobra, jest aktem woli. Owszem, miłości mogą towarzyszyć uczucia, emocje, ale nie muszą. Mogą to być uczucia przyjemne, wzniosłe, ale mogą to być dokładnie uczucia też bardzo, bardzo trudne, kiedy na przykład ktoś kocha pewną osobę, ona cierpie, albo jest bardzo daleko, jest zniewolona, jest uzależniona, jest chora, tak? No to ja, trudno tutaj, czy Pan Jezus na krzyżu, trudno tu mówić o wzniosłych uczuciach i emocjach. Miłość jest aktem woli, moją decyzją, że ja chcę dobrze dla osoby, którą kocham. Chcę jej dobra. Chcę, żeby ona była szczęśliwa. Jeżeli uznaję wartości chrześcijańskie i uznaję, że największym dobrem jest Bóg, jedynym dobrem jest Bóg, to szczytem aktu miłości będzie pragnienie Boga dla tej osoby, którą kocham. Żeby ona spotkała Boga, żeby doszła do Boga, żeby była święta, żeby była w niebie. To jest tak gdyby szczyt miłości.
0: Ksiądz powiedział, że Jezus pokazał to pójście na krzyż. I teraz ja mam każdemu być to dłużny, że jestem gotów.
2: Jestem tak? gotów się poświęcić dla tego człowieka, dla jego dobra. Jestem gotów służyć mu, żeby on osiągnął dobro, żeby mu było dobrze. Dobrze w tym najwyższym z tego słowa znaczeniu. Tak?
0: Żeby był zbawiony.
2: Żeby był zbawiony. Albo też, żeby tak żył, żeby do tego zbawienia się zbliżał. Tak? Bo to nie możemy tego odrywać od kontekstu religijnego, od kontekstu wiary, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, Jego prawo nas zawsze zobowiązuje, ale my żyjemy tutaj na świecie bardzo często zapominając tak w tym aktualnym momencie o tym związku Boga z tym naszym funkcjonowaniem tutaj na ziemi. I to jest błąd. Po prostu jakaś taka nieumiejętność, z której my wyrastamy i w której dojrzewamy i wzrastamy. Im bardziej jesteśmy na tej drodze uczniostwa, tym bardziej ta pamięć na stałą obecność Pana Boga jest przy nas. Więc my mamy kochać drugiego człowieka, to znaczy mamy troszczyć się o to, żeby tak żył i tak postępował, żeby wszystko to, co robi, zbliżało go do Pana Boga. Czyli do nieba. Tak samo ja żyję, tak? Staram się żyć tak, żebym to, co robię, mogę robić wszystko. Paweł mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc mam tak postępować, żebym to, co robię, to ja

0: I siebie samego też.
1: Tak, cudzołóstwem, kradzieżą, odbieraniem godności życia. To jest właśnie miłość, a nie przynoszenie kwiatów. To może też, ale to inna miłość.
0: To dojrzewanie do miłości to jest tak naprawdę dojrzewanie do troski o drugiego człowieka, mm-hmm. prawda? Wiadomo, że tak jak popatrzymy te relacje międzyludzkie, relacje zakochanych, prawda, bardzo młodych małżonków, tutaj bardzo często się mówi, że to jest taki niemalże szczyt ich miłości. No, ta miłość taka pierwsza, zakochania, taka bardzo emocjonalna, bardzo wzniosła, dużo uczuć, emocji towarzyszy. Ale kiedy ludzie żyją ze sobą, no, ja to tylko z obserwacji, prawda, mogę mówić, ale żyją ze sobą 20 lat, 30 lat, 40, 50 lat, no to ta miłość dojrzewa, ona się przemienia. Tam już takiej wzniosłości może nie jest zbyt dużo, ale rośnie ten wymiar troski o drugiego człowieka, dbania, właśnie opieki nad nim i tak dalej. Tu jest ta miłość w czynach, w aktach, w konkretnych postawach.
1: To też jest tak, mi się wydaje, dojrzałość może na tym polega, niech to będzie jakieś moje odkrycie, że troska o drugiego człowieka zaczyna się od troski o samego siebie.
0: Tak samo jak zmienianie świata zaczyna się od zmienienia siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham prawdziwą miłością, taką miłością Pana Boga,
1: to innego nie pokocham.
0: Dokładnie. Nie mam tutaj nic dodania drugiemu człowiekowi, czego bym od Pana Boga nie otrzymał. Więc uświadamianie sobie tego, że jestem umiłowany, że jestem wybrany, że jestem cenny w oczach Pana Boga, że On daje mi swoje słowo, kształtuje mnie, czyni mnie, no uzdalnia mnie do tego, żebym ja sam się nawracał, rezygnował ze zła, uczył się wybierać dobro, odrzucać zło, czyni mnie człowiekiem coraz bardziej zdolnym do tego, żeby to samo dawać tym, których Pan Bóg na mojej drodze postawił.
1: To jest napisane, oczywiście świetnie znamy te słowa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest takie zdanie wtrącone nie wiadomo skąd i po co, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest może właśnie największy test na prawdziwą miłość.
0: I warto sobie przez taki pryzmat popatrzeć dzisiaj może na te swoje relacje z innymi ludźmi, no w ogóle na moje patrzenie na drugiego człowieka. My mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, z którymi budujemy relacje takie czy inne, prawda, których rozmawiamy, których widzimy, myślimy o nich, oceniamy, wartościujemy. Warto zobaczyć, ile w tym, co robimy, jest prawdziwej troski o jego dobro. Prawdziwej troski o to, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby był blisko Boga, żeby realizował sam w swoim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bardzo dużo nas jest często takiego oceniania, osądzania, powiedzenia, że to już z tego nic nie będzie, to się niczego nie nadaje, że jest zły. I to bardzo mocno widać. Znaczy w sensie zło zawsze się narzuca i my to zło dostrzegamy, ale czy potrafimy dostrzec potencjalne dobro w drugim człowieku? Że Pan Bóg też go wybrał, też go stworzył, też go chce mieć przy sobie, też go uzdolnił do miłości. To, że on tak funkcjonuje dzisiaj kiepsko, to są tego jakieś konkretne powody, w które ja nie potrafię być może wniknąć i nawet czasami nie muszę. Ale ja drugiego człowieka nie zmienię, ale jak ja na niego patrzę, jak ja buduję z nim relacje, to może się stać jakimś źródłem też czyjejś przemiany, czyjegoś nawrócenia, czyjegoś wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego.
1: Bycie prorokiem Boga to jest kochać drugiego człowieka.
0: No właśnie, ja tutaj myślałem, że Pan powie za chwilę, pomyślałem teraz o księdzu Popiełuszce. Bo Pan bardzo często do niego nawiązuje i tego, co Pan nieraz mówił, no to właśnie ksiądz Popiełuszko kochał drugiego człowieka bez względu na jego, prawda, poglądy polityczne i tak
1: prawdę
0: dalej.
1: Prawdę mówił, ale kochał.
0: No właśnie. I to bardzo często zmieniało drugiego człowieka. I wielu takich świętych, i wielu takich ludzi na świecie jest. I to jest piękne, że właśnie dzięki współpracy z łaską Bożą staję się zdolny do tego, żeby kochać drugiego człowieka takim, jakim on jest i trochę patrzeć, może coraz bardziej patrzeć na niego oczami Pana Boga.
1: Jak mówimy o tej miłości, to przecież ona się gdzieś kończy. Po ludzku się gdzieś kończy. Po ludzku zaczynamy sobie kalkulować. Po ludzku mamy własną jakąś wytrzymałość. Oczywiście musimy być też sobie wierni i siebie dobrze słuchać. Natomiast miłość Boża to jest jakiś większy potencjał. To jest...
0: Tak, miłość Boża nie ustaje, tak? To wiemy, to od Pawła to wiemy, że nie ustaje, ale oczywiście miłością jest tak, że to my nie możemy drugiego człowieka zasłodzić i zagłaskać.
1: Tak jest.
0: Tak?
1: Bo to mówić prawdę.
0: Mówić prawdę i nawet stawiać w prawdzie. To, co Pan powiedział poza anteną wcześniej o matce, która musi wywalić ze swojego domu syna narkomana, dając mu bardzo jasne albo prochy, albo dom, albo mieszkanie. I to jest też miłość.
1: Oczywiście.
0: To jest też miłość.
1: To jest strasznie trudna, najtrudniejsza.
0: Najtrudniejsza miłość. Ale taka miłość jest zdolna przemienić czyjeś życie.
1: Tak. To jest dopiero proroctwo.
0: Pan Bóg nas kocha miłością prawdziwą, szczerą, do końca. Sam siebie ofiarował, do końca nas umiłował. Powtarzamy to za Pismem Świętym. I

0: A miłość Boża jest tak wielka, że stawia nam wymagania. Stawia nam wymagania, żebyśmy my rzeczywiście zmierzyli się z prawdą i o prawdę zawalczyli w swoim życiu. I także, jeżeli mamy kogoś, kto od nas zależy, kto jest nam zadany, żebyśmy umieli na miarę daru łaski Bożej także zatroszczyć się o dobro tego drugiego człowieka.
1: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersy od 15 do 20.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
0: Zaczęliśmy od tego, że miłość nie oznacza, że ma być miłą, i od tego, że kochając jesteśmy prorokami Boga, kochając miłością Bożą, będąc gdzieś w niej zanurzeni, no ale to się nie da bez mówienia prawdy. Bo właśnie nie ma być miło, ma być uczciwie, prawdziwie. No jak ktoś błądzi, to proszę bardzo.
2: No właśnie, to proszę bardzo jest też trudne, też jest wymagające, ponieważ umieć zwrócić komuś uwagę z miłością, to jest sztuka. My to wiemy we własnym domu, kiedy nam już ktoś wpieni, prawda, dokumentnie i nerw nas ponosi, to teraz powiedzieć komuś prawdę w taki sposób, żeby mu nie przyłożyć, prawda, pałą, nie poranić go, nie wyzywać, nie odsądzić od czci i wiary, jest trudno i rzadko nam to wychodzi. Dlatego ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli nie umiesz do kogoś przyjść z miłością i porozmawiać z nimi, zwrócić mu uwagi z miłością, to może póki co milcz, się nie odzywaj. Bo możesz tylko i wyłącznie komuś krzywdę wyrządzić. Tak? Motywem mojego pójścia do drugiego człowieka, podjęcia z nim jakiejś rozmowy, dialogu, ma być miłość, czyli troska o jego dobro. Mi musi na tym człowieku zależeć.
0: Pomyślałem teraz o sytuacji spowiedzi, kiedy przychodzimy ze swoim życiem do Boga i mówimy twardo czasem o sobie. No i Bóg reaguje z miłością, przebaczeniem.
2: Bóg zawsze reaguje z miłością. Czasami z tym spowiednikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi może być różnie, prawda?
0: Może być albo niemiły, albo zamiły na przykład.
2: No tak, różnie bywa. Może być zmęczony, może być... A, różne rzeczy mogą się zdarzać. Niemniej rzeczywiście Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy z najgorszymi nawet grzechami, On zawsze, jeżeli jesteśmy skruszeni, zawsze nas przygarnie, zawsze nas przyjmie i do takiej postawy nas zachęca. No rolą spowiednika, jeżeli już ten temat mamy chociaż przez 30 sekund podciągnąć, jest pomóc penitentowi w tym, żeby rzeczywiście na Pana Boga się otworzył i pomóc mu stanąć w prawdzie. Ja mówię, jak ktoś się spowiada co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, to tak naprawdę ja widzę w tym, co ten penitent mówi, widzę, że on idzie z drogą Bożą. Ale czasami ktoś przychodzi po długim czasie, raz na pół roku, raz na rok i w tym, co mówi, widać, że on nie wie, o co chodzi. Nie wie, do kogo przyszedł, nie wie, po co przyszedł, nie wie, z czym przyszedł. Po prostu przyszedł, żeby przyjść. Ja wtedy bardzo często poświęcam sporo czasu na to, żeby temu człowiekowi powiedzieć. Pokazać, jaka jest rzeczywistość twoja z punktu widzenia nauki Jezusa. Prawda? Powiedzieć, ty nie żyjesz z Jezusem. Nie wpuszczasz Pana Jezusa do swojego życia, a zostałeś stworzony dla relacji z Nim. I to jest takie stawianie w prawdzie drugiego człowieka, jakieś pokazywanie, naświetlenie jego sytuacji Słowem Bożym, objawieniem Bożym, tym, co Pan Bóg uczynił i co chce uczynić w jego życiu. I my tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego. Może łatwiej jest to przyjąć w konfesjonale, bo wiemy już, że żeśmy przyszli. Chcemy, i jak już przyszedłem, zdecydowałem się, nawet jeżeli nie do końca wiem po co, to jestem gotów przyjąć to, co tam z tej drugiej strony od Pana Jezusa przez pośrednictwo kapłana pada. Nawet jeżeli czasami może jest trochę szorstkie. Pytanie, czy potrafimy też to tak przyjmować w tym codziennym życiu. No wiemy, że to nie jest łatwe przyjąć czyjeś napomnienie. Przeważnie się zagotujemy.
0: Jedna sprawa, kiedy ktoś idzie do spowiedzi i kiedy mówi o swoich grzechach, a inna sprawa, kiedy ktoś nie przyjmuje jakby odpowiedzialności za to, co robi. I tutaj jest to napisane bardzo twardo. Powiedział to Jezus, uwaga. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli jak kto?
2: No, to jest bardzo fajne pytanie. A jak Pan Jezus traktował pogan i celników?
0: Z dużą miłością.
2: Oczywiście, że tak, bo my sobie od razu pomyślimy tutaj, no to w takim razie wtedy możesz go pałą zdzielić, tak. W tyłek go kopnąć, prawda, i powiedzieć, zejdź mi z oczu,
0: niech to robić do czynienia. Z telefonu jego telefon.
2: Tak jest, wykreślić, zablokować i tak dalej. Nie, no właśnie nie. Pan Jezus jak traktował pogan i celników? Chodził do pogan, wchodził w tereny pogańskie, szukał tych pogan u nich, pod ich adresem, w ich miejscu zamieszkania. Do celników przychodził na ucztę. Jak już jednego mu się udało wyciągnąć z komory celnej, no to tam na tą imprezę, którą Mateusz mu wyprawił, zgłosiła się cała armia celników. Jezus z nimi jadł i pił, co faryzeuszów strasznie wpieniało i pytania zadawali, prawda, konkretne uczniom, dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami. No właśnie dlatego, bo traktuje ich jak celników i grzeszników.
0: Ale to jest troszkę inna miłość, czy ta sama? Znaczy miłość ta sama, tylko miejsce się zmienia, bo jest ktoś w kościele albo poza nim. On staje się obszarem misyjnym, tak? Jest poza, jest wyłączony. Jest tak naprawdę w najgorszej sytuacji.
2: No właśnie, no Pan Jezus też niby to do uczniów mówił, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale sam kilka razy zahaczył zupełnie o ziemię poza granicami Izraela i spotykał się z takimi ludźmi, którzy z Izraelem nic nie mieli wspólnego i byli czystej krwi poganami i też do nich docierał i też do nich przychodził. A kiedy już ta jego misja na ziemi się zakończyła, to kazał wszystkim iść gdzie? No właśnie poza granicę, na cały świat. Idźcie na cały świat, po krańce ziemi. Więc Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka. I oczywiście, że z tej drugiej strony musi być ten element otwartości jakiejś, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony już w tym momencie, jeżeli miłość drugiego człowieka nie otworzy, to już go nic nie otworzy. Dlatego Pan Jezus z miłością przychodził do celników, z miłością chodził do pogan.
0: Czasem go rak otworzy.
2: To też tak może być.
0: Stanięcie oko w oko ze śmiercią.
2: Ze śmiercią, tak. Dokładnie, no... Ktoś powiedział kiedyś, że więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Coś w tym jest. Zdecydowanie coś w tym jest prawdziwego. I no Pan Bóg szuka wszelkich możliwych sposobów, żeby dotrzeć do człowieka. Pan Bóg chce nas za wszelką cenę uratować, bo On wie, przed czym nas ratuje. I wie, jaka jest alternatywa dla nieba. On to bardzo dobrze wie i tego dla nas nie chce. Więc będzie robił różne rzeczy. Ale nas też do tego wykorzystuje i motywuje nas dzisiaj no, do takiej miłości właśnie tych nieprzyjaciół, tak? Ja ich nie lubię. Naprawdę nie lubię ich, ale nigdzie nie jest napisane w Piśmie Świętym, że mam ludzi lubić. No naprawdę mamy różne temperamenty, różne charaktery i czasami tak do siebie nie pasujemy, że no po prostu się nie da tego kogoś lubić. Ale po pierwsze nie muszą tego okazywać, a po drugie mam go kochać, a nie go lubić. Czyli ma mi zależeć na tym, żeby ten człowiek był dobry. Ja go mogę nie lubić, ale chcę, żeby był zbawiony.
0: Miłość to nie jest lubienie do kwadratu?
2: To nie jest lubienie do kwadratu. To zdecydowanie nie jest lubienie do kwadratu. Nie, nie, nie. Oczywiście, że tam mistycy, święci tam mówili i że oni się za wszelką cenę przyłamywali, prawda? Czuli w sercu tam, no, że nie lubią tej osoby, więc starali się jej okazać, no właśnie, agere contra, tak? Dużo życzliwości, dużo takiej cierpliwości, dużo uprzejmości, działając wbrew temu, co to jakoś tam w emocjach się pojawiało. To jest jakaś, no takie, no zdecydowanie walka duchowa, walka ze sobą. To jest pokonywanie swoich słabości, wad i ćwiczenie się w cnotach. I do tego też Pan Bóg nas uzdalnia, ale to do tego trzeba czasu, do tego trzeba dojrzałości, która jest osiągalna. Ja jej zdecydowanie nie osiągnąłem. Jeszcze.
0: Ale to jest droga, prawda?
2: To jest droga. My jesteśmy w drodze. Całe nasze życie jest drogą. Drogą do tego celu, byśmy stali się podobni do Jezusa, podobni do Boga. Czyli podobni też przede wszystkim w miłowaniu. I siebie samego, i drugiego człowieka, no i w pierwszej kolejności Pana Boga. I kiedy ta miłość, pozwolimy miłości Bożej, żeby ona kształtowała nasze serce, no to będzie ta miłość, jakoś będzie jej więcej. Może będzie bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. Tym samym mniej egoistyczne.
0: Powiedzmy jeszcze słowo o Kościele, bo ten Kościół tu się bardzo mocno pojawia. Jezus kończy te słowa takim zwrotem, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak samo jak mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Czyli to jest Kościół.
2: To jest wspólnota.
0: Tak.
2: Wspólnota jest miejscem, w którym możemy doświadczyć i powinniśmy doświadczać wsparcia. Z jednej strony przyjmujemy, z drugiej strony dajemy. Wspólnota jest miejscem, w którym my nawzajem siebie przyjmujemy i siebie ofiarowujemy. Ofiarujemy się drugiego człowieka. We wspólnocie łatwiej jest pokonywać trudności, dźwigać krzyż. Łatwiej jest stawać w prawdzie. Łatwiej jest się mobilizować do budowania relacji z Panem Bogiem. Łatwiej jest podejmować życie chrześcijańskie. Wiele osób mówi, że w miejscach pracy to oni są sami jako jedyni wierzący. Dlatego Pan Bóg daje nam wspólnotę Kościoła, żebyśmy w tej wspólnocie mogli wzrastać, mogli sobie nawzajem służyć, mogli innych pociągać w tej wspólnocie do Jezusa. Kościół jest nam bardzo potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to Pan Jezus by go nie założył.
0: Jest i powinien być miejscem miłości.
2: Uczenia się miłości, przyjmowania miłości i dawania miłości, tak.
0: Czyli nie musi być tam miło.
2: Ale jak będzie miło, to też nie jest źle. Więc nie traktujmy tego jako tak, że musimy tutaj się biczować, prawda? Musimy cierpieć i musimy być dla siebie tacy ciągle surowi. Nie. No, kiedy tej surowości trzeba, Pan Bóg ją okazuje, ale przede wszystkim kocha.
0: Na tym kończymy dziś te rozważania. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tej audycji, dokładnie księgi, serdecznie zapraszamy. RadioWarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas, tam już jest wszystko napisane. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
1: Księga.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, 6 minut do godziny 10, niedziela 6, dzień września, 23 niedziela zwykła. Witam bardzo serdecznie. Michał Wichrowski mówi dzień dobry, dziś wraz z Państwem do godziny 16, a już o 10 na naszej antenie transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie.

Powoli zbliża się godzina 10, już za chwilę przeniesiemy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej, pod wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam serdecznie wszystkich na tej uroczystej, niedzielnej mszy świętej. Przedstawię intencje naszej dzisiejszej wspólnej modlitwy. Łączymy się duchowo z redakcją i słuchaczami Radia Warszawa w tej modlitwie. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, o dary Boże, błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców. Dziękczynne intencje zanosimy za wysłuchane modlitwy i prośby o zdrowie dla Danuty, Barbary Sęk, Henryka Cisielskiego, Anny Marczak, Wioletty Babskiej, Janusza Staniszewskiego w 12. rocznicę zawarcia małżeństwa, sakramentu Anny i Łukasza, podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich, ich dzieci, Franusia i Zuzi, o nowe powołania kapłańskie, szczególnie z naszej społeczności, o wytrwanie w pójściu za Chrystusem. W intencji dziękczynno-błagalnej w 34. rocznicę ślubu Małgorzaty i Adama oraz w dniu urodzin córki Michaliny o wszelkie potrzebne w życiu Boże dary. Modlimy się z racji urodzin w intencji Natalii Tomaszewskiej o potrzebne łaski dla niej, dla męża i córki, o udany przebieg operacji dla Jadwigi Sakierskiej, dziękczynna w 7. rocznicę ślubu Zuzanny i Marikusa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w ich małżeństwie, w intencji przedsiębiorców, pracodawców, o pokój serca, o łaskę wiary dla Magdy, Michała, o chrzest dla ich dzieci, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w powrocie do Boga dla Janka, Magdy, Szymona i Nikodema, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o zdrowie dla Andrzeja i Haliny, o Boże błogosławieństwo dla rodziny Łuczyków i wszystkich ich znajomych, przyjaciół, o Boże błogosławieństwo w 1. rocznicę ślubu Mateusza Grodzickiego i Joanny Rutkowskiej, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Doroty i Tadeusza w 41. rocznicę ślubu, w 16. rocznicę urodzin Jakuba Rupara, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo i dary Boże, też zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Reginy Kościuk w 90. rocznicę urodzin, intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Roberta Bazylewicz w 18. rocznicę ślubu. Dziękczynno-błagalna z okazji 58. rocznicy urodzin Piotra Orzechowskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny. Dziękczynno-błagalna intencja w 4. rocznicę urodzin Hani z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jej rodziców i rodziny. Dziękczynno-błagalna za Marcina Błażejewskiego w 51. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo, Matki Bożej, opiekę dla niego, rodziny. Intencja dziękczynna za 45 lat małżeństwa Zofii i Mirosława z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla nich, dzieci i wnuków. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Michała. Dziękczynno-błagalna z okazji 18. rocznicy urodzin Zuzi Wąsowskiej z prośbą o opiekę Matki Bożej, wszelkie łaski dla niej rodziców oraz brata. Błagalna z prośbą o zdrowie dla wnuczka od babci Hanny. Polecamy także zmarłych Stefana Dębowiaka z okazji imienin, Ludwikę Dębowiak, Zofię Kucharek w 42. rocznicę śmierci, świętej pamięci Marka Kabańskiego, Jadwigę Hieronima Król w 2. rocznicę śmierci, Roberta Stępnia w 11. rocznicę śmierci, Marii Puchalskiej, o łaskę nieba dla zmarłej Agaty Rosa, świętej pamięci Gerarda Dziekoń, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Zofię Paziewską, Teresę Jedwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Jarosława i Witolda Kuzia, Joannę Kruk, Janinę Szymaniak. Polecamy miłosierdziu Bożemu świętej pamięci Roberta Radomskiego w 22. rocznicę śmierci, Jana Czesława i Waldemara Radomskich, Krzysztofa Suskiego, Władysławę Sasin, Natalię Banaszek w intencji od kół różańcowych,
Andrzeja Malinowskiego w 9. rocznicę śmierci, Marka Pazio, Dorotę Jabłońską w 4. rocznicę śmierci, Aleksandrę, Jana Zagórskich, Szymona Jabłońskiego. W 30. dniu po pogrzebie modlimy się dzisiaj za Jana Szymanowskiego, Dorotę Staniaszek i Andrzeja Woźniaka. Polecamy Panu Bogu świętej pamięci Janusza Filipina, Józefa i Piotra Radzikowskich, Sabinę Roszkowską w intencji od rodziny Ćwików, Krystynę Wiesława Pawła Radomskich, Janinę Zygmunta Elżbietę Gajcy, Kamila Sasina, Henryka i Grażyny Lipka, Żanetę Kociołek w intencji od sąsiadów z bloku, Józefa Krystosiak od pracowników firmy Hubmar, Mariana Wnukiewicza w 21. rocznicę śmierci, Kazimierę w 35., Marcina Witka w 9. rocznicę, Tadeusza Witka w 8. rocznicę, dzieci nienarodzone, Bronisławę Tadeusza Flaga, Małgorzatę Edwarda Laszuk w 32. rocznicę śmierci, Halinę Malinowską w 10. miesiącu po śmierci, Gabriela i Piotra Malinowskich, Marię Franciszka Kamińskiego oraz ich rodziców, rodzeństwo i dziadków, świętej pamięci księdza Jana Gąsowskiego, Marka Kostrzewę w 16. rocznicę śmierci oraz jego rodziców i dziadków, świętej pamięci Wincentego Denisa w 7. rocznicę śmierci, Bronisławę i Henryka Górskich, wszystkich zmarłych z rodziny Denisów Górskich o dar nieba prosząc. Powstańmy. Wiara w Chrystusa nie jest sprawą wyłącznie osobistą. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że nie może nam być obojętne dobro innych ludzi. Usłyszeliśmy szereg bardzo praktycznych wskazówek, jaką postawę zajmować w Kościele, w czasie liturgii, w czasie naszej obecności, modlitwy. Otwórzmy się na Słowo Boże i na ten dar pojednania Bożego, które Pan Bóg pragnie złożyć w nasze serca i przez nas także przekazywać czy nieść innym ludziom. Otwórzmy się i prośmy o dar miłości i pokory, także w przyjmowaniu wszelkich napomnień. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Nasze grzechy. Słowo Boże, które kierowane jest do nas w Kościele, ono ukazuje nam z całą pewnością Pana Boga, który jest miłością także, który jest dobry, ale jednocześnie ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. To Słowo Boże uwrażliwia nas także na działanie Ducha Świętego, w którym dokonuje się cały proces uświęcenia, czyli przemiany człowieka. Uświęcenie to jest właśnie ta przemiana, przez którą człowiek zbliża się do Pana Boga i przez którą jakby coraz głębiej wchodzi w przestrzeń miłości drugiego człowieka. A zatem możemy powiedzieć, że Słowo Boże jest wielką pomocą dla nas w wypełnianiu tego jedynego przykazania miłości Boga i bliźniego. Dzisiaj Bóg mówi przez proroka Ezechiela do nas o bardzo trudnej sztuce chrześcijańskiej, umiejętności chrześcijańskiej, jaką jest upomnienie, napomnienie. Nie można budować przyszłości, cośkolwiek dobrego, pozytywnego, jeśli człowiek nie dostrzega swoich błędów, kiedy w pysze swojej gdzieś widzi, że jest wszystko dobrze, próbuje zamiatać pod dywan, jak to mówimy, jest niewrażliwy, a wręcz się obraża, kiedy ktoś jakieś uwagi na temat jego zachowania poczyni. To jest o tyle trudne dzisiaj w tym świecie, że takie słowa jak tolerancja, wolność, indywidualizm, wtrącanie się w czyjeś życie, prywatność, to wszystko są te słowa, klucze, które utrudniają taki braterski czy siostrzany przekaz upomnienia, napomnienia. Jesteśmy świadomi tego, że upomnienie jest wyrazem troski o człowieka, a przynajmniej powinno takim być. Jeśli jest z innych pobudek, to też powiemy, że jest grzeszne. Upomnienie jest wyrazem troski o człowieka. To nie jest krytyka dla samej krytyki, ale szczere pragnienie, by pomóc drugiemu w zrozumieniu tego, co Pan Bóg do nas mówi, pomóc drugiemu w zrozumieniu samego siebie. Wiemy

przyzwyczajeń, nawyków, złych nawyków, które podejmują, i wtedy takie upomnienie z naszej strony może być wyrazem uwrażliwienia drugiej osoby. Warto o tym pamiętać, że po to właśnie upominamy, żeby uwrażliwić drugą osobę na przemianę, żeby pomóc jej w zrozumieniu i naprawieniu siebie czy pewnych postaw. Poza tym, tak jak słyszeliśmy, te wszystkie wnioski czy uwagi, rady wypowiedziane przed mszą świętą odnośnie naszego zachowania w Kościele. Wchodząc do Kościoła przez chrzest święty, wchodzimy do wspólnoty, która jest jakoś określona i w ramach tej wspólnoty mamy również różne obowiązki. Kościoła słuchać w każdy czas, śpiewamy w jednej z pieśni. Czyli słuchać tego głosu magisterium Kościoła, dokumentów, które także mówią o postawach w Kościele, które mówią o zachowaniu, które strzegą pewnego dobra. Bo tym się kierujemy, przekazując te sprawy, aby to dobro powiększało się pośród nas. Dlatego też, kiedy podejmujemy tę przestrzeń, tę umiejętność upomnienia, to także po to, żeby utrzymać te zdrowe relacje między sobą, między wierzącymi. Czyli to upomnienie ma na względzie także zapewnienie pewnego ładu tej wspólnoty, którą tworzymy. Jeśli każdy dostosuje się do tego, co Kościół określa, to będzie spokój. Jak każdy będzie robił, co mu się żywo podoba, no to będą różnego rodzaju napięcia niepotrzebne zupełnie i budzące właśnie wśród nas różne niepokoje. Upomnienie jest, jak wspomniałem na początku, wyrazem pewnej przemiany, która w każdym z nas się ma dokonywać. Nawiążę tutaj do prapremiery filmu Mistyczka, który dane nam było niektórym obejrzeć, a który będzie teraz w kinach w całej Polsce i w naszych tutaj również, i w kinie Kultura, i w kinie Helios. Mistyczka mówi o przemianie kobiety, która ukształtowana w systemie poprzednim, komunistycznym, jak mówimy, w pewnym momencie pod wpływem łaski Bożej, pod wpływem Słowa Bożego, a także ludzi z różnych wspólnot, ogólnie można powiedzieć wspólnoty Kościoła, weszła w tę przestrzeń nawrócenia i głębokiego zjednoczenia z Panem Bogiem, co także przekładało się na czyny miłości wobec drugiego człowieka. Zawsze każde nawrócenie czy zwrócenie ku Panu Bogu objawia się także miłością do człowieka. I ona się reflektowała, kiedy nie tak się zachowała jak trzeba, i ona podjęła ten bardzo radykalny, bohaterski czyn ofiarowania swojego życia za drugiego, tak jak to uczynił Pan Jezus. Święty Paweł w dzisiejszych czytaniach przypomina nam, że miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Warto w rachunku sumienia dzisiaj sobie to przeanalizować. Czy nie wyrządzam komukolwiek, jakiejkolwiek krzywdy? Miłość nie wyrządza krzywdy. Miłość prawdziwa nigdy nie szkodzi. Ona podnosi, ona umacnia. Ona jest motorem, motywacją do czynienia dobrze. Prawdziwa miłość zawsze pomaga odkryć godność tak naszą, jak i drugiego człowieka, widzi wielką godność w drugim człowieku, wartości tego drugiego człowieka. Zatem jeśli dzisiaj słyszymy to przesłanie Ezechiela do jakiejś czujności, do odpowiedzialności za drugiego człowieka, bardzo mocne
są te

0: słowa, jeśli nie ostrzegłeś bliźniego odpowiedzialnie za śmierć jego, ciebie obarczę. A jeśli uczyniłeś to, to on umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę. Warto też pomyśleć dzisiaj w tej kwestii trudnego tematu, jakim jest upomnienie w Kościele, upomnienie nie tylko na gruncie tutaj religijnym, ale także upomnienie, które jest obecne w naszych rodzinach, wspólnotach, środowiskach. Przecież widzimy zło, które się dzieje i czasami człowiek nie wytrzymuje, a czasami wręcz odważnie powinien zabrać głos i upomnieć właśnie w imię miłości, ale także, jak słyszymy w dzisiejszym Słowie Bożym, w imię wartości, jaką jest zbawienie człowieka, w imię wartości naszej duszy. To nasza dusza domaga się, żebyśmy o siebie samych zatroszczyli, bo poniesiemy odpowiedzialność, jeśli nie zabierzemy stanowiska, jeśli zlekceważymy, jeśli wykażemy się jakimś lękiem, a także o zbawienie innych. Jest wielu ludzi, którzy zatracili się w wierze, w grzechach, stąd z jakąś wielką delikatnością w miłości powinniśmy też ten temat upomnienia podejmować. A jeśli są sytuacje, w których trudno nam przychodzi zabrać głos i kogoś upomnieć, to przynajmniej niech owocem tego dzisiejszego naszego spotkania z Bogiem będzie to, że pomodlimy się za tych ludzi, za tych biedaków, jak mówimy, którzy są gdzieś daleko od Pana Boga i trwają w swoich różnych racjach, w swojej pysze, ludzi, którzy gdzieś rozminęli się z prawdą o miłości. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. Chrystusowi Panu, który zawsze jest blisko nas, przedstawmy nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię, z miłością upominał błądzących i prowadził grzeszników do nawrócenia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów i wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty chrześcijańskie, aby ich słowa i decyzje służyły jedności i duchowemu dobru powierzonych im ludzi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za głoszących Ewangelię, aby robili to z osobistym przekonaniem i sami realizowali to, co głoszą. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziny i wspólnotę, w których pojawiły się konflikty, aby zapanowały w nich przebaczenie i zgoda. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, aby miłosierny Bóg przebaczył im grzechy i przyjął ich do wspólnoty świętych w niebie. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umieli przyjmować braterskie napomnienie i z miłością nazywać zło po imieniu. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, który z miłości do ludzi okazałeś całkowite posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, przyjmij nasze modlitwy i naucz nas radosnej służby Bogu oraz bliźnim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebios Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, żebyśmy tak korzystali z wielkich darów Twojego Syna, żebyśmy zawsze

Wysłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Zapraszamy Bielanki na 15.30, dzisiaj koła różańcowe na 16, na wymianę tajemnic o 17 nabożeństwo. Dzisiaj ofiary przy kościele zbieramy na katolicki ośrodek adopcyjny. Bóg zapłać. Jutro w poniedziałek o 7 msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach, a na 18 zapraszamy do modlitwy za wszystkich adorujących Pana Jezusa w naszej kaplicy wieczystej adoracji, ich rodziny. W środę msza święta wieczorna rycerska, spotkanie rycerzy świętego Jana Pawła II w salce nad zakrystią. Zapraszamy też kandydatów na rycerzy i do włączenia się w tę modlitwę za ojczyznę. Zapraszamy osoby odmawiające różaniec nieustanny na mszę świętą w czwartek, 10 września na godzinę 19. W piątek w kinie Helios wyświetlony będzie film Marcina Kwaśnego Odzyskane. Gorąco polecamy ten film jako wyznanie wiary autora. Zbiera dobre opinie. Również zapraszamy dzieci, szczególnie komunijne i rocznicowe, na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie w najbliższą sobotę. Zapisy u sióstr Michalitek naszych i w zakrystii. Za tydzień niedziela chleba. Będziemy rozprowadzać pobłogosławiony chleb, a między 12.30 a 14.00 obiad dla osób starszych, samotnych i potrzebujących w domu parafialnym. Wszystkich wolontariuszy zapraszamy w piątek na godzinę 19.00 do domu parafialnego na spotkanie organizacyjne. Również mile są widziane osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu wolontariuszy naszego parafialnego Caritas. Zachęcamy też do obejrzenia filmu Mistyczka. Informacje są na plakatach, zarówno w kinie Helios, jak i w kinie Kultura, o czym wspomniałem. Patronat honorowy nad filmem objęła Konferencja Episkopatu Polski Szczecińska, nauczycielka, która miała szczególne doświadczenie Jezusa. Spisała to w swoim dzienniku. Świadectwo, taka książka grubsza nieco o tym mówi. Serdecznie zapraszamy również parafian na sztukę teatralną w wykonaniu naszych Bielanek i ministrantów w kaplicy 12 września o godzinie 16 oraz w niedzielę i 19 oraz w niedzielę o godzinie 16 za tydzień. Wraz z sezonem nowym parafialnym chór młodzieżowy Cantate Juvenes prowadzi nabór nowych osób. Próby są w poniedziałki o 19. Wstęp jest wolny. We wrześniu wznawiamy też soboty o Eucharystii. Najbliższa sobota, 19 września, będziemy gościć księdza Sławomira Kostrzewę. Szczegóły są na plakatach, na tablicach ogłoszeń. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na Kościół i na wszelkie wsparcie różnych inicjatyw, które przedstawiamy. Z naszej społeczności w minionym tygodniu do wieczności odeszli Marek Lasota, Barbara Kuzak, Józef Krystosiak, Stanisława Brzustek i Irena Galicka. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Usłyszeliśmy dzisiaj o miłości, o przebaczeniu, o odpowiedzialności za drugiego człowieka w imię godności duszy ludzkiej, troski o tę duszę. Niech ten tydzień będzie takim czasem, kiedy to będzie w naszych myślach, w naszym postępowaniu obecne. Niech Słowo Boże nas umacnia i prowadzi przez kolejne zadania i obowiązki, które przed nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Była to transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Na zegarach 2,5 minuty do godziny 11:00.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2, minuta po 11.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne pady deszczu mogą wystąpić również na północy i wschodzie Mazowsza. Możliwe lokalne burze, temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni w dniu dzisiejszym. Jak na razie 17 stopni w Warszawie, 16 w Piasecznie i Tarczynie, 17 w Wołominie i Radzyminie czy Legionowie. Ciśnienie 1018 hektopaskali, powoli będzie rosło. Wiatr umiarkowany okresami dość silny o kierunku północno-zachodnim.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Niedziela, 6 dzień września, 23 niedziela zwykła. Michał Chirowski, kłaniam się nisko. Dzisiejsza niedziela to 23 niedziela zwykła, tak jak już powiedziałem, a 249 dzień roku, 116 do końca roku 2026 roku. Początek astronomicznej jesieni za 17 dni.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, 14 minut po godzinie 11. Dziś na Jasnej Górze odbywają się ogólnopolskie dożynki mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Odprawia biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, a organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Ksiądz Łukasz Grabiarz, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, podkreślił, że spotkanie w duchowej stolicy Polski służy budowaniu wspólnoty i podkreśleniu znaczenia pracy rolnika.
2: Jest to czas modlitwy i dziękczynienia we wspólnocie. Rolnicy przyjeżdżają na Jasną Górę, aby wspólnie podziękować za plony, za pogodę, ale też powierzyć Bogu kolejny rok swojej pracy. To jest takie, myślę, że bardzo ważne spotkanie polskiej wsi tutaj w duchowej stolicy naszej ojczyzny. Przyjeżdżają ludzie z różnych regionów, ale przede wszystkim łączy ich, myślę, wspólna troska i miłość do ziemi, troska o chleb, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecność władz, myślę, że jest też okazją pana prezydenta, przedstawicieli rządu, pana ministra, okazją do tego, aby potrzeby i problemy tych rolników były słyszalne.
1: A w sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych udział bierze prezydent RP Karol Nawrocki, a dwudniowe jasnogórskie święto przebiega pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki. Dożynką towarzyszy także 35. Krajowa Wystawa Rolnicza. A już teraz na 106,2 FM, a także na radiowarszawa.com.pl, bo tu można nas słuchać na całym świecie. Chris Ria, następnie pojawi się Sylwia Krzeszczak i Karuzela. Następnie w kolejce czeka New Boys czy Dermot Kennedy. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: To była karuzela Sylwii Grzeszczak, Radio Warszawa na 106 i Dochen, 22 minuty po godzinie 11. Czas na dobre słowa Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 151 i 152. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Święty Jan Paweł II przypominał, że bezrobocie

to już na nowe formy niestabilności i nierówności. Bardzo wysokie wynagrodzenia dla nielicznej, wysoko wyspecjalizowanej mniejszości oraz coraz niższe płace dla szerokiej części ludności aktywnej zawodowo. Z pewnością pożądane jest, aby technologia uwalniała człowieka od prac szczególnie uciążliwych, powtarzalnych lub niebezpiecznych oraz oferowała inteligentne wsparcie dla działalności człowieka. Jednak zasadą ogólną musi pozostać ochrona miejsc pracy oraz niezastąpionej roli osoby. Cel osiągania większych zysków nie może usprawiedliwiać decyzji, które systematycznie poświęcają zatrudnienie, ponieważ osoba ludzka jest celem, a nie środkiem, a porządek gospodarczy musi pozostawać podporządkowany jej godności i dobru wspólnemu.

0: Bardzo całośna piosenka Dermot Kennedy, Kiss Me, na zegarach 31 minut po godzinie 11, już raz audycja Nie Jesteś Sam. Dziś Ewa Pietrzak zapyta swojego gościa o uzależnienie młodzieży i dzieci od mediów społecznościowych, kiedy spędzanie czasu w wirtualnym świecie i oczekiwanie na lajka jest chwilową i niegroźną rozrywką, a kiedy zaczyna wpływać na pogorszenie zdrowia psychicznego. Co mogą zrobić rodzice, gdy zauważą ten problem u swoich dzieci? Gościem Ewy Pietrzak będzie Maria Magdalena Żak, psycholog, coach, praktyk, mama czworga dzieci.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, to jest audycja Nie Jesteś Sama. Dziś naszym gościem jest psycholog, coach Maria Żak. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dziś będziemy mówić o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. No właśnie, jak rozpoznać, że korzystanie przez dziecko lub nastolatka z internetu i mediów społecznościowych przestaje być taką zwykłą rozrywką, być może chwilową atrakcją, a zaczyna mieć charakter uzależnienia?
3: A no właśnie, no, każdy z nas zna swoje dzieci, obserwuje je od maleńkości i no, orientujemy się, jaki mają temperament, jakie sposoby reagowania na to, jak im się coś nie podoba albo coś je bardzo zainteresuje. I w momencie, kiedy pojawia się różnica między tym, co znamy, a tym, co dziecko pokazuje, mówi albo się wycisza, jakoś zamyka, no to już powinno nas zaciekawić, przynajmniej zaciekawić na początek. I no i skłonić do takiej wstępnej obserwacji, co się dzieje. Bo jeśli chodzi o zachowania dzieci i takie ich dodatkowe wybryki, może takie nieszablonowe, no to one zasadniczo pochodzą z trzech obszarów. Jeden obszar to jest taki, że coś tam jeszcze utkwiło z wcześniejszego okresu, tak? Czyli na przykład jakiś taki bunt, zdenerwowanie. Drugi obszar, no to jest takie typowe dla wieku, w którym jest dziecko, zakres, repertuar różnych zachowań. A trzecie to są takie od starszych. I najczęściej w przypadku mediów społecznościowych obserwujemy właśnie tą trzecią grupę takich naleciałości, czyli dziecko robi coś, co jakby jest poza jego no, obszaru wiekowego i to powinno nas właśnie zastanowić.
2: Czy my mamy taką wiedzę, żeby to zauważyć albo żeby w miarę szybko reagować?
3: No, myślę, że każdy, no przecież my też byliśmy dziećmi, ale taką mamy wiedzę zdroworozsądkową i też rozmawiamy ze znajomymi rodzicami, mamy takie swoje wymiany doświadczeń, czy o to cię pyta już dziecko, albo o tamto. No i jak się pojawiają takie tematy, że w ogóle trochę, no zaraz, ale to się tak jakoś nie wpisuje, to się czuje, że coś jest nie takiego. A jeśli no, tu nie mamy aż takiego zaufania do siebie, no to powinniśmy zwrócić uwagę, jak nasze dziecko podchodzi do swoich zainteresowań, do pasji. Czy nie porzuca czegoś, czym do tej pory się fascynowało? Czy przypadkiem nie zaniedbuje jakoś nadmiernie swojej higieny, swoich obowiązków domowych? Czyli czy nie ma takich oznak wycofania się z szeroko pojętego życia, zainteresowań, znajomych i takie bardziej skupienie na sobie?
2: Dlaczego dzieci i młodzież mogą tak łatwo uzależnić się od mediów społecznościowych? No i co sprawia, że ciągle chcą sprawdzać ten telefon, że ten telefon jest w zasięgu wzroku, prawda, że jest w kieszonce z tyłu w spodniach, tak? Że sprawdza też wiadomości, polubienia czy komentarze.
3: No właśnie, no bo tutaj też musimy odwołać się do dzieci i w ogóle do ich wieku. To jest takie wspaniałe w wieku dziecięcym, że jest zafascynowanie zabawą, przyjemnością, atrakcją. I wszystko, co nam karmi tą przyjemność, jest pożądane, bo to też jest związane z tym aspektem zabawowym. Zwłaszcza to się dzieje w przypadku młodszych dzieci. Więc jeżeli dziecko dostaje telefon bez żadnych ograniczeń i z niego korzysta, to jest to po prostu kolejna zabawka i jeżeli jest potem jej pozbawiane, to wywołuje to bunt. Natomiast to, co się dzieje no właśnie w tych dniach i w najbliższych tygodniach będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, to jest ten proces przeciwko, no powiedzmy ogólnie, temu, co się dzieje w mediach społecznościowych. Tam się dzieją bardzo niepokojące informacje, ponieważ jest podawane do wiadomości publicznej, że stosowano celowo manipulację dopaminą. Więc jeżeli te algorytmy zostały użyte celowo, no to nasze dzieci są naprawdę wystawione na zagrożenie, ponieważ psychologia, oprócz psychologii wychowania, psychoterapii, czy jeszcze jakiejś psychologii emocji, ma taki osobny dział, który nazywa się psychologią procesów poznawczych. To stamtąd reklama, manipulacje, perswazje, stamtąd czerpią wiedzę, a tam wiedza jest bardzo zaawansowana, w jaki sposób trzeba przekazywać informacje, żeby świadomość tego nie wychwyciła, a miało to wpływ na nasze doświadczenia. I to są bardzo poważne badania, bardzo konkretne, jak to wszystko ma działać. Wygląda na to, że jeśli była ta stymulacja układu nagrody, układu dopaminowego wykorzystywana, to nasze dzieci jakby zostały wciągnięte, tak, w pewne mechanizmy, zostały niejako wciągnięte w uzależnienia i te procesy są rozpoczęte i bardzo trudno jest z tym walczyć. No, można oferować coś obok, no ale trzeba być tego świadomym, że tam się może dziać coś, co sprawi, że to inny będzie miał wpływ na nasze dzieci, a nie my.
2: Mhm. Przykre jest to, że ta manipulacja dopaminą, o której pani wspomniała, no to to jest przecież działanie ludzi dorosłych.
3: Tak, jak najbardziej. No i niepokojące jest to, że jakby no, głównym powodem był powód finansowy, żeby jak najwięcej użytkowników było, co potem też się przekłada na zyski firmy. Ta manipulacja, czy przynajmniej to, co jest podawane do wiadomości publicznej, ona była jakby oparta o algorytmy, czyli takie strategie programowania zarządzania tą dopaminą. I to są na przykład te filmiki, które się pokazują jeden po drugim. Dziecku się trudno z tego oderwać. To są też te przypominajki, powiadomienia, sprawdź, wróć do nas, nie wiem, coś ciekawego, to jest atrakcyjne dla ciebie. I dzieciom się, nam dorosłym trudno się oprzeć, ale my jesteśmy jeszcze odciągani przez różne obowiązki zawodowe, prywatne, rodzinne. Natomiast dzieciom bardzo trudno jest powiedzieć stop, no bo niby dlaczego? To jest fajne. I w momencie, kiedy rodzic mówi nie, to pojawia się na przykład opór czy jakiś bunt. Jeżeli się zastanawiamy, czy u naszego dziecka jest już jakaś forma uzależnienia, no to proszę Państwa, jest taka triada w przypadku uzależnień, na którą warto zwracać uwagę. Ta triada to jest wycofanie, o którym trochę już powiedzieliśmy. Tak samo w przypadku dorosłych, ale u dzieci. Zaniedbuje swoją, czy higienę, czy swoje obowiązki domowe, czy swoje pasje, tak, czy sen. Druga rzecz to jest utrata kontroli nad swoimi impulsami i emocjami, czyli już natychmiast to musi się dziać. To też proszę zobaczyć, czy coś takiego się nie dzieje. A trzecia to jest popadanie w konflikty, czyli reagowanie silnym oporem, że jak ty mi nie pozwalasz, wyzywanie też, to się łączy trochę z tą też utratą kontroli nad impulsami, ale generalnie opór, trudności no, w relacjach, czy ich utrzymywanie, czy budowanie, no to już wchodzimy w te jakby konsekwencje dalsze uzależnień, jeżeli do nich dochodzi.
2: Jaki wpływ nadmierne korzystanie z mediów społecznych może mieć na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i czy może rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, przyczyniać się tak do lęku, do obniżonego nastroju, chociaż ja usłyszałam, że jak wezmę telefon, to mi się poprawi nastrój, poprawi mi się humor, stresu lub niskiej samooceny.
3: To, że mi się poprawi humor, jak ja wezmę telefon albo sprawdzę sobie co nowego, to on mi się oczywiście poprawi, tylko tu mamy na chwileczkę, bo to są te złudne korzyści krótkoterminowe, krótkoterminowa ulga i o, jest mi lepiej. I tak jak wcześniej jeszcze mówiłyśmy o tej dopaminie, to chodzi o to, że właściwie ja mam chęć sięgnięcia czy do internetu, czy sprawdzenia kontaktów, bo ja nawet myśląc o tym, że mogłabym sięgnąć, mogłabym sprawdzić, zanim to zrobię, już mam wyrzut tej dopaminy. Czyli jakby sama myśl o tym, że o ja tak bardzo chcę, to już jest ta super nagroda. Jak ja zaczynam coś sprawdzać, to ta dopamina spada, to tak działa, więc muszę mieć następne coś. I jeżeli jest mi źle, wiem, że mam telefon, to sobie sprawdzę, bo wiem, że to mi na chwilę poprawi humor, a to jest złudne, bo to za chwilę znowu padnie. Natomiast jak najbardziej to może wpływać na nastroje i obniżone nastroje, ale też na depresję i samoocenę, no bo zobaczmy, tam jest bardzo dużo treści, gdzie ja mam okazję się porównywać, a myśli porównawcze, czyli jeżeli ja porównuję się, czy ja jako dziecko, czy ja jako dorosły, że inni mają lepiej, lepiej wyglądają, fajnie jeżdżą na wakacje, mają lepszy status, bardziej ich lubią. Jakiekolwiek myśli z kategorii porównawczych dla nas psychologów są alarmujące, bo one wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z tendencją do overthinkingu, co nas prowadzi też do zaniedbywania różnych swoich celów, prokrastynacji i tak dalej. To jest szereg złożonych rzeczy, natomiast te myśli porównawcze, one są bardzo ważnym wskaźnikiem na początku. Jeżeli dziecko jest ciągle w takim procesie porównywania się, jak mi to wyszło, jak komuś, to zaczyna budować swoją wiedzę o sobie. Jeżeli ja nie mam w otoczeniu wsparcia, czy w rodzicach, czy w grupie koleżeńskiej, takiego przytrzymania mnie w rzeczywistości, ale zobacz, ale jest tak, no to jest dobrze, to jest źle, no ale to nie znaczy, że jesteś do niczego. Jak ja nie mam takiej grupy, a mam tylko ten internet, to sobie zaczynam budować siebie na podstawie tego, co widzę. I potem w sytuacjach gabinetowych, to jest zwłaszcza widoczne w przypadku kobiet między 20 a 26 rokiem życia, to są bardzo młode osoby, które są już aktywne zawodowo, czasem studiują, jeszcze czasem już skończyły i pracują. Natomiast one przeżywają bardzo dużo lęku i takiego zatrzymania w tym, że nie są w stanie pójść dalej, no bo one, jak one wypadają na tle tego Instagrama czy na tle tego Facebooka, i to są rzeczy, które dzieją się na co dzień, z którymi zgłaszają się ludzie po pomoc do psychologa. I proszę mi wierzyć, to nie jest proste powiedzieć czy wesprzeć taką osobę, zmień to. Ona musi tego doświadczyć i zobaczyć, że jak ja się nie odetnę od tego, nie ograniczę sobie sama, to ja będę się tylko gorzej czuła. Ale to się dzieje wtedy, kiedy ja jestem osobą dorosłą. A co w przypadku dzieci? Przecież one sobie tak... jakiej to wymaga odwagi i determinacji w sobie, żeby powiedzieć, nie robię tego. Natomiast jeżeli ja słabo wypadam, spada mi samoocena, no to mi się nie chce robić, no bo jeżeli ja źle o sobie sama myślę, że mi to nie wyjdzie, no to dlaczego ja mam w ogóle coś robić? No więc nie robię. Jak nie robię, no to znowu mi nic nie wychodzi. To jest błędne koło. Popadamy w smutek i mamy żniwo depresji u dzieci.
2: Drodzy Państwo, do tego tematu w audycji Nie jesteś sam. Za moment powrócimy. Dziś naszą gościem jest pani Maria Żak, psycholog i coach. Do usłyszenia za moment.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe, kibić miała wysmukło.

cię, cóż ludzie powiedzą.

Wszystkie z sobą spędziliśmy chwile i choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

0: jesteś sam.
1: Dziś mówimy między innymi o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o tym, w jaki sposób wpływa to na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, ale myślę, że również całej rodziny. Jest z nami pani Maria Żak, psycholog, coach. Kolejne pytanie, w jaki sposób to uzależnienie od mediów społecznościowych może wpływać na relacje właśnie z rodziną? Z rówieśnikami, czy nadal takie dziecko, czy taka nastolatka, taki nastolatek potrafi prowadzić rozmowę? Komunikować swoje emocje, komunikować cokolwiek.
2: Ważna jest ta rzeczywistość, w jakiej żyje mały człowiek. Czy w otoczeniu są osoby, które utwierdzają go, potwierdzają, czy wspierają. W ogóle rzecz najważniejsza, czy dostrzegają dziecko, czy nastolatka, że ty jesteś, tak? Ja cię widzę. Teraz się nie umyłeś. O, teraz, ale fajnie ci wychodzi jakieś rysowanie, nie wiem, granie. O, tutaj dużo trenujesz, to widać. Więc czy ja dostaję jakieś takie informacje? Bo jeżeli dostaję te informacje, to jeszcze to sprawa nie ma się tak najgorzej, bo tutaj mogę się samodzielnie jako dziecko nawet kalibrować, tak? I też doświadczam pewnych emocji, na przykład jakiegoś poczucia wstydu, poczucia winy i to jest część rozwojowa, że ja mogę to sobie przepracować. Nie mówię tutaj o nadużyciach, o skrajnych jakichś patologiach czy dysfunkcjonalnych rodzinach. Natomiast w przypadku właśnie tych rodzin z dużymi problemami, gdzie jest ta, no gdzieś dużo złego się dzieje, gdzie są te dysfunkcje, gdzie są naprawdę ogromne przykrości, to tam dziecko może zostać pozbawione tego zewnętrznego dopływu powietrza informacyjnego i ono zaczyna wierzyć w to, co podaje mu internet. I wtedy przewaga internetu jest taka, że on tak paradoksalnie troszkę mnie chroni, bo jak ja nie chcę odpowiedzieć, nie wiem jak odpowiedzieć, tu coś, nie wiem co myśleć o tym, co odpisała mi koleżanka, czy jakiś taki anonimowy komentarz, to ja mogę się trochę schować, ja mogę poczekać, więc nie muszę nawet przepracowywać tych emocji w trakcie i się nic nie uczę. Potem wyjście do ludzi jest utrudnione, bo po prostu przeżywam niepokój, niepewność, a nawet lęki, jak ja sobie poradzę. I to jest kolejna grupa trudności, do których prowadzą takie dzieci pozostawione, znaczy to nie dzieci prowadzą, tylko dzieci pozostawione same sobie z tym internetem, potem w przyszłości doświadczają takich trudności. No bo zobaczmy, jeżeli ja nie rozmawiam z kimś, tak w sytuacji rzeczywistej, nie dostaję informacji, jakiejś reakcji na moje zachowanie, to jak ja mam się dowiedzieć, kim ja jestem? No wyrastam w takiej bańce. Już tutaj nie mówimy o schizofrenii, gdzie jest totalne odcięcie, ale mam dużo mniej informacji o sobie i mogę wykształcić się jako taka osoba nieznająca siebie. I potem są błędne podejmowania decyzji co do zawodu, są niedopasowania. W relacjach też mi po prostu nie idzie, bo jak ja z kimś żyję czy się spotykam, to nie mogę się schować, tak? No doświadczam tych emocji. Czy umiem je kontrolować właśnie, czy no co ja wtedy robię? Więc no jest ryzyko takiego nieprzygotowania.
1: Albo dlaczego Hania dała mi tego lajka, a Julka jeszcze nie polajkowała, tak? Tego zdjęcia albo tego posta.
2: Właśnie, to dotykamy takiej jeszcze jednej ważnej zdolności psychicznej. My to nazywamy mentalizowanie od takiej strony technicznej w psychologii, w psychoterapii. Mentalizowanie to jest coś takiego, że ja potrafię jakby zrozumieć tą samą sytuację, ale z różnych punktów widzenia, tak? A jeżeli ja czytam określoną ilość treści w internecie, czy określone komentarze dostaję na swój temat, wkrada się taka sztywność i może być mi trudno zobaczyć jakąś sytuację inaczej. Mogę na przykład mieć przekonanie, że wszyscy są dla mnie źli, że nauczyciel się na przykład czepia, tak? Że rodzice są, nie wiem, wrodzy. I mogę tylko to widzieć. No i to wzrastanie w takiej sztywności, w takim tylko w jeden sposób, jakby widzenie rzeczywistości tylko w jeden sposób prowadzi potem do zaburzeń osobowości. To też jest coraz większa grupa osób, które mamy w społeczeństwie, a zaburzenia osobowości powstaje właśnie wskutek zaniedbań w procesie wychowawczym dzieci i nastolatków. No i tam to też już nie jest takie proste i tanie, żeby to wyprowadzić.
1: No, rozpoczął się dopiero rok szkolny, już teraz możemy możemy powiedzieć, że to uzależnienie od mediów społecznościowych, to ciągłe sprawdzanie telefonów, no wpływa na koncentrację, raczej na dekoncentrację, prawda, na zdrowy sen, na aktywność fizyczną, no i tak jak pani powiedziała, też na relacje z innymi. Co możemy zrobić my, zagubieni rodzice?
2: My zagubieni
1: którzy też z tego telefonu rodzice. Korzystamy.
2: No właśnie, jeszcze zależy, w jakim wieku jest dziecko, bo tak, no jeżeli to dziecko jest małe, no to wiadomo, że tam gdzieś z nim wychodzimy, na jakieś zajęcia go zapisujemy i tak dalej, ale czasem chcemy też odpocząć, więc dostaję ten telefon, mam nadzieję, że na jakiś taki ograniczony czas. Natomiast w przypadku starszych dzieci, no dobrze jednak gdzieś w jakieś środowiska, w jakieś grupy rówieśnicze je tak popychać, zachęcać, żeby one miały też taki żywy kontakt. Potem to jest też zaletą telefonów, to żebyśmy tak nie wylały dziecka z kąpielą. Jest zaletą to, że dzieciaki, które mieszkają daleko od siebie, mogą być w tym kontakcie, mogą udzielać sobie wsparcia i to jest też znakomita sprawa. My dorośli też przecież z tego korzystamy. Natomiast no też wyciągać, zapraszać, czy no organizować jakieś takie, czy spotkania w gronie, czy ze znajomymi, czy gdzieś właśnie wyjeżdżać rodzinnie, półrodzinnie i spędzać inaczej w czas i pokazywać dziecku świat też od różnych, znaczy od różnych stron, nie tylko od tych telefonicznych.
1: Mm-hmm. No we Francji podobna sytuacja. We wrześniu ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, zakaz korzystania z tego do 15 roku życia. Też zauważyli chyba wpływ, prawda, na zdrowie psychiczne.
2: No właśnie, tak? jest to kolejny kraj, który też interesuje się no i podejmuje działania, żeby przeciwdziałać temu, co się dzieje. Bo zobaczmy, no w przypadku korzystania z mediów społecznościowych, tam nie zawsze, może tak to ujmijmy, nie zawsze dochodzi do obróbki refleksyjnej informacji, które dzieci dostają. Bardzo często jest to takie po prostu przyjęcie tego, że to tak jest. No i potem aktywuje się taki mechanizm bezrefleksyjnego przetwarzania informacji. I on polega na tym, że okej, wierzę w to wszystko, co czytam, nie myślę nad tym, po prostu to przyjmuję. Natomiast jeżeli to są treści negatywne, bądź o mnie, bądź o jakiejś grupie ludzi, do której mogę należeć, to wtedy to wpływa na obniżenie mojego funkcjonowania. W tych procesach poznawczych to też wychodzi w badaniach i widać, że ja na przykład jak się nasłucham takich treści nieprzyjemnych, to potem moje wyniki jakiekolwiek mogą spaść i też naukowe i też czy to w szkole, czy w aspekcie zainteresowań. Rzeczywiście no może mi się znowu nie chcieć i to prowadzi do tego, że tych wyników nadal nie będzie. Nie?
1: Rada dla nas rodziców, ale myślę, że także dziadków, którzy bardzo przeżywają to, co dzieje się z ich wnukami, prawda? Kiedy należy szukać pomocy u specjalisty?
2: No więc przede wszystkim, jak dziecko nadmiernie zamyka się w sobie, unika już kontaktu i staje się agresywne, wręcz takie wrogie, nie jest to sytuacja jednorazowa, bądź związana z jakimś stresorem, bo coś się faktycznie wydarzyło. Tylko to się powtarza, no to wtedy warto się tym zainteresować i myślę, że naprawdę umówienie jednej konsultacji z psychologiem jest dużo poradnie, zwłaszcza w Warszawie mamy ich sporo i naprawdę, proszę Państwa, te kolejki nie są takie długie. No czasem trzeba poczekać 2 miesiące, ale ja też regularnie interesuję się, jak jest z dostępnością. Może nie w naszej dzielnicy, tylko w innej. Pójść, porozmawiać, dowiedzieć się, żeby też się jakoś uspokoić, że może ktoś inny na nasze dziecko rzucił okiem. Można porozmawiać też z psychologiem szkolnym, jeżeli mamy dostęp do takiej osoby. Na pewno tego nie zaniedbywać. Myślę, że warto zacząć od takiej troski i powiedzenia dziecku, co się widzi. Nie, absolutnie nie oceniać tego, że to jest złe, co ty robisz i tak dalej, bo to powoduje, że dzieci nam nie ufają i nie chcą rozmawiać. Natomiast opisywanie, tak jak jeszcze raz to podkreślę, opisywanie, nazywanie tego, co ja widzę, bez wartościowania, podłączone z taką troską, no to może sprawić, że dziecko nam trochę więcej powie. Możemy też podpytać, a co ty robisz, a na czym to polega w ogóle, tak, to czym się zajmujesz, żeby troszeczkę złapać taki wspólny język i potem możemy dalej coś rozmawiać, no że na przykład to się o ciebie martwię, tak, żebyśmy porozmawiali z kimś.
1: Drodzy Państwo, i na koniec jeszcze tutaj taka podpowiedź, to pani Maria napisała do mnie, nie jesteś sam rodzicu, nie jesteś sam nastolatku, nie jesteś sam człowieku, prawda? Pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wyjaśnienie tych różnych procesów, z którymi dziś i nasze dzieci, i nasza młodzież ma do czynienia. A naszym ekspertem była pani Maria Żak, psycholog, coach. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Do widzenia Państwu.

była rozmowa Ewy Pietrzak na zegarach 3 minuty do godziny 12. Punktualnie w samo południe na antenie Radia Warszawa. Transmisja modlitwy Anioł Pański z Watykanu z papieżem Leonem XIV.

0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Słowo Boże głoszone tej niedzieli w liturgii wskazuje nam kilka podstawowych zasad myślenia i działania. W liście do Rzymian czytamy, że każde przekazanie streszcza się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Święty Paweł podkreśla tę prawdę, odwołując się do bardzo wymownego obrazu, obecnego także w modlitwie Ojcze Nasz. Pisze bowiem, bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Jezus nauczył nas prosić o darowanie długów i samemu je darować. Istnieje jednak pewien duchowy skarb, który jesteśmy sobie nawzajem winni, a który nas nie zniewala. Jest nim dług wzajemnej miłości. Wszelkie przejawy uwagi i troski oraz całe dobro, które otrzymaliśmy, czynią nas bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności. W Ewangelii czytanej w dzisiejszą niedzielę Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upominania braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapominana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Szczera rozmowa, najpierw w cztery oczy, następnie, jeśli to konieczne, w gronie dwóch lub trzech osób, a wreszcie, gdy zachodzi taka potrzeba, z całą wspólnotą, oznacza zmierzenie się z rzeczywistością i przemienianie problemów oraz konfliktów w sposobność do wzrastania. Narzekania i obmowy są łatwiejsze, lecz nie przynoszą żadnych owoców i sprawiają, że wiele spraw grzęźnie w martwym punkcie. Ewangelia natomiast wychowuje nas do wolności przeżywanej w miłości. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar. Pan mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Obietnica ta wskazuje, że możemy mieć wspólne pragnienia, wspólne cierpienia i wspólne nadzieje oraz, że przez modlitwę możemy wzrastać w jedności. Bez wiary każdy mógłby czuć się samotny i podejrzliwie patrzeć na innych, widząc w nich obcych i wrogów. Dzięki łasce jesteśmy natomiast braćmi i siostrami, którzy mogą żyć w zgodzie, spotykając się, przebaczając sobie i słuchając siebie nawzajem w Panu. Prośmy Maryję, która po zwiastowaniu anioła pospieszyła do swojej krewnej Elżbiety, aby dzielić z nią radości i trudy związane z ciążą, by nauczyła także nas, że braterska miłość jest radosnym długiem.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
0: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
0: niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
0: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: I z duchem Twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
0: który stworzył niebo i ziemię.
2: Benedicat vos.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Con animo addolorato ho seguito.
1: Z bólem słyszę wiadomości o kolejnych brutalnych atakach, które dotknęły różne miasta i infrastrukturę cywilną w Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce jednoczy się z bólem narodu, które od lat żyje w strachu i zagrożeniu. Po raz kolejny kieruję mój apel, aby zakończyć przemoc, aby zakończyć zniszczenie, aby otworzyć serca na dialog i na pokój. Proszę, aby podjęte w tych dniach wysiłki, aby powrócić do negocjacji, przyniosły konkretne owoce i aby otworzyły przestrzeń dla działań dyplomatycznych. Wznośmy naszą modlitwę do Pana, aby zwyciężyła zgoda we wszystkich konfliktach na świecie. Witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów przybywających z różnych krajów. Dziękuję, że tu jesteście. W sposób szczególny pozdrawiam wspólnotę z seminarium międzydiecezjalnego z Andersofen w Niemczech. Z radością przyjmuję też pielgrzymów z parafii świętego Underyka, biskupa w Treviso, a także z chór diecezjalny z diecezji Oppido Mamertina Palmi, któremu towarzyszy ich biskup. Podczas gdy stopniowo powracamy do zwykłych aktywności po letniej przerwie, prośmy Pana, by towarzyszył nam i aby wspierał nas swoim światłem. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

0: Słyszeliśmy teraz skaldowanie na cześć papieża, a dzisiaj w nauczaniu Ojciec Święty zauważył, że chrześcijanie są wezwani do życia długiem wzajemnej miłości. Odwoływał się do słów świętego Pawła z listu do Rzymian i wskazał, że wszystkie przekazania streszczają się w miłości bliźniego. Zauważył także, że istnieją dwa sposoby przeżywania wolności i miłości we wspólnocie. Pierwszym jest braterskie upomnienie, które zakłada szczere zmierzenie się z problemem najpierw w rozmowie w cztery oczy, a w razie potrzeby także z udziałem innych osób i całej wspólnoty. Ewangelia uczy przemieniać trudności w okazję do wzrostu. Drugim zaś wymiarem wzajemnej miłości jest dążenie do zgody i jedności także w modlitwie.
1: A pełny tekst papieskich rozważań i wszystkich innych przemówień, homilii mogą Państwo znaleźć zarówno na stronie vatican.va w zakładce w języku polskim, jak też na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro na transmisję modlitwy mszy świętej z Genazzano i życzymy błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
2: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, 11 minut po godzinie 12 była to transmisja modlitwy Anioł Pański z papieżem Leonem XIV. Transmisję modlitwy przeprowadziliśmy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. 11 minut po 12. Dziś niedziela 6, dzień września, 23 niedziela zwykła. Dziś także odpust Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto. 95. rocznicę śmierci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Więcej na ten temat w naszych wiadomościach z życia Kościoła o 12.30. Zostańcie Państwo z nami na 106.2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Niedzielne popołudnie z Radiem Warszawa. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa na zegarach 20 minut po 12. Iga Świątek jest już 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Polka nie straciła jeszcze seta w Nowym Jorku, a w sobotę pokonała Czeszkę Marię Buzkową 7-6, 7-6 i o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Zhen Qin, a o szczegółach Jan Pachlowski.
2: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić trzech piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startów wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego rocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Jan Pachlowski.
1: A mecz Igi Świątek z Zhen Qin odbędzie się już najbliższy poniedziałek.

Wszystko, czego dziś chcę, to była Izabela Trojanowska, Radio Warszawa na 106,2 FM. Zbliża się 12.30, a to czas na wiadomości z życia Kościoła. Zapraszam. W Instytucie Prymasa Wyszyńskiego na warszawskiej Kościuszce trwają uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup warszawsko-pracki Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby

0: Grupy narodu nawiązywały do ślubów Jana Kazimierza, złożonych 300 lat wcześniej.
1: One się zasadniczo różnią, bardzo, ponieważ śluby te lwowskie składał król, śluby na Jasnej Górze składał naród. Więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza, jakie zawarliśmy i po pierwszym, i po drugim. Zabrakło nam świadomości, że co innego złożyć śluby, a co innego te śluby wypełnić.
0: Uczestnicy uroczystości powtórzyli tekst ślubów przygotowanych przez kardynała Wyszyńskiego. Kolejnym punktem programu jest wykład członkini Instytutu Prymasowskiego Anny Rastawickiej oraz koncertu zespołu Mazowsze.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Loreto koło Wyszkowa jest dziś miejscem uroczystości odpustowych ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. W poniedziałek przypada wspomnienie liturgiczne patrona mediów katolickich oraz założyciela zakonu loretanek. Uroczystości rozpoczęły się już dziś, mówi siostra Wioletta Ostrowska, loretanka.
3: Głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym z naszą siostrą z Tanzanii, siostrą Amelią i ojcem Januszem. I koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
0: Loreto, miejsce pochówku księdza Ignacego Kłopotowskiego, jest miejscem licznych pielgrzymek. Miejsce urzeka też swoją ciszą.
3: Tam jest las sosnowy, sanktuarium jest położone nad rzeką Liwiec, ale i tego wytchnienia właśnie u stóp Matki Bożej Loretańskiej, królowej, która nas prowadzi jako nasza mama i też jej wiernego czciciela, czyli błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. To jest też dosyć rozległy teren, gdzie weekendy, które przyjeżdża bardzo dużo pielgrzymek i rodzin, i indywidualnych też osób. To jest tak paradoksalnie piękne, że jedna grupa nie przeszkadza drugiej.
0: Kolejne obchody wspomnienia błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także na warszawskiej Pradze. Jutro w poniedziałek o 18:00 msza święta w katedrze warszawsko-praskiej. Zapraszamy także słuchaczy Radia Warszawa do siedziby naszej rozgłośni przy Floriańskiej 3. O 16:30 możliwość zobaczenia radia od środka, a po mszy świętej spotkanie w ogródku przy budynku naszej redakcji. Serdecznie zapraszamy. Członkowie ruchu Światło Życie spotkają się dziś po wakacyjnym dniu wspólnoty w katedrze warszawsko-praskiej, a o szczegółach Wojciech Dudkowski.
4: Spotkanie rozpocznie się o 14:30 zawiązaniem wspólnoty oraz świadectwami. Na godzinę 15:00 zaplanowano 15 minut przygotowania do Eucharystii, którą odprawi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Po mszy świętej spotkania odbędą się w grupach rekolekcyjnych. Będzie to okazja do podsumowania rekolekcji i wyjazdów organizowanych w wakacje przez Ruch Światło Życie i Domowy Kościół.
0: Ruch Światło Życie to wspólnota mająca na celu rozwój duchowy oraz odnowę Kościoła. Założył ją w latach 50. ksiądz Franciszek Blachnicki.

0: Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. To oczywiście była Celine Dion.
1: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
0: Skoro mówiliśmy już o tenisie, to powiedzmy jeszcze kilka słów o polskiej siatkówce, bo polskie siatkarki powalczą z Serbkami o medal Mistrzostw Europy. Dziś w niedzielę o godzinie 15 staną przed szansą, by znaleźć się na podium imprezy tej rangi po raz pierwszy od 2009 roku. No niestety wczoraj przegrały, nie ma co ukrywać, z lepszymi Włoszkami, a więcej na ten temat Rafał Bała.
2: Sobotnie półfinały wyraźnie wskazały wielkich faworytów turnieju. Biało-czerwone próbowały walczyć z Włoszkami, ale mistrzynie olimpijskie były tego dnia zdecydowanie lepsze i wygrały 3-1. Jeszcze większa różnica była między Turczynkami a Serbkami. Te ostatnie nie ugrały z gospodyniami nawet seta. Dlatego stawka meczu o brąz jest bardzo wysoka. Zwycięzca wyjedzie ze Stambułu z medalem. Przegrany zajmie najgorsze dla sportowca 4. miejsce. Serbia jeszcze kilka lat temu była światową potęgą w siatkówce. Miała wiele znakomitych zawodniczek, a przede wszystkim zawsze walczyła do końca. Potem w drużynie zaszła zmiana pokoleniowa. Co prawda na mistrzostwa do składu wróciła 42-letnia gwiazda, rozgrywająca Maja Ognienowicz, ale Serbkom brakuje stabilności. Podobnie jest w polskiej ekipie, choć wydaje się, że mamy bardziej wyrównany skład i lepsze rezerwowe, które ratują sytuację w trudnych momentach. Środkowa Magdalena Jurczyk zapewnia, że Polkom nie zabraknie determinacji.
3: Jest o co walczyć, wiemy, po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
2: Początek meczu Polska-Serbia o 15:00.
0: Więc gorąco będziemy kibicować.

Piękna piosenka Fisa de Berg, Missing You, a na zegarach 5 minut do godziny 13. Co powiedzą Państwo na zakończenie tej godziny muzycznie? Powiedzą na Rzym, to już przed nami Goya.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
2: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
4: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
3: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
4: Michał Łopaciński,
3: Bartłomiej Graczak.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: O reklamie.
8: Tu Radio Warszawa na 106,2, niedziela, 6 dzień września, na zegarach godzina 13.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
8: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże mogą wystąpić przy następnym deszczu na północy i wschodzie Mazowsza, możliwe lokalne burze, temperatura aktualnie 19 stopni w Warszawie, Ząbkach czy Łomiankach, także w Wołominie i Sulejówku, 18 w Raszynie i Grodzisku Mazowieckim, ciśnienie wzrosło 1020 hektopaskali i powoli jeszcze będzie rosło, wiatr umiarkowany, okresami dość silny o kierunkach północno-zachodnich.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
8: 23. niedziela zwykła, 249. dzień roku, a imieniny obchodzą dziś Beata, Eugenia i Eugeniusz. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci, jak również jubilacie. Michał Wichrowski przy mikrofonie dziś wraz z Państwem do godziny 16, a w tej godzinie na antenie Radia Warszawa audycja Ślubuję Ci Miłość, czyli radiowy kurs małżeński.

0: Mateusz Szpytma, historyk, wiceprezes IPN, krewny błogosławionej Wiktorii Ulmy, autor wielu publikacji o błogosławionych, opowiada już teraz o życiu codziennym Wiktorii i Józefa, którzy zostali zamordowani przez Niemców za ukrywanie pod swoim dachem Żydów podczas II wojny światowej, o ich ciepłym i przeciągającym domu, o pomocy sąsiadom, o ich wierze, o hojności i otwartości na życie, o wychowaniu dzieci, jak Wiktoria i Józef realizowali miłość i wierność i uczciwość małżeńską w swoim życiu. O tym wszystkim Mateusz Szpytna opowie Annie Murawskiej i Pawłowi Zuchniewiczowi.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zapraszają Anna Murawska i Paweł Zuchniewicz.
2: Witamy bardzo serdecznie w tym nowym sezonie.
3: Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Jest to pan dr Mateusz Szpytma. Witamy.
4: Dzień dobry państwu.
3: Wiceprezes IPN-u, historyk, laureat Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2025 i krewny Wiktorii Ulmy, błogosławionej Wiktorii Ulmy.
4: Tak, bardzo mi miło, tak jest w istocie.
2: Oczywiście spotykamy się nieprzypadkowo na progu, tym progu wrześniowym naszych audycji, które, jak przypominam, tytuł noszą Ślubuję ci miłość, tak, bo właśnie małżonkowie Ulmowie, cała rodzina Ulmów była, jest beatyfikowana, cieszą się chwałą błogosławionych, to już 3 lata od beatyfikacji, jeśli dobrze pamiętam, tak?
4: Tak, lada moment, lada dzień będzie 3. rocznica beatyfikacji, bo to 10 września 2023 roku miała miejsce ta wspaniała uroczystość w Markowej.
3: To na początek może zapytamy, skąd ta beatyfikacja?
4: No cóż, beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci jest jako męczenników, więc trzeba wrócić do tego momentu, w którym oddali swoje życie za ratowanych Żydów. Było to ratowanie Żydów w imię miłości bliźniego. Tak to zostało wszystko ustalone. No i Kościół katolicki wyniósł ich do chwały ołtarzy. Ja przypominam, że to wszystko miało miejsce, ta zbrodnia 24 marca 1944 roku, gdy Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci, 6 tych znanych z imienia, o 7 to, które zaczęło się rodzić w trakcie zbrodni, właśnie zostali 3 lata temu beatyfikowani. Beatyfikacja była niesamowitym wydarzeniem. Ponad 30 tysięcy wiernych, nie tylko z całej Polski, ale i z całego świata przyjechało do tej jednak niewielkiej miejscowości, może dużej wsi, bo 4,5 tysiąca mieszkańców, ale jednak miejscowości niewielkiej. To nie jest Warszawa, to nie jest Kraków, to nie jest nawet Rzeszów ani Łańcut, ale wioska, która była świadkiem tak wielkiego, ważnego wydarzenia, najważniejszego w historii nie tylko miejscowości, ale i chyba nawet i archidiecezji przemyskiej, w której znajduje się Markowa.
3: Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej beatyfikacji i właśnie dzisiaj zaprosiliśmy rodzinę Ulmów do studia.
2: No to właśnie mi się cisnęło na usta.
3: A jak zapraszamy, to zadajemy pytania.
4: Znaczy, dokładnie, czyli będziemy, to jest dobry bardzo moment właśnie, bo w rocznicę niemal spotykamy się, niemal w rocznicę beatyfikacji. Tak.
2: Zazwyczaj w tych audycjach, które tutaj prowadzimy, goszczą małżonkowie. Więc pan jest jakby ich rzecznikiem w tym momencie, bo ufamy, że w jakiś sposób rodzina Ulmów jest tutaj z nami.
4: Tak, no czuję się, mogę się czuć jakby w sensie upoważniony, mam nadzieję, dlatego że no Wiktoria była siostrą mojej babci i mamą chrzestną mojego taty i gościła często w naszym domu, jak wynika z przekazu. Ja tego oczywiście nie mógłbym pamiętać, ale z tego, co opowiadał tata, co opowiadali krewni, to te relacje były dosyć bliskie.
3: Jest pan autorem wielu prac na temat rodziny Ulmów, historykiem i stąd nasze pytanie.
2: Zazwyczaj, jak zaczynamy rozmowę z jakimś małżeństwem, to pierwsze pytanie, data ślubu.
4: No to data ślubu. To jest właśnie data, która jest dzisiaj wspomnieniem ich liturgicznym, dlatego że 7 lipca roku 1935 to był ten dzień, którym zawarli ślub w kościele pod wezwaniem świętej Doroty w Markowej. To był ten dzień, no taki, który właśnie został decyzją Watykanu ustanowiony jako wspomnienie liturgiczne i to dlatego, że aby właśnie rzucić światło nie tylko na ich męczeńską śmierć, ale także na ich życie. Dlatego, że osób, które zginęły za pomoc Żydom, za ratowanie Żydów, było wiele, było około tysiąca Polaków, natomiast tylko rodzina Ulmów jest beatyfikowana i to wynika to także z tego, jakie było ich życie. To nie tylko prześledzono, nie tylko ich śmierć, ale ich życie. Życie bardzo, bardzo piękne, jak się okazuje, jak poznajemy, sięgamy do tego skarbca, tego wszystkiego, co pozostało po nich, dosięgamy do tej pamięci, to dowiadujemy się, że ich nie tylko śmierć była heroiczna, ale i takie było bardzo pozytywne, można powiedzieć święte było ich życie właśnie małżeńskie.
3: I właśnie o tym życiu chcemy dzisiaj porozmawiać, ale jeszcze dokładnie data ślubu?
4: To jest 7 lipca 1935 roku.
2: Mówi się, jest takie powiedzenie, jakie życie, taka śmierć. Ta śmierć była wyrazem ogromnej hojności. I tak się domyślamy, że to życie musiało jakoś do tego przygotować, więc o tym właśnie chcielibyśmy rozmawiać.
3: Jeszcze zapytamy o dzieci.
4: No, dzieci było bardzo, było liczna gromadka, bo pierwsze urodziło się już rok i tydzień po ślubie Stanisława, potem była Barbara, potem był Władziu, potem był Franuś, potem był Antoś i w roku 1942 była Marysia, a na wiosnę roku 1944 miało urodzić się kolejne maleństwo, no, które się urodziło przedwcześnie w dniu męczeństwa.
3: Ja zawsze lubię sobie uświadamiać, że Stasia, ta najstarsza, w tym roku kończyłaby 90 lat.
4: No byłaby z nami, myślę, mogłaby być na tych uroczystościach, z których niedawno temu wróciłem z Markowej, bo przecież na Podkarpaciu, tutaj nie chcę takich dygresji jakby wielkich wysnuwać, ale kilka dni temu świętowaliśmy 109. urodziny najstarszego mężczyzny, kapitana Lutera. Taka. A przecież jeszcze są kobiety, które żyją dłużej. On jest najstarszym mężczyzną, nie najstarszym Polakiem w Polsce, tylko najstarszym mężczyzną w Polsce, więc można powiedzieć, że nie tylko Stasia mogłaby żyć, ale przy dobrych wiatrach, mówiąc tak kolokwialnie, mogłaby i żyć nawet Wiktoria.
2: Do tego 7 lipca 1935 roku i do tego sakramentalnego tak wypowiedzianego w kościele świętej Doroty jakoś doszło. Czy coś wiemy o, można powiedzieć, ich zetknięciu się, czy przygotowaniu, czy ich drogach, które ich doprowadziły do siebie?
4: No mamy pewne poszlaki, nie mamy takich pewnych wiadomości, nie mamy pewnych wiadomości, co spowodowało, że się zeszli ze sobą, natomiast mamy pewne wiadomości jakby o rzeczach, które mogły to spowodować. Pierwszą kwestią to jest sąsiedztwo. No mieszkali od siebie jakieś 200-300 metrów w tej samej części Markowej. To nie był to dom w dom, ale bardzo blisko. Po drugie, oboje byli bardzo aktywni społecznie. Co prawda Józef był starszy o 12 lat. On był z roku 1900, ona z roku 1912, ale oboje zaangażowani byli bardzo w życie społeczne wsi i to na początku w życie parafialne. Oboje byli w bractwach, może nie w tych samych bractwach, jedno różańcowym, drugie Najświętszego Sakramentu, ale później widzimy ich też, i Józefa, i Wiktorii, widzimy ich też w Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. To jest taka nowa organizacja, która się pojawiła w roku 1928, ale miała też wcześniejszy okres jako jeszcze nieafiliowana przy Ruchu Ludowym organizacja młodzieżowa i tam działają aktywnie oboje. Józef jest bibliotekarzem, jest przewodniczącym sekcji wychowania rolniczego, natomiast Wiktoria jest zaangażowana w teatr amatorski, działa także przy tym domu ludowym, o którym chciałbym właśnie, nawet jeśli będzie możliwość, więcej powiedzieć, bo tam również przy tym wydarzeniu, które miało miejsce 95 lat temu, to było wielkie wydarzenie dla Markowej i całego lokalnego środowiska pozamarkowskiego, to było otwarcie Domu Ludowego. Proszę mi pozwolić powiedzieć, że w Markowa była wsią bardzo dużą, której nie było dworu. To jest jedna z nielicznych wsi, w której był tylko folwark. Folwark, czyli zabudowania gospodarcze i fragment własności pańskiej. To nie było wcale tak duże, jak w innych miejscowościach. I proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy Markowej byli na tyle zaradni, zamożni, także wyjeżdżając za granicę, czy do Niemiec, czy do Stanów Zjednoczonych, zarabiając, że w roku 1926 wykupili ten folwark od Andrzeja Lubomirskiego ordynata. I większość tej ziemi dworskiej, po prostu każdy, znaczy nie każdy, ale ten gospodarz, który miał pieniądze, sobie kupił. Natomiast część najbardziej reprezentacyjna, znajdująca się przy drodze gminnej, została zakupiona przez gromadę, przez gminę. I tam dzisiaj mieści się centrum wsi i są wszystkie budynki użyteczności publicznej, tak jak Dom Ludowy, jak Dom Kultury, jak Siostry Służebniczki, jak Skansen, jak Muzeum Ulmów. I właśnie w tych zabudowaniach podworskich w ciągu 5 lat od roku 1926, gdy on był zakupiony, zbudowano Dom Ludowy. I przechodzę właśnie do tego Domu Ludowego, bo mianowicie 30 sierpnia 1931 roku z udziałem Wincentego Witosa został on oficjalnie otworzony. I tam widzimy na tej uroczystości, że fotografem jest Józef Ulman, zachowało się jego zdjęcie Wincentego Witosa, a jednocześnie widzimy, i to z doniesień prasowych o tym wiem, znalazłem to w prasie ludowej z tamtego czasu, że Wiktoria Niemczakówna, niespełna 19-letnia kobieta, była jedną z czterech, która wręczała wieniec dożynkowy Wincentemu Witosowi i która wygłosiła przemówienie wobec Wincentego Witosa.
2: No to być może tam się właśnie spotkali, może jakoś ich drogi razem powiodły. Jak te drogi w tym czasie wyglądały, to będziemy mówić za kilka minut, a na chwileczkę teraz posłuchamy muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Witamy ponownie. Naszym gościem dzisiaj jest dr Mateusz Pytma, historyk i krewny błogosławionej Wiktorii Ulmy. Rozmawiamy o małżonkach Wiktorii i Józefie. Ja mam takie pytanie o ich właśnie małżeństwo. Znalazłam taki zapisek Józefa, że małżeństwo, czyli wspólnie sakramentalną między ojcem a matką, trzeba uważać za rzecz świętą.
2: To był człowiek bardzo odpowiedzialny. Jeśli mówimy o Józefie Ulmie, to widzimy także z jego życia kawalerskiego, które trwało dosyć długo.
3: Bo 35 lat miał,
2: gdy został małżonkiem Wiktorii. Jednocześnie był człowiekiem, który był znany z tego nie tylko zaangażowania społecznego, ale takiego właśnie człowieczeństwa, takiego otwarcia na innego człowieka, żeby to był bardzo lubiany człowiek przez innych, przez sąsiadów, przez innych mieszkańców wsi i też był człowiekiem odpowiedzialnym. Co wiemy też z różnych zapisków, nawet i z wojska, gdzie był jakby wyznaczony na pisarza swojego jakby rocznika, czy jak to, nie wiem jak to ująć po wojskowemu, więc on do każdej rzeczy, którą miał przed sobą, do której był powołany, podchodził bardzo poważnie. A wiadomo, że małżeństwo jest czymś w życiu jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą poza wiarą, więc wcale mnie nie dziwi, że on to tak wszystko miał poukładane. Zresztą traktował poważnie to małżeństwo i też widzimy, jak wyglądało to wychowanie ich dzieci, które bardzo szybko zaczęły przychodzić na świat.
3: Pan doktor użył takich dwóch słów, odpowiedzialność i że był powołany. Tak, no powołanie to jest zazwyczaj właśnie coś takiego, tak pojmujemy też i małżeństwo i każde inne służby, tak jak kapłaństwo, że jest jakieś wołanie, powołanie i na to jest odpowiedź. Tak? I tak jak rozumiem, Józef Ulma, to co też Aniu ty cytowałeś, że małżeństwo jest rzeczą świętą, widział to i to chyba raczej tak rzadko wydaje mi się, tak się postrzega nawet i dzisiaj, że ta droga, na którą on się decyduje wejść, to jest właśnie taka droga, no jakby bardzo poważna, ale która sięga dalej, aniżeli tylko jakieś codzienne spełnianie różnych rzeczy, które nas łączą po prostu, tak? Jakaś wspólna praca, wspólne gospodarowanie i tak dalej.
2: Tak można by wnioskować. Ja rozmawiałem jeszcze z ludźmi, którzy znali ten dom, dlatego że pochodząc z tej miejscowości miałem szansę jeszcze w latach 2003, 4, 5, 6, 7 spotkać wiele osób, które odwiedzały ten dom. I mówiły rzecz taką, która była niezwykle dla mnie też ważna, że chciało się tam przychodzić. Tam był, jeśli patrzymy na dom pod względem wyglądu fizycznym takim, to był dom mały, skromny, tymczasowy. I to był dom tymczasowy. Natomiast ludzie lubili tam przychodzić. Był taki dom, który emanował miłością. I ja spotkałem takich kilka domów w swoim życiu. Gdy się wchodzi do takiego domu, to po kilku minutach już się wie, że to jest dom wypełniony miłością. I tak musiało być w tamtym domu. To małżeństwo żyło miłością. Te dzieci były kochane, były zadbane. One też na tych zdjęciach, widać na tych zdjęciach, jak są radosne, jak są uśmiechnięte. I to musiało być coś, co... To było naprawdę coś niesamowitego, że te wszystkie skromne warunki, które tam były, niesamowicie skromne, że to nie przeszkadzało właśnie zupełnie w takim, no, takim podejściu właśnie takiej otwartości też dla innych, gościny innych. I tak jak mówiłem, że tam przychodzili ludzie. Przychodzili się fotografować, przychodzili porozmawiać, przychodzili się pouczyć fotografii, odwiedzać się. No, byli ludzie bardzo gościnni, którzy przyjmowali tych wszystkich, którzy do nich zawitali.
1: I świadkowie mówią, że się nigdy nie kłócili.
2: Tak, że nie, nie,
3: to
2: nie, nie,

0: takie świadectwo. To oczywiście wiemy, że to jest bardzo trudne, żeby się nigdy nie kłócić w małżeństwie.
1: Ale może przy ludziach się nie kłócili.
0: Ale może się nie, przy ludziach się nie kłócili. Natomiast no, ci świadkowie mówili, że żyli miłością. Ja pozwolę sobie jeszcze na taką dygresję, że opinie o czynie Józefa Ulmy i Wiktorii, jeśli chodzi o ratowanie Żydów, generalnie są pozytywne. Także w Markowej. W większości są pozytywne. Ale są osoby, które uważają, że nie było to rozsądne, tak bym powiedział. Natomiast wszyscy i ci, którzy uważają, że to było, że dobrze, że oni ratowali Żydów, i ci, którzy uważają, że nie powinni ratować Żydów, wszyscy jednoznacznie oceniają ich jako ludzi, jako rodzinę taką właśnie bardzo pozytywną, bardzo oddaną, przyjacielską, na którą, od której można było bardzo wiele otrzymać. I to jest niesamowite, że ja się nie spotkałem z ani jednym głosem krytyczny, negatywny w moim życiu jako właśnie małżeństwie, jako rodzinie, a mogłoby to mieć miejsce, dlatego mówię, że nie wszyscy się zgadzali z tym postępowaniem, jeśli chodzi o kwestie te ratowania Żydów. No i są takie opinie właśnie, że to małżeństwo żyło miłością.
1: Oni promieniowali na wieś, tak, i byli bardzo pomocni. Też są świadectwa, że oni pomagali innym mieszkańcom wsi, prawda?
0: No tak, przede wszystkim Józef, bo on był takim człowiekiem, jeśli patrzymy już na czas rodziny, no to Wiktoria była już bardzo, no mając tak wielką gromadkę dzieci, no ona już za bardzo się udzielać ani społecznie, ani jakoś tak sąsiedzko za bardzo już nie mogła. Mi sobie trudno w ogóle wyobrazić, jak oni w ogóle mogli tak dużą gromadkę dzieci ogarnąć w tak malutkim domu, ale Józef nadal właśnie był pomocny, był czy jako fotograf, czy jako ogrodnik, czy jako człowiek, który miał duże wykształcenie wynikające nie z jakichś szkół, tylko po prostu z tego, co wyczytał w wielu książkach, poradnikach, czy miesięcznikach, no, że byli to ludzie właśnie, na których można było liczyć.
2: Czy możemy, coś już jakby, postać Józefa się nam tu zarysowuje, tak, no bo i to sporo wiemy, bo i fotograf, i działacz aktywny, i tak dalej. Czy coś więcej o Wiktorii? Ile ona miała lat, kiedy wyszła za mąż?
0: No, ona miała lat, jak się była urodzona w roku 1912, rok 1935, więc niecałe 23 lata, bo ona była z grudnia, więc miała niecałe 23 lata, gdy została żoną, i miała niecałe 24 lata, gdy została mamą.
2: Matką.
0: Została mamą. No wiemy, że była taką osobą już jako panna. To, że jako niespełna 19-letnia dziewczyna została wybrana i zdecydowała się witać Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej w Markowej, to już
1: musiała być
0: odważną kobietą. To, że grała w Teatrze Wiejskim, między innymi jako Matka Boża, w Jasełkach.
1: To musiała być piękna.
0: To też, też musiała mieć jakiś talent i też jakąś taką w sobie odwagę. No, a też nie miała łatwego startu w domu, bo o ile dom był też, według świadectw, był piękny, taki żył miłością i było ich wielu w domu, miała, no to jednak straciła bardzo szybko mamę. To miała 6 bodajże lat, gdy straciła mamę, gdy zmarła jej mamę. Ona była przedostatnim dzieckiem, ostatnim, które przeżyło więcej niż kilka lat, bo jeśli nie chcę teraz się pomylić, ale wydaje mi się, że ich w domu urodziło się i mama urodziła 13, z czego 7 przeżyło. Dłużej niż pierwszy rok czy dwa, a ona była tą najmłodszą, która właśnie przeżyła dłużej niż rok czy dwa. No i żyła trochę bez mamy. I te starsze siostry ją trochę wychowywały, więc nie miała tego łatwego startu, a mimo wszystko była taką właśnie, która miała w sobie tyle miłości, tyle otwartości. I też wiemy, że była zainteresowana kursami dokształcającymi na Wiejskim Uniwersytecie Ludowym w Gaci, bo w odróżnieniu od Józefa, który skończył tylko 4 klasy, bo między te 12 lat, które ich dzieliło, to była też reforma szkolnictwa. Mhm. Mianowicie on jeszcze uczęszczał do 4 klas, bo tylko tyle było dostępnych, a ona już uczęszczała do 7 klas, bo już tyle można było już skończyć. Zresztą zachowały się świadectwa, takie bardzo ładne świadectwa.
1: Z wysokimi wynikami.
0: Dosyć wysokimi wynikami. Może nie wszystkie bardzo dobre, ale bardzo wysokie jednak te noty. No i widzimy właśnie też to zainteresowanie światem, no które co wszystko, i też to zaangażowanie właśnie w bractwie wcześniej jeszcze, teraz właśnie nie pomnę, czy różańcowym, czy bractwa Najświętszego Sakramentu, więc widzimy tą otwartość i taką duże zaangażowanie, no, które siłą rzeczy musiało radykalnie się zmienić jednak po roku 1936. No jednak pierwszym powołaniem, pierwszym obowiązkiem było bycie matką i to, że żyła jednak ten dom bez teściowie byli, ale byli dosyć daleko, kilkaset metrów. Ten dom jednak był odrębny i trzeba było się zaopiekować, trzeba było zadbać o to a, no oprócz tego, każdego roku rodziło się dziecko, bo to o tym warto powiedzieć, że myślę za chwilę, jak często te dzieci się rodziły.
2: No to mamy już obraz Wiktorii, obraz Józefa, obraz tego, jak oni dochodzili do tego ślubu. Więc do tego powiedzenia sobie tak, ta przysięga małżeńska, myślę, chyba tak samo brzmiała, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę aż do śmierci. I o tym wypadałoby porozmawiać
1: po chwili muzyki.

0: Radiowy Kurs Małżeński.
1: Rozmawiamy o błogosławionych ulmach. Wiktoria i Józef. A naszym gościem, ekspertem, można powiedzieć, w temacie jest pan dr Szpytma, wiceprezes IPN-u, historyk prywatnie, też krewny błogosławionej Wiktorii. Właśnie przed chwilą mówiliśmy o Wiktorii. Mnie się też wydaje, że dużo o niej wiemy z fotografii, które robił Józef. Dlatego, że Józef miał w sobie taki talent fotograficzny, ale jednocześnie też taki zmysł, że warto fotografować życie codzienne.
2: On tą swoją fotografią wyprzedzał czasy, w których żył. Dlatego, że w tym epoce lat 20., lat 30., te materiały fotograficzne były bardzo drogie. I fotografię uznawano tylko za coś, co powinno się używać od święta. To były fotografowane wesela, śluby, chrzty, no coś, co miało jakby duże, bardzo takie gatunkowe znaczenie.
1: I zdjęcia ustawiane.
3: I zazwyczaj właśnie to były zdjęcia pozowane, bo tak jak mi się kojarzy z tamtych lat zdjęcia, które się zachowały, to w większości to są właśnie jakieś zdjęcia pozowane. Na przykład, nie wiem, nawet zdjęcie siostry Faustyny z rodziną, jak odwiedziła rodzinę, to też jest, wszyscy siedzą razem, siostra Faustyna i no, jest pozowane zdjęcie.
1: A tu tutaj mamy Wiktorię.
2: Takie też są oczywiście, ale jest bardzo wiele takich, które są zrobione z nienacka, które są też takimi pięknymi portretami. No, są zdjęcia, które naprawdę trudno spotkać z tamtych czasów, jak no, przepraszam, mycie garnków przez Wiktorię. Jak krojenie chleba przez Wiktorię.
1: Wieszanie prania.
2: Jak wieszanie prania wraz z dziećmi przez Wiktorię. Więc Józefa interesowało takie wydarzenia. Jak sadzenie ziemniaków przez rodzinę Wiktorii.
1: Czy pomaganie dzieciom w lekcjach.
2: Tak, pomaganie dzieciom w lekcjach. No to, i to, te ujęcia są bardzo piękne. Można je znaleźć w albumach, które wydał Instytut Pamięci Narodowej Sprawiedliwi Świat w fotografii Józefa Ulmy. I rzeczywiście też widzimy tam bardzo wiele zdjęć takich dzieci. I te dzieci są właśnie zadbane, uśmiechnięte. No widać, że ta rodzina żyła miłością, że to tak to emanuje nawet z tych zdjęć. Aż chciałoby się przenieść razem z nimi, usiąść na tym kocyku, na którym siedzą wśród tych krzewów, wśród tego ogrodu, który był wokół ich domu.
1: Ja też jeszcze zwrócę uwagę na te zdjęcia przy stole. Józef fotografował rodzinę przy stole. Tak mi się wydaje, że bardzo doceniał codzienność.
3: Właśnie, bo zazwyczaj, przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo, zazwyczaj jest tak, znaczy, że my patrzymy na jakieś dzieło, tak, czyli na książkę, na zdjęcie i to jest dla nas główny moment zastanowienia, ale zazwyczaj znaczy jest tak, że dzieło bardzo wiele mówi o autorze.
2: To prawda. Jego wrażliwości.
3: Więc tutaj my możemy sobie dużo o Józefie powiedzieć, prawda? Jakim on był mężem, jakim on był ojcem.
2: No tak, że widział, że doceniał także te kwestie takie życie codzienne, to co trzeba było zrobić każdego dnia, co było takim trudem codziennym, to jakby, no on jakby to tym zdjęciem uszlachetniał, można powiedzieć, dlatego że, mówię, zdjęcia robią tylko takim wydarzeniom bardzo ważnym, znaczącym i tak dalej. On, można powiedzieć trochę przewrotnie, że poprzez to fotografowanie uznawał tę codzienną pracę Wiktorii, całą rodzinę też, że coś bardzo szlachetnego, co warto uwiecznić, na co warto przeznaczyć tę cenną kliszę. To naprawdę dużo kosztowało i to było bardzo cenne. Niewielu było stać na to, żeby przyjść, zrobić sobie zdjęcie. Natomiast on, można powiedzieć, przez niektórych, którzy myśleli kategoriami tamtego wyłącznie czasu, mógłby sobie pomyśleć, po co marnować zdjęcia na takie proste czynności, jak mycie garnków. No, dla nas dzisiaj to zdjęcie jest cenniejsze niż to ustawienie ustawiane, bo takie zdjęcie ustawiane, to my mamy, takich zdjęć ustawionych mamy setki, robione przez różnych fotografów, jest ich bardzo wiele, natomiast zdjęcie kobiety w ówczesnym domu, myjącej garnki i przy okazji zobaczyć, jak ten dom w środku wyglądał, jakie było ustawienie różnych sprzętów, no to jest dużo bardziej cenne.
3: Ja bym zaryzykował nawet, no nie wiem, czy to jest wielkie ryzyko, ale taki komunikat bym czytał Józefa, który daje Wiktorii. To znaczy, że ona musiała czuć się kochana. To znaczy, że to, co robisz, ma wartość. Tak? Jeśli ja robię zdjęcie tobie w tych okolicznościach, to widzę, to trochę mi się kojarzy jak właśnie ze świętą Faustyną, która w tych w tych kartoflach w pewnym momencie tak zobaczyła róże. Tak? Miało jej ciężko te kartofle wyrzucić, prawda? Ona zobaczyła róże. Że tam jest jakaś niezwykła wartość. I on to musiał widzieć. To jest jakiś niesłychany dar.
2: No ja myślę, że takim podstawowym jakby wyznaczeniem tego, że ona musiała się czuć kochana i czuć się dobrze w tym małżeństwie, w tej rodzinie, było to, że jednak decydowała się na kolejne dziecko. No jednak myślę, że miała coś do powiedzenia w tej sprawie. Na różne sposoby oczywiście mogła mieć na to wpływ przecież, wiemy. A co 14 miesięcy, regularnie co 14 miesięcy pojawiało się kolejne dziecko.
3: Jako owoc miłości.
1: Oni żyli w małżeństwie 9 lat, tak? Bo 35.
2: Żyli w małżeństwie niecałe 9 lat. Niecałe 9 lat, a urodziło się 7 dzieci. No to widzimy to po prostu, że to było małżeństwo, które przyniosło niesamowite owoce. I to też takie nietypowe, bo ja badałem z racji swoich przodków i swojego drzewa genealogicznego, wywodu przodków właściwie, badałem tę społeczność dosyć dokładnie jeszcze na studiach, gdy byłem historycznych i z tego wynikało, że no tak ze 30-40% dzieci umierało, nie doczekało nigdy swoich pierwszych urodzin. No, z powodów higienicznych, braku dostępu łatwego do lekarza, no przecież to różnie było. Natomiast, i to, tak było na przykład w rodzinie, której pochodziła Wiktoria, jak już wspomniałem, że tam połowa dzieci zmarła. Natomiast tutaj, w tym domu, tym skromnym domu, no jakby pan był jakoś, wszystkie dzieci, pozwolił wszystkim dzieciom, no i dzięki tej rodzinie, że przeżyły. Żadne dziecko nie zmarło wkrótce po porodzie. Każde doczekało się roku 1944.
1: Na zdjęciu wyglądają bardzo takie, można powiedzieć, dorodne. A jeszcze chciałam zapytać o wiarę. Czy wiemy coś na temat ich wiary?
2: No wiemy, że jako młodzi ludzie, jeszcze przed ślubem właśnie byli w bractwach w kościele. Wiemy o tym, że Józef był, zachowała się nawet legitymacja, był członkiem Związku Mszalnego. To taka organizacja powołana przez też świętego dzisiaj Józefa Pelczara, który był biskupem przemyskim, która miała na cele renowację zniszczonych kościołów i kaplic po I wojnie światowej, a ci, którzy nie mogli tego wspierać pod względem finansowym, mogli się modlić tej intencji. I to było zadaniem tego Związku Mszalnego i Józef jako 17-latek był tego członkiem.
1: A już natomiast, jako małżonkowie.
2: Jako małżonkowie właśnie, no ich kwestie związane z religią zostały wystawione na pewną próbę. Taką dosyć mocną. Można powiedzieć, niektórzy by mogli powiedzieć, że mogliby nie zdać tej próby, bo otóż się okazało, że ksiądz proboszcz, niezwykle zasłużony, Władysław Tryczyński, który zbudował w Markowej kościół raz ze swoimi parafianami, który założył kilka różnych stowarzyszeń, który był niesamowitym społecznikiem, okazało się, że pod koniec lat 20. zaczął tracić pewien wpływ na część młodzieży, ponieważ pojawiła się konkurencyjna organizacja w postaci Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. I on to trudno zniósł, co się trudno dziwić, też, że trudno to zniósł, bo tak wiele zainwestował przez 20 parę lat, a właściwie łącznie to już 35 lat swojego pasterzowania w parafii. I oto mu się narodziła konkurencja, którą postrzegał negatywnie, a w tejże konkurencji znalazł się i Józef, i Wiktoria. I według takich nie do końca może pewnych, ale wysoce prawdopodobnych relacji wiemy, że tam skarcił nawet Wiktoria, że ona uczęszczała na ten wiejski uniwersytet. Natomiast też i nie był w dobrych relacji pod koniec właśnie tego swojego proboszczowania z Józefem Ulmą. Ale też mamy takie świadectwo z drugiej strony, mówiące o tym, że mimo, że Józef Ulma nie był w najlepszej relacji właśnie z proboszczem, to gdy ten przyszedł po kolędzie, to nie odmówił spotkania, usiadł przy stole, razem siedzieli, mówię jeszcze w domu rodzinnym, a co najważniejsze z tego wszystkiego, nie wpływało to na ich życie religijne.
1: Mm-hmm.
2: Nie wpływało to na ich życie religijne. Po prostu to było tak, że była pewna próba emancypacji takiej chłopskiej spod może czasami zbyt takiej głębokiej kurateli księżowskiej, ale mówię, to jest ważne, że ta próba została znana pozytywnie, dlatego że, co najważniejsze, wiara, a także praktyki związane z tą wiarą, zostały ustrzeżone.
1: A dlaczego byli nazywani Samarytanami?
2: No, byli Samarytanami nazywani już
1: po śmierci,
2: dlatego że znaleziono w ich tym, co pozostało w tej spuściźnie, fragmenty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, z podkreślonym nimi tylko dwoma miejscami. Jedno to miejsce o miłosiernym Samarytaninie, a drugie o miłości bliźniego. I widzimy to podkreślenie, które prawdopodobnie było ręką ich uczynione, tego na 100% nie wiemy, ale ich brat powiedział, że który był później właścicielem tych dziejów biblijnych, powiedział, że to nie jest przez niego uczyniony podpis i to właśnie prawdopodobnie ręką Ulmu, więc jak najbardziej można ich dzięki temu nazwać takimi Samarytanami II wojny światowej.
3: I tak oto pod patronatem Józefa i Wiktorii i całej rodziny Ulmów rozpoczynamy ten nowy sezon audycji Ślubuję Ci Miłość. Dziś naszym gościem był pan dr Mateusz Szpytma, a za uwagę bardzo panu dziękujemy, że tak nam pan ich przybliżył, a za uwagę dziękują
1: Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
2: Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: prędkością satelity i utworem Reny dobijamy do godziny 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
9: Trzy dni, które całkowicie zmienią Wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
10: Zbuduj wieżę dialogu.
9: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
11: Miłość rodzi się ze słuchania.
12: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne wody deszczu, mogą wystąpić również możliwe lokalne burze. Temperatura aktualnie 19 stopni w Warszawie, Łomiankach, Ząbkach, Sulejówku, także w Wołominie 18, w Raszynie i Grodzisku Mazowieckim, a także Laskach i Ołtarzewie. Ciśnienie wzrosło 1021 hektopaskali i wzrastać jeszcze będzie do końca dnia. Wilgotność 79%, a wiatr umiarkowany północno-zachodni.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: W tej godzinie na antenie Radia Warszawa przystanek parafia i parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Także dobre słowo pasterzy, fragment dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. O 15.00 transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego. Zostańcie Państwo z nami, Radio Warszawa, dobrze słuchać.
15: Radio Warszawa.
0: Muzycznie tę godzinę rozpoczyna Richard Marx, pojawi się także Dominik Dudek czy Taylor Swift, a także The Waterboys.

Radio Warszawa na 106,2, 14 minut po godzinie 14, a już 11 września do polskich kin wejdzie film Mistyczka, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opowieść o Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej nauczycielce, której życie w dojrzałym wieku przeszło głęboką duchową przemianę. W głównej roli wystąpi Dorota Chotecka-Pazura, a twórcy filmu chcą pokazać historię kobiety, która przez lata szukała spełnienia w pracy, podróżach i codziennym życiu, by ostatecznie skierować się ku wierze i doświadczeniu mistycznemu. Film Mistyczka Lęczewska trafi do kin najbliższy piątek 11 września, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Jan Sobierajski, a producentem filmu jest Fundacja Filmowa powołana. Obok Doroty Chotecki-Pazury na ekranie pojawią się m.in. Sławomir Orzechowski, Radosław Pozura, Ewa Florczak, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz i Marcin Kwaśny, także Rafał Szałajko. Film trwa niespełna 90 minut. Więcej na temat filmu mogą Państwo poczytać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, bo patronat medialny nad tym filmem sprawuje również Radio Warszawa.

0: Jeden z większych przebojów formacji The Waterboys, The Wall of Demon. 22 minuty po godzinie 14, czas na audycję Przystanek Parafia i Parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami, ponieważ w przystanku parafia, tym razem Sanktuarium Świętej Faustyny i Parafia Miłosierdzia Bożego i Siostry Faustyny w Warszawie. Księże proboszczu, ja dobrze pamiętam, że jak wrzesień, to u was wielkie święto.
3: Festyn.
2: Tak?
3: Festyn
2: znowu
3: rodzinny.
2: Znowu tam do nieba ciągniecie
3: festyn
2: ludzi?
3: Festyn rodzinny, żytnią do nieba, tak to mój poprzednik nazwał to wydarzenie. Ja to kontynuuję i to się cieszy, jeśli tak można powiedzieć, ogromną popularnością. Zaczynamy zawsze w pierwszą sobotę września wieczornym grillem, a przede wszystkim seansem filmowym.
2: Czyli też
3: przedwojennego
2: takie
3: polskiego
2: wakacji,
3: kina.
2: Prawda?
3: Tak. A w niedzielę oczywiście przede wszystkim msza święta i różnego rodzaju atrakcje, łącznie ze spotkaniem z ciekawymi ludźmi i wieczornym koncertem jakiejś gwiazdy. Nie będę mówił, kto to będzie. To będzie niespodzianka w tym roku.
2: No to tak to wygląda właśnie w tym miejscu. A poza tym przecież jeżeli chodzi o odpust, to
3: odpust mamy
2: zawsze
3: 5 października. To jest odpust na świętą siostrę Faustynę.
2: Tak, przepraszam, tak.
3: Natomiast no taki olbrzymi odpust, można by powiedzieć warszawski, mamy zawsze w niedzielę Miłosierdzia Bożego, a więc tydzień po świętach wielkanocnych. Ogromne wydarzenie, chociaż kościół nasz jest niewielki, ale tłumy są ogromne. To w tego dnia rzeczywiście, nie chcę mówić, że pół Warszawy się zjeżdża, ale zjeżdża się. Widzę bardzo dużo obcych twarzy, z czego bardzo się cieszę oczywiście, bo to chodzi o to, żebyśmy to Boże Miłosierdzie, bo to wtedy jest Niedziela Bożego Miłosierdzia, i czcili, i przeżywali każdego roku, właściwie każdego dnia.
2: Szczegóły związane z tym miejscem, z tą parafią, z tym sanktuarium już w niedzielę o godzinie 20:00 zapraszamy.

0: To oczywiście Adam Nowak wraz z zespołem Raz, Dwa, Trzy, a tytuł tej piosenki to Z uśmiechem dziecka kamień. Na zegarach 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
3: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
2: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
3: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
3: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Po reklamie.

0: Radio Warszawa na 106 i FM 20 minut do godziny 15. Czas na dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Przeżywamy. Liturgia nam to niejako funduje. Kiedy dotykamy spraw tych najważniejszych, kiedy pozwalamy sobie choć na chwilę oderwać się od naszej trudnej nieraz codzienności i zgromadzeni tutaj w świątyni czy wokół świątyni, możemy najpierw słuchać Słowa Bożego, a potem stanąć we wspólnocie modlitwy, to właśnie czujemy to, co czuł Piotr. To jest inna rzeczywistość. I kochani, to nie jest coś wydumanego, co może się nam w życiu przydarzyć lub nie. To jest cel naszego życia. Wszystko trzeba tutaj na ziemi robić, żeby zasłużyć na niebo, bo tak jest nasze powołanie. To Bóg jest tym, który pisze scenariusze nasze. Każdego z nas. Do nas należy natomiast jakby odgadnięcie, zrozumienie i pójście tą drogą, która nie musi być łatwa. I tego mamy przykład na co dzień. Nie trzeba daleko szukać. Wśród was jest i radość wielka, i cierpienie. Wszystko to, co może się zmieścić, że tak powiem, w całej tej perspektywie życia ludzkiego.
1: Dobre słowo pasterzy.

Zatrzymaj się z Radia Warszawa. To był Phil Collins, a Groove Kind of Love. 10 minut do godziny 15. Przed 15 jeszcze na naszej antenie fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, a o 15 przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Skąd transmitować będziemy dla Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego.

0: Wyjątkowa jest poezja śpiewa, to oczywiście Antonina Krzysztoń, mój przyjaciel. Zbliża się powoli godzina miłosierdzia, przed nami fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś, rozmawiając z pewną osobą, poznałam, że jest bardzo cierpiąca w duszy. Chociaż ona udawała na zewnątrz, że nic nie cierpi i że jest wesoła. I uczułam natchnienie, aby jej powiedzieć, że to, co ją dręczy, jest pokusą. Kiedy jej odkryłam to, co ją męczyło, rozpłakała się w cały głos i powiedziała, że właśnie dlatego przyszła do mnie, aby porozmawiać, bo czuła, że jej się ulży. Cierpienie było tego rodzaju, że duszę tę z jednej strony pociągała łaska Boża, a z drugiej strony świat. Przechodziła straszną walkę, aż się rozpłakała jak małe dziecko, ale odeszła uspokojona i uciszona.

Żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski, i policzkowali go. Miłosierny Jezu, gdy zegar wybija godzinę trzecią, stajemy w duchu pod krzyżem i rozmyślamy o Twej bolesnej męce. Po ubiczowaniu byłeś cały poraniony, osłabiony i wyczerpany. Po Twoim ciele spływała krew. Właśnie wtedy rzymscy żołnierze, którzy słyszeli, że jesteś królem Żydów, zadrwili z Twojej królewskiej godności. Urządzili szyderczą koronację. Upletli koronę z kolczastych cierni i siłą włożyli ją na Twoją głowę. Okryli Cię płaszczem purpurowym, a do ręki włożyli trzcinę, jak królewskie berło. Przy tym bijąc Cię i plując w twarz, szydzili z Twojej godności królewskiej. A przecież Ty sam potwierdziłeś wobec Piłata, że jesteś królem, ale Twoje królestwo nie jest z tego świata. Tytuł tej winy wypisano na tabliczce i zawieszono na krzyżu nad Twoją głową. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Jesteś królem wszechświata. Masz władzę nad życiem i śmiercią, nad wszystkim, bo jesteś Bogiem. Po swoim zmartwychwstaniu królujesz w ludzkich sercach. Dlatego pragniemy prosić Cię słowami, których nas nauczyłeś. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, aby wszyscy ludzie szczerze Cię kochali i pełnili Twoją wolę. Prosimy o nowe powołania do służby w Kościele, aby dobra nowina dotarła aż na krańce ziemi i by usłyszał ją każdy człowiek. Niech wszyscy ludzie poznają, że prawdziwie jesteś królem każdego serca, królem miłosierdzia.

0: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa, wołała kobieta cierpiąca na krwotok. Dzisiaj my, Panie, pragniemy również zbliżyć się do Ciebie z ufnością i prosić Cię za wszystkimi, których powołałeś do wyłącznej służby swojej, a którzy Cię zdradzili i porzucili, aby nie odkładali czasu nawrócenia. Dodaj siły osłabłym na duszy i ciele, by nie ustawali w czynieniu dobra i nie zniechęcali się trudnościami. Prosimy Cię za naszymi rodzinami, przyjaciółmi i tymi, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego, by mieli w sobie Twoją radość, bo jak powiedziałeś, więcej jest radości w dawaniu, aniżeli braniu. Przywróć zdrowie chorym i cierpiącym. Bądź towarzyszem dla samotnych, opuszczonych i porzuconych. Pomóż w pojednaniu osobom skłóconym, a szczególnie rozbitym rodzinom, aby zapanował w ich sercu pokój i przebaczenie. Wzmocnij ufność konających, a szczególnie tych, którzy nie spodziewają się swej śmierci. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i osób, które łączą się z nami w modlitwie przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił na piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
6: Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, ofiarę Jego bolesnej męki.
7: Amen.

Wśród radości stajemy przed Tobą, Panie, w dziękczynieniu, dlatego że jesteśmy Twoją własnością, Twoim ludem, owcami Twojego pastwiska. Wstępujemy w Twoje bramy z dziękczynieniem, wśród hymnów. Chwalimy Cię i błogosławimy Twoje imię, bo jesteś dobry. Twoje miłosierdzie trwa na wieki, a Twoja wierność przez pokolenia.

Radio Warszawa na 106,2 FM, była to transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz czas na Ewangelię Dnia, którą dziś komentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Na tego, kto zgrzeszy przeciw mnie, łatwo spojrzeć jak na kogoś niechcianego. Łatwo odwrócić się do niego plecami. Jezus poleca zawalczyć o tego człowieka, upominając, wyznając krzywdę. Poleca pozyskać na nowo tego, kogo już straciliśmy, przez jego grzech i nasze poczucie krzywdy. Pozyskać go jako brata. Poleca przywrócić go do braterstwa. A jeśli to za mało, trzeba zmówić się z innymi, nie przeciwko, ale dla niego. Grzech jednego rani całą wspólnotę i grzech przeciwko jednemu także. Wspólnota więc, a Bóg w niej i z nią, cierpi z powodu raniącego nie mniej niż z powodu ranionego. Walczy więc Bóg za grzesznika i cała wspólnota, szanując jednak jego wolność tak jak własną. We wspólnocie Kościoła dokonuje się odpuszczenie grzechów. Zewnętrzny akt spowiedzi ma skutki duchowe. Tego, kto żałuje, Bóg przywraca do jedności ze sobą i do braterstwa ze wspólnotą. A choć spowiedź to wolny wybór człowieka, czasami należy mu się pomóc w dostrzeżeniu, że jej potrzebuje.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Dziś w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzówce odbyły się stołeczne obchody 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu, a na miejscu był nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, którą przed kaplicą domową prymasa Wyszyńskiego odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby narodu zostały przygotowane na wzór ślubów króla Jana Kazimierza.
3: One się zasadniczo różnią. Śluby te lwowskie składał król. Śluby na Jasnej Górze składał naród. Więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza.
2: Biskup przypomniał także słowa prymasa tysiąclecia, który uważał, że podstawą narodu jest rodzina.
3: W życiu tym publicznym, medialnym nie pojawia się to, co jest najcenniejsze i to, co jest korzeniem sukcesów. Świętość, moc wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej.
2: Po Eucharystii historię jasnogórskich ślubów narodu przypomniała współpracowniczka kardynała Wyszyńskiego Anna Rastawicka.
4: To było prawdziwe oblężenie Jasnej Góry przez wiernych pielgrzymów. Nadciągali ze wszystkich zakątków Polski pociągami, autokarami, konno, pieszo. Władze komunistyczne tym razem nie przeszkadzały. Przyszło prawie milion ludzi.
2: Dla zgromadzonych wystąpił także zespół Mazowsze. Uczestnicy uroczystości modlili się także o kanonizację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
5: Bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Radio Warszawa na 106 i Joachim. Trwa wielkie siatkarskie, trwają wielkie siatkarskie emocje. Polska ma szansę na pierwszy od lat medal w kobiecej siatkówce. Wszystko zależy od meczu, który już nie kilka chwil temu się rozpoczął. Polki grają z Serbią o brąz mistrzostw Europy. Jak na razie niestety w setach przegrywają 0-1, ale w drugim secie prowadzą 12-10.

Coco Contugno Innamorati z roku 1981, czyli po prostu zakochania. Do 16 jeszcze Anne-Marie Bouquet z Romantyki, a także formacja UB40.

0: Radio Warszawa na 106,2. Szybkimi krokami zbliża się godzina 16:03 minuty do 16:00. Michał Wichrowski, ja już się z Państwem żegnam, a witam się.
1: Jacek Zienkiewicz, dzień dobry.
0: Który będzie do samej godziny 22:00. Do usłyszenia w najbliższym czasie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americaną już od 23 lat na antenie.
4: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
5: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20:00.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: I to jest właśnie ten moment, że nie wiem Państwu, jaką temperaturę Państwu przedstawić. Czy 18 stopni takie, jakie jest, czy 12, jakie jest odczuwalne. Wszystko oczywiście przez ten wiatr, który nam tutaj wieje, więc tak jest. Trochę 12, a trochę 18. Ale spójrzmy na ciśnienie. Ciśnienie pnie się w górę. 1009 hektopaskali. Ten wiatr, o którym mowa, który tak chłodzi nas, wieje z południowego zachodu.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 16, jak już było powiedziane, ja nazywam się Jacek Dziękiewicz, będę z Państwem do 22, no ale na razie skupmy się na tym, co po 16. O 16:30 przedstawimy Państwu wiadomości z życia Kościoła, natomiast o 16:40 zagłębimy się w niezgłębione pokłady Biblii. No właśnie, tak to wygląda. A muzycznie będzie się też działo. Na dowód tego powiem Państwu, że już teraz Zakopower. Pójdę boso.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Za chwilę będzie 11 minut po 16. Whitney Houston dumnie zaśpiewała, że I'm every woman. My troszeczkę inaczej o sobie myślimy, ale to nic dziwnego. No ale nie będziemy tego tematu rozwijać. Drodzy Państwo, zostańcie razem z nami na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. W tej godzinie już będzie się sporo działo, a po 17 bardzo muzycznie, a później po 18, jak Państwo doskonale wiecie, muzyka uwielbieniowa zakróluje na naszej antenie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ale miałem gęsią skórkę. Kali Minogue, Jason Donovan, jakie to wspomnienie u mnie spowodowało. Pamiętam na przełomie właśnie 89 i 90 roku, zaraz po transformacji, bardzo szybko do szkoły podstawowej trafił u nas język angielski. Właśnie piosenki Jasona Donovana, Sealed with a Kiss, uczyliśmy się w ramach kursu angielskiego. Od razu to wspomnienie powróciło. No to, żeby się za bardzo teraz nie w sentymentach nie zagłębiać, Grzegorz Chyży i Sztos na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM.

0: Radio Warszawa 106,2 jest w pół do piątej.
1: Wiadomości z życia Kościoła Michał Wichrowski zapraszam. Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. W sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych wziął udział prezydent RP Karol Nawrocki. Prezydent podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze dziękował za polską wieś i za polskich rolników. Dziękuję, bo jesteście solą tej ziemi, mówi prezydent Karol Nawrocki.
2: Przemawiacie tak mocno każdego dnia swoją ciężką pracą, przywiązaniem do ojczyzny, do Rzeczpospolitej, do Pana Boga i do Królowej Polski. Wy też nie potrzebujecie codziennych słów i wielkich opowieści, by przemawiać swoją codzienną pracą i trudem. Trudem ponoszonym każdego dnia przez milion rolników, którzy każdego dnia pracują na dobrobyt całej Rzeczpospolitej.
1: Prezydent zapewnił, że jest głosem polskiej wsi w Polsce i na całym świecie. Odniósł się do swojej inicjatywy ustawodawczej Ochrona Polskiej Wsi. Dożynki na Jasnej Górze przebiegły pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki, a mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Choszczówce odbyły się stołeczne obchody 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Na miejscu był nasz reporter Wojciech Dudkowski.
4: Uroczystości rozpoczęła polowa msza święta, którą przed kaplicą domową prymasa Wyszyńskiego odprawił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że jasnogórskie śluby narodu zostały przygotowane na wzór ślubów króla Jana Kazimierza.
5: One się zasadniczo różnią. Śluby te lwowskie składają

0: Król śluby na Jasnej Górze składał naród, więc my jesteśmy podmiotem tego wielkiego przymierza.
1: Biskup przypomniał także słowa prymasa tysiąclecia, który uważał, że podstawą narodu jest rodzina.
0: W życiu tym publicznym, medialnym nie pojawia się to, co jest najcenniejsze i to, co jest korzeniem sukcesów: świętość, moc wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej.
1: Po Eucharystii historię jasnogórskich ślubów narodu przypomniała współpracowniczka kardynała Wyszyńskiego Anna Rastawicka.
2: To było prawdziwe oblężenie Jasnej Góry przez wiernych pielgrzymów. Nadciągali ze wszystkich zakątków Polski pociągami, autokarami, konno, pieszo. Władze komunistyczne tym razem nie przeszkadzały. Przyszło prawie 1 000 000 ludzi.
1: Dla zgromadzonych wystąpił także zespół Mazowsze. Uczestnicy uroczystości modlili się także o kanonizację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
3: Mistyczka to film o Alicji Lęczewskiej, który w najbliższy piątek trafi do polskich kin. W kinie przy ulicy Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera oraz spotkanie z aktorami i twórcami. Produkcja opowiada historię kobiety, która w wieku 50 lat przeżywa nawrócenie i zaczyna rozmawiać z Jezusem. W tytułowej roli wystąpiła Dorota Chotecka-Pazura, natomiast w roli Jezusa słyszymy jej męża, Radosława Pazurę. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa, czytanie słów z dzienników Alicji Lęczewskiej poruszyło jego serce.
4: Ja tam odkryłem dużo treści takich, które na mnie zrobiły nieprawdopodobne wrażenie i poruszały serce, więc wierzę, że tam był Duch Święty, więc był sam Jezus. Przede wszystkim to pokazuje, że najważniejsza jest relacja, tak? Relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem.
3: Reżyser filmu Jan Sobierajski podkreślił, że dzięki wsparciu wielu osób historia Alicji Lęczewskiej może zdobyć dużą popularność.
5: Blisko 6 tysięcy osób przyczyniło się do tego, że ten film powstał i myślę, że to jest wielki dzień dla tych wszystkich osób, które uwierzyły, że można wspólnie robić takie duże, wartościowe projekty, wchodzić do mainstreamu, wchodzić na wielkie ekrany w kinach w całej Polsce. Takiego polskiego filmu jeszcze nie było. Mistyczka to jest dramat biograficzny, wyjątkowa produkcja z bogatą obsadą aktorską, z gwiazdorską obsadą, który pokazuje naprawdę niesamowitą historię, a więc zapraszam wszystkich, dlatego że ten film pokazuje historię o szukaniu szczęścia i miłości, a to jest wspólne dla każdego człowieka.
3: Film Mistyczka trafi do kin w całej Polsce w piątek, 11 września. Patronatem medialnym produkcji jest Radio Warszawa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, na zegarach 16:41. To jest zatem czas, aby zaprosić Państwa na naszej antenie na audycję biblijną.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy omawiać 22 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, ten rozdział koncentruje się na przepisach dotyczących świętości darów, nieczystości rytualnej kapłanów oraz wymogach, które były stawiane zwierzętom ofiarnym. Jeżeli kapłan uległ nieczystości, musi poddać się oczyszczeniu. Dlaczego dla oczyszczenia nie może wykąpać się w dowolnej porze dnia, tylko dopiero wieczorem? To jest jeden z motywów, który się tutaj właśnie a propos tych przepisów pojawia.
3: Bo jest różnica między oczyszczeniem osoby a umyciem ciała. Ta rytualna kąpiel to jest dopełnienie obrzędu oczyszczającego, pewnej procedury oczyszczającej, a nie cała procedura. Po prostu to, co czyniło człowieka nieczystym, to jest trochę tak jak toksyczna substancja w ciele. No ona musi się z tego ciała wydalić, jeśli nie ma szkodzić. A to jest proces, który wymaga czasu. Więc to, że obmycie dopiero zewnętrznie wyraża tę rzeczywistość, która się dokonuje wewnątrz człowieka, to powoduje, że nie można tego obmycia postawić przed tymi działaniami wewnętrznymi. To nie mycie ciała przedmiotów czyni czystym. I to jest też, pamiętamy, jeden z tematów polemik Pana Jezusa z faryzeuszami. Gdzie Pan Jezus im wyrzuca, że czystość kojarzą z efektem obmycia, a nie z procesem wewnętrznym, który musi się w człowieku dokonać, żeby on z siebie, tak obrazowo powiem, wypocił to zło. Jak truciznę, tak? To przesunięcie obmycia na czas końca dnia, bo pamiętajmy, że wieczorem dzień się kończy, a po zachodzie słońca zaczyna się nowy, to już jest taki moment przejścia od oczyszczenia do czystości. Więc on musi być wtedy, kiedy już się wszystko, co było do zrealizowania na płaszczyźnie duchowej, zrealizowało, tak. Natomiast nie ma mowy o żadnej drodze na skróty. Umyję się, ochlapię, wytrę do czysta i będę jak nowy. No nie, żeby być jak nowy, to się trzeba odnowić wewnętrznie.
2: W tym rozdziale mamy też informacje dotyczące składanych ofiar. Wiemy, że te ofiary miały być nieskazitelne, miały być rzeczywiście w cudzysłowie idealne. Natomiast proszę o przybliżenie nam, dlaczego zwierzęta ofiarne musiały pozostawać przy matce przez pierwsze 7 dni przed złożeniem ich jako ofiary?
3: To się wiąże z wiekiem wymaganym dla zwierząt ofiarnych. Jeżeli ktoś jest smakoszem baraniny, a pamiętamy, że zwierzętami ofiarnymi były przede wszystkim kozy, owce, to sobie zdaje sprawę z tego, że stare mięso, na przykład stara baranina, ale też i stare mięso kozie, to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, bo mają dobry węch. Jeżeli osobnik może pozostawać przy matce, to znaczy, że ta matka jeszcze żyje i że wiadomo, która to samica jest matką. A pamiętamy, że wiek zwierzęcia ofiarnego to był taki około roku. Więc jest to po prostu przepis egzekwujący to, że to nie może być sztuka stara, a więc taka, której mięso jest już pośredniej wartości. Wyobraźmy sobie, wtedy, kiedy to mięso jest najsmaczniejsze, kiedy na targu można by było uzyskać za nie najlepszą cenę, to wtedy jest ten osobnik ofiarowany Bogu. I też nie jakaś malutka sztuka, tylko trzeba było to rok karmić, żeby to, co się przez rok zainwestowało w to zwierzę, oddać na ofiarę.
2: Proszę ojca, w tym rozdziale znowu czytamy kilkakrotnie: ja jestem Pan. I znowu rodzi się pytanie, skąd to ciągłe przypominanie?
3: Pewnie nie zawsze nam pomaga to, że tłumacze uciekają od zapisywania imienia Bożego w formie Jahwe. Ja jestem Jahwe. Pamiętamy, jak ważną rzeczą dla Mojżesza jest to, żeby umiał odpowiedzieć na pytanie, które na pewno zadadzą mu współziomkowie: jak ma na imię Bóg, który posyła cię do nas? I Bóg objawia mu swoje imię Jahwe. Ale Bóg nie chce się przedstawić tylko Mojżeszowi i nie chce się przedstawić tylko za pośrednictwem Mojżesza. On się przedstawia każdemu, kto jest zobowiązany prawami przymierza. Każdego z nich traktuje, że się tak wyrażę, tak poważnie, jako swojego partnera, jak Mojżesza, każdego z nich, każdego z nas. Każdemu przedstawia się po imieniu. Kiedyś, pamiętam, kilka tygodni temu podkreślaliśmy powtarzalność głównych myśli, które nam pokazują, co jest ważne, a co jest też ważne, ale, że tak powiem, w funkcji tego, co jest najważniejsze. Dzisiaj jest okazja, żeby zwrócić uwagę na to, że Bóg z każdym, kto należy do ludu wybranego, zawiera więź bardzo osobistą. Że to nie jest tylko przynależność do organizacji, z której to przynależności płyną pewne prawa, tym bardziej ulgi. Przynależność do ludu wybranego to jest to, co czyni łatwiej wykonalnym osobiste przymierze człowieka z Bogiem. Więc każdy z nas wie, jak Bóg ma na imię, bo Bóg mu to imię podaje, przypomina, z kim to przymierze jest zawarte.
2: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchaczy.
3: Proszę Państwa, dary ofiarne składane w świątyni w dużej części przeznaczane były na utrzymanie personelu kapłańskiego. Pamiętamy takie słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa przy okazji upomnienia, które otrzymali Jego uczniowie, bo łuskali kłosy w szabat. Pan Jezus przypomina, że samym tylko kapłanom wolno jeść chleby pokładne, ale jak Dawid i jego towarzysze byli głodni, to też mogli z tego zjeść. Pan Jezus pokazuje pewną sytuację modelową, dokonując pewnego uproszczenia, bo my, czytając 22 rozdział Księgi Kapłańskiej, czytamy, że nie sami tylko kapłani mieli prawo do spożywania tych darów ofiarnych. To popatrzmy. Zwłaszcza na wersety 10 do 14, 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Kto jeszcze, oprócz kapłanów, mógł spożywać te dary ofiarne? I pomyślmy, dlaczego akurat te kategorie osób?
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy Państwo, bardzo prosimy w imieniu Radia Warszawa o to, żeby to Radio Warszawa było naszą wspólną sprawą. Także w sensie pewnej odpowiedzialności materialnej, którą bierzemy za istnienie tego radia. Prosimy Państwa, o życzliwość i hojność wobec tego radia, aby mogło ono pełnić swoją misję.
2: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli z Bractwa Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106 i 2 FM. Za 2,5 minuty wybije 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
3: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
4: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Niby 18 stopni w Warszawie, w Raszynie, Dawidach, Starych Babicach, w Ząbkach i Markach nawet 19 i w Józefowie, ale odczuwalna dużo niższa, już nawet około 11 stopni. Wszystko przez ten wiatr, który wieje nam z zachodu i jest bardzo chłodny. Ciśnienie idzie, pikuje, nie pikuje, idzie do góry 1009 hektopaskali. Jutro między 14 a 19 około 20 stopni i całkiem dużo słońca.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Półtorej minuty po godzinie 17, ja zerkam na ekran. Wszystko na to wskazuje, że Polki, polskie siatkarki na najgorszym dla sportowca, czyli na czwartym miejscu w czempionacie Starego Kontynentu. Serbki właśnie mają piłkę meczową na to, aby wygrać ten mecz o trzecie miejsce w stosunku 3-1. Już się ściskają, już zaraz będą serwować, nasze przyjmują, rozprowadzamy. I niestety nie bronimy się, jesteśmy zablokowane w sumie, bo to dziewczyny grają, a Serbki się cieszą. A w studiu już redaktor Maciej Świątek, co oznacza, że czas na Country Club.
9: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu, Maciek Świątek. Jak co tydzień w niedzielę o tej porze Country Club Radio Warszawa. Czekamy jeszcze na Jurka Głuszyka, zaraz powinien dotrzeć. Na razie ja Państwu dotrzymuję towarzystwa. I Billy Strings powitał Państwa na początek w takiej spokojnej balladzie. Milltown Flute, czyli taki młyńska powódź, tak, znaczy tam potok wylał, no, i był problem. Ale spokojna, melodia spokojna, czyli ta woda była taka groźna, ale spokojna. I dwie nowości tutaj teraz, Lizbo, wracamy po wszystkich poprzednich wydarzeniach, no, smutnych, biorąc pod uwagę fakt odejścia Dolly Parton. Wracamy do nowości na listach. I bardzo ciekawe połączenie. Sheryl Crow i Jesse Wells. Sheryl, no, od czasu do czasu trafia na te kantrowe listy przebojów, no, ale ta współpraca z Jesse Wellsem bardzo ciekawa, aczkolwiek jak patrzyłem w internecie, to w filmiku Jesse Wellsa nie ma, natomiast sama Sheryl Crow jest, natomiast Jesse Wells prawdopodobnie dogrywał to gdzieś zdalnie, ale to o tyle jest ciekawe, że to kolejne jakby pojawienie się Jesse Wellsa w jakiejś takiej sytuacji dość znaczącej. No, kariera się bardzo ładnie rozwija, a potem Todd Snyder, no Todd Snyder niestety już też odszedł, natomiast płyta wyszła pośmiertna. I Solid Country Gold, taka piosenka, i dość ciekawa, bo taka trochę inna niż wszystkie, a jej współautorami są Jack Ingram i John Randall, czyli dwóch bardzo wybitnych twórców, także stąd też i taka i taki ciekawy efekt ich współpracy. Więc posłuchajmy Sheryl Crow, której będzie towarzyszył Jesse Wells, a potem Todd Snyder. A przyszedł kolega Jurek w tej chwili, właśnie wszedł do studia i tak.
1: Zaparkowałem, bo...

0: Ciekawa piosenka, pewniutku takie właśnie zestawienie. I to Snyder, John Randall i Jackie Ingram stworzyli tę piosenkę.
1: Ona no, taka moc, jest niebanalna.
0: Taka inna trochę. Jak wszyscy próbują czegoś nowego. I Sierra Ferrer, Trying to Love You. Waylon Payne, Looking for a Feeling, czyli emocjonalne piosenki. Ona ma kłopoty z kochaniem jego, natomiast on szuka w ogóle uczuć.
1: Czy Sierra Ferrer przygotowuje jakąś płytę nową?
0: Tak mi się wydaje, bo jakieś takie single pojedyncze się pojawiają.
1: Właśnie, też widziałem.
0: I to, ona w końcu wydała tylko dwie płyty do tej pory. No to pora na jakąś
1: kolejną. Pora, właśnie, bo ona jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o koncerty, też i o współpracę z innymi wokalistami, ale coś właśnie brakuje mi kolejnej płyty.
0: Ale ja myślę, że Sierra po prostu się nie spieszy, bo ona dba o to, żeby każda piosenka na jej płycie to było wydarzenie. Nie robi tak jak wielu artystów, że ma ze dwie dobre, a reszta tam dopchać coś, żeby było. Czyli jak już ta płyta by się ukazała, to ona na pewno będzie bardzo interesująca, no ale posłuchajmy, bo też taka trochę inna, znaczy instrumentalnie, znaczy Trying to Love You jest interesująca. Sierra Ferrer, a potem Waylon Payne.

0: No, sympatyczne piosenki. Dwie jeszcze sympatyczne, panie Jorku. Presley i Halle. Bardzo ciekawa artystka. Ciekawy jestem, jakiej się będzie kariera rozwijała, ale na razie co piosenka to do mnie trafia. No i Monty Warden, to nie jest wybitna muzyka, to co robi Monty Warden. Ale zawsze poprawia mi humor. To takie coś żywego, no, fajnego.
1: Czyli energią pana.
0: Energia, tak, w tym wszystkim. No więc posłuchajmy Presley, Haley i Monty Warden.

0: i...
1: Mączy Morden, no, zawsze jest taki, może nie trzeba przy nim myśleć, ale człowiek się odpręża za to.
0: No ale, panie Meczku, i ta pierwsza piosenka, bardzo taka energetyczna.
1: No Presley Henry to znaczy jedna z tych artystek, których jestem fanem.
0: No. Ja jej nie znałem, a...
1: Mało kto ją zna w tej chwili. To jest ta dziewczyna, co to napisała, że jest ona góralką, to znaczy stała się góralką, bo ma chłopaka gdzieś tam z gór i jak z nim pojechała w te góry, to się uważa już za góralkę.
0: No dobrze, jedna wyprawa, być może czasami wystarcza, a może to jest wyprawa na całe życie, no, za nim. Panie Maćku, mój ulubieniec, który od 13 lat już nie śpiewa, Randy Travis, po ciężkim udarze właściwie, no, wrócił do takiego spokojnego funkcjonowania, ale z pomocą swojej żony wyłącznie, gdyby nie ona,
1: on
0: to
1: się pewnie... gdzieś pojawia, znaczy nie śpiewa, ale pojawia
0: on się pojawia na, tak, na spotkaniach, czasami ruszając w trasę, nawet z tym takim sobowtórem jego, mówię o nie zewnętrzności, o zewnętrznym wyobrażeniu, tylko tam stworzono taki zespół z człowiekiem, który śpiewa bardzo podobnie jak Randy Travis, jego wielkimi przebojami Travisa, i podobno ten projekt cieszy się dużym powodzeniem, bo fanów piosenek Travisa jest ogromnie wiele na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
1: Mnie się przypomniał, panie Jurku, niedawno, bo w związku ze śmiercią Dolly Parton, bo pamiętam tą uroczystość CMA, w której przyznawano Randy Travisowi jakąś, znaczy chyba wpisywano go do Country Music Hall of Fame, i Dolly Parton była tą osobą wprowadzającą Randy Travisa.
0: To było, to już było...
1: Dawno temu to
0: a
1: było.
0: A czy to nie było po udarze już jego?
1: Nie, on jeszcze wtedy śpiewał, znaczy wtedy się jeszcze całkiem dobrze czuł. Mm-hmm.
0: Ale potem też była jakaś uroczystość wprowadzania do jakiegoś towarzystwa prestiżowego, bardzo muzycznego, Randy Travisa. Już nie pamiętam, czego to dotyczyło, i on tam zaśpiewał jedną frazę, właściwie taką Amazing Grace, którą wcześniej zaśpiewał jeszcze tuż przed tym jego zdarzeniem losowym na pogrzebie George'a Jonesa. Pamięta pan?
1: No, był aktywny, bo on ogólnie był aktywny dosyć, nie tylko śpiewając.
0: No dobra, ale do rzeczy. Otóż 13 listopada będzie miała premierę najnowsza płyta Randy Travisa, która ma zawierać 12 piosenek. Piosenek, które pochodzą z archiwum nagraniowym Randy Travisa. Jak wiadomo, artyści nagrywają bardzo wiele utworów. Część tylko z tych utworów, zwykle większa część z tych utworów wchodzi na płytę, ale część zostaje i z różnych powodów nie ma szansy pomieszczenia na tych płytach. No i potem można je odkurzyć w jakimś momencie. No
1: to się tak na ogół robi, i tak się właśnie artysty zabraknie.
0: Tak się właśnie stało w tym przypadku. Zostały odkurzone, zremasterowane i pojawią się na najnowszej płycie Randy'ego, i tutaj są już single, które poprzedzają ten album. Fish On, taka piosenka Randy'ego, znalazła się też na tej liście utworów. No a potem posłuchajmy kolejnej nowości. Kane Brown zaśpiewa piosenkę Boots wspólnie z Shania Twain. To jest też, on ostatnią płytę wydał zresztą po większym sukcesie tej płyty w 2025 roku. Teraz miała być premiera jego kolejnego albumu, która została przełożona na przyszły rok, na wiosnę. Być może ta piosenka także znajdzie się na tym albumie artysty. Dwa utwory przed państwem.

0: No to piosenka oparta bodajże na pierwszym takim przeboju Shana X, z którym ona weszła na listy.
1: Tak,
0: o tych butach pod łóżkiem.
1: Jednym z pierwszych, być może nawet pierwszym. No on to troszeczkę minimalnie zmienił, ale utrzymał to wszystko, co atrakcyjne było w piosence Shana. I ona tutaj zresztą w drugim głosie tam towarzyszyła w tym utworze. No zobaczymy. No Randy Travis, ja ciekaw jestem na te piosenki Randy'ego.
0: Znam. No reguły tego głosu Randy Travisa brakuje przede wszystkim teraz.
1: No i tego takiego spokojnego nadzwyczaj, bo jak tego słuchamy, to jest taki leniwa interpretacja, bo właściwie on ma głos taki, który jak już wydobędzie z siebie, ten głos jak wydobywał siebie, to już wystarczyło. Nie musiał wiele robić, żeby zaprzątnąć uwagę jakimiś szczególnymi niuansami,
0: czy też głos niewątpliwie od razu rozróżniany i zapamiętywalny.
1: Tak, to jest
0: jeden. Od razu tak samo.
1: Z tych artystów typu Willie Nelson.
0: Tak to, tak to bywa z tymi głosami. Dzięki nagraniom jakimś można coś tam jeszcze z tym robić. W tej chwili Air tworzy różne piosenki, sama tworzy i używa głosów różnych artystów. Ciekaw jestem, jak daleko to się posunie i do czego to dojdzie.
1: No ale tak też było, panie Maćku, z właśnie Randy Travisem. No kilka lat temu, bodaj 3 lata temu, pojawiła się piosenka zaśpiewana jego głosem, piosenka nowa, dla niego stworzona, którą właśnie sztuczna inteligencja wytworzyła, jeśli chodzi o kwestię głosu, ale za jego zgodą, znaczy Randy Travis był w pełni świadomy tego, że jego producent pracuje nad taką wersją, zaakceptował ją podczas pracy nad nią, no i pojawiła się piosenka zagrana przez zespół, napisana dla Randy'ego Travisa, ale głos już był sztuczny.
0: No ale to w jakimś momencie nie będą już szukali zgody, tylko będą tworzyli zupełnie coś nowego. Straszny bałagan się może zrobić w jakimś momencie na tym rynku muzycznym. Dwie postacie zupełnie nowe, o których nic nie wiem, ale słucha się przyjemnie. Alicia Blue, Kentucky Cowboy będzie śpiewała, a potem Will Carlyle Marlboro Vinyasa. Po hiszpańsku czytaj coś takiego. No ale dwie sympatyczne piosenki, posłuchajmy.

0: No i tak dotarliśmy do końca nowości.
1: Pora opuszczać studio, panie Maćku.
0: Pora, tak, ale na zakończenie. Valerie June to jest w sumie bluesmenka, no i taka rockowa bluesmenka, ale na listę Amerykany trafiła ostatnio z taką piosenką Smokestack. Trochę może inna, ale niewątpliwie bardzo interesująca i z Valerie June państwa zostawiamy dzisiaj.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Country Club.
1: Zakończyliśmy spotkanie z muzyką country, dzisiaj w takim ujęciu bardziej współczesnym, na topie. Natomiast na zegarach minuta po godzinie 18, a Państwo słuchacie Radia Warszawa 106 i 2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
4: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
3: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
4: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice.
3: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
4: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
5: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już jutro o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę.
7: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Cały czas utrzymuje się ta zasada, że od tego, co wskazują termometry, trzeba odjąć około 5 stopni, a zatem jeśli 18 czy 17 stopni, to tak naprawdę odczuwalne około 12 stopni. Wszystko przez ten wiatr, który po północy ma zelżeć i właśnie jutro on będzie zdecydowanie łaskawszy do tego stopnia, że słoneczko wyjdzie między 13 a 18 i będziemy mogli mówić o 20 stopniach na termometrach.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 5 minut blisko, bez kilku sekund, po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Jestem z Państwem dzisiaj aż do późnego wieczora. Teraz o godzinie 18 rozpoczynamy śpiewanie na cześć Pana Boga, więc dołączcie się Państwo, a przynajmniej słuchajcie. O godzinie 18.20 spotkanie ze Słowem Ojca Świętego. Zostańcie Państwo z nami.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: W Katedrze Warszawsko-Praskiej zakończył się właśnie Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, czyli oazy i domowego kościoła. Dużo ludzi radosnych wychodzi, dużo dzieci, dużo samochodów, których możliwość przewozu jest większa niż 5 osób. Bardzo piękny obrazek, liczne rodziny i dużo młodzieży, tak jak powiedziałem. A skoro już mówimy o tym, co dzieje się w poszczególnych kościołach, to dzisiaj zresztą to w swoich wejściach Ewa Pietrzak zapowiadała w kontekście, gdzie można przez całą dobę adorować, gdzie odbywają się rycha różańcowe, to dzisiaj w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości na Tarchominie Myśliborska 100 po mszy świętej o 18, czyli po tej mszy, która teraz trwa, wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji i nieprzerwanie Jerycho Różańcowe do soboty włącznie będzie się odbywać. Kto z Państwa ma ochotę, to przez najbliższy tydzień będzie możliwość patrzenia na Pana Jezusa przez całą dobę właśnie w tym kościele. A tymczasem wracamy do muzyki uwielbieniowej TGD. Mietek Szcześniak, Natalia Niemian w piosence, w pieśni Hosanna.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, 21 minut po 18, a zatem zapraszamy bardzo serdecznie na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 151 i 152. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Święty Jan Paweł II przypominał, że bezrobocie jest poważnym złem, które zwłaszcza gdy przybiera rozmiary masowe, może stać się prawdziwą klęską społeczną w sposób szczególny, wzywającą państwo do odpowiedzialności. Dzisiaj, w czwartej rewolucji przemysłowej, niepokój ten staje się jeszcze bardziej naglący, ponieważ innowacja bywa często przyjmowana wyłącznie ze względu na redukcję kosztów i wzrost zysków. W niektórych kontekstach realna jest obawa przed znacznym i szybkim zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc pracy, co wywołuje efekt domina, który głęboko dotyka rodziny, ludzi młodych i lokalne gospodarki. W wielu sektorach przekłada się to już na nowe formy niestabilności i nierówności. Bardzo wysokie wynagrodzenia dla nielicznej, wysoko wyspecjalizowanej mniejszości oraz coraz niższe płace dla szerokiej części ludności aktywnej zawodowo. Z pewnością pożądane jest, aby technologia uwalniała człowieka od prac szczególnie uciążliwych, powtarzalnych lub niebezpiecznych oraz oferowała inteligentne wsparcie dla działalności człowieka. Jednak zasadą ogólną musi pozostać ochrona miejsc pracy oraz niezastąpionej roli osoby. Cel osiągania większych zysków nie może usprawiedliwiać decyzji, które systematycznie poświęcają zatrudnienie, ponieważ osoba ludzka jest celem, a nie środkiem. A porządek gospodarczy musi pozostawać podporządkowany jej godności i dobru wspólnemu.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: I w ramach tego zatrzymania się zerkamy, czyli odrobina aktywności, ale tak musi być, zerkamy na stronę internetową naszej rozgłośni, czyli radiowarszawa.com.pl. Artykuł na kłopoty nie bednarski, tylko na kłopoty kłopotowski. Błogosławiony, który wciąż pomaga. Taki tytuł artykułu. Zachęcam do przeczytania, ponieważ jutro w kościele obchodzimy liturgiczne wspomnienie tego błogosławionego, który jest patronem

patronem naszej rozgłośni, ale także zaprzyjaźnionych sióstr Loretanek, które bardzo tutaj ciepło mówią o swoim patronie. Między innymi mówią o tym, że jest ich duchowym ojcem, skutecznym orędownikiem w codziennych trudnościach, że błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski pozostawił po sobie nie tylko dzieła, które przetrwały do dziś, ale także przekonanie, że po śmierci nadal będzie pomagał tym, którzy zwracają się do niego z ufnością. Siostry też zwracają na to, że był człowiekiem modlitwy i pracy, a w modlitwie potrafił wypoczywać, także pracował, a później nie leżał na kanapie, tylko starał się, przepraszam, że tak kolokwialnie to określiłem, no ale właśnie się do tego sprowadza, że aktywnie też wypoczywał, modlitewnie. W ten sposób życia znalazł później swoje odbicie również, znalazło również swoje odbicie duchowość zgromadzenia. Zapraszam serdecznie do artykułu tego tekstu na naszej stronie i zapraszam do przybliżenia sobie postaci błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Tymczasem Marek Grechuta, niech będzie imię Twe błogosławione.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: No to skoro chwilę wcześniej wspomniałem o kontekście sióstr Loretanek, jeśli chodzi o naszego patrona błogosławionego Ignacego, no to jeszcze dodam, że jutro właśnie we wspomnienie mamy dla Państwa propozycję u nas w Radiu Warszawa. Najpierw o 16.30 wielkie zwiedzanie radia. Nie trzeba się zapisywać, po prostu przyjść tutaj na Floriańską 3. Następnie udajemy się na mszę świętą do katedry na godzinę 18. Tam biskup Romuald Kamiński będzie sprawował w intencji słuchaczy i darczyńców. A następnie po mszy świętej przeniesiemy się do naszego ogródka, czyli wszystko kilka kroków w lewo, kilka kroków w prawo. A w ogródku będzie poczęstunek i będą miłe rozmowy. I Państwo będziecie mówić, co Wam się podoba, bo przecież nie będziecie mówić, co Wam się nie podoba, bo wszystko Wam się podoba, prawda? No więc takie miłe spotkanie jutro w Radiu Warszawa. Tymczasem La Palotina zapraszamy na antenie Radia Warszawa.

kochaniam cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się

0: W ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest 6 września, niedziela, a na zegarach za 2,5 minuty taka informacja, że będzie 19. No to się tego trzymamy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już jutro o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
4: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
6: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
7: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 19, czas na serwis watykański.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Braterskie upomnienie jest wyrazem miłości, przypomniał papież, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie. W Radomiu ustanowiono drugie na świecie sanktuarium błogosławionego księdza McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił dziś o wzajemnej miłości, która wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka i która czyni ludzi bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności.
12: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
11: Z kolei pozdrawiając wiernych, papież ponowił apel o zakończenie wojny na Ukrainie.
12: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
11: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowiony drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela Rycerzy Kolumba. Pierwsze znajduje się w amerykańskim New Haven, gdzie jest on pochowany i gdzie w 2020 roku odbyła się jego beatyfikacja. Uroczystością w Radomiu przewodniczył dziś biskup radomski Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce i proboszcz parafii, na terenie której powstało sanktuarium.
13: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce, no, do Radomia, gdzie, jak mówimy, bije serce rycerstwa. Jak jestem przekonany, będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju. I nie tylko, bo dla krajów sąsiednich także jest to bardzo ważne miejsce.
11: Uroczystości o międzynarodowym znaczeniu odbyły się dziś także w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu w Austrii, gdzie upamiętniono 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz 43. wizyty Jana Pawła II. W obchodach wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka, a mszę świętą koncelebrowali m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz i arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Mówi ksiądz Roman Krekora, rektor sanktuarium.
14: Kalenberg prawie od 120 lat jest takim miejscem, które nie tylko łączy Polaków, ale też te wszystkie kraje Europy Środkowej. Jest takim sanktuarium duchownym, bym powiedział, tej dzisiejszej Trójmorza dzisiejszego. Ten akurat kościół nawiązuje do naszego wkładu w dziedzictwo Europy, w kulturę europejskiej. Dlatego mamy z czego być dumni.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Obecnie 15 stopni w Warszawie, podobnie w Łomiankach, w Raszynie, w Konstancinie Jeziornej 16 stopni. Po to, by... i Ząbki, i Marki również 16, Otwock, Karczew 15, a w dalszym ciągu ta odczuwalna o 2 stopnie mniej. Dzisiaj w nocy najchłodniej będzie nad ranem około 10 stopni, odczuwalna 9 stopni, więc już chłodnawo. Pięć minut po 19:00. Dobry wieczór. Mówię tym z Państwa, którym jeszcze nie mówiłem. Jacek Ziemkiewicz nazywam się i do godziny 22:00 jestem z Państwem. Od 18:00 gramy dużo muzyki uwielbieniowej, a teraz po 19:00 to szczególnie dużo. Praktycznie muzyka wypełni ten czas. Zostańcie Państwo razem z nami i śpiewajcie, i się radujcie.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Ależ nowocześnie zabrzmiał ten utwór święty BMK Band i Mateo. Ciekawy, czy Pan Bóg jest taki bardziej konserwatywny w muzyce, czy taki nowoczesny? No, to jest pytanie, bo ten utwór był nowoczesny. Drodzy Państwo, 19 września w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, czyli przy Mechofera 2 na Tarchominie, odbędzie się jak co roku diecezjalny zlot służby liturgicznej. Taki szybki przegląd programu, bo może któreś z mam albo tatów ministranta, który już nie za bardzo jest ogarnięty, słyszy, to żeby tam się pojawił. 9.30 rejestracja grup, 10.00 zawiązanie wspólnoty, 10.15 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tomasza Steierwalda, 11.30 posiłek, tak jest, 14.15 animacje taneczne przy scenie, 14.45 rozdanie medali dla najgorliwszych, bielanek, solistów, solistek i ministrantów. Około 15.30 zakończenie. Ważne, żeby grupy zorganizowane zgłosić najpóźniej do 14 września, wypełniając formularz. Można wejść na stronę diecezji warszawsko-praskiej i rozwinąć swoją wiedzę na temat tego zlotu. No ale ministranci, bielanki i soliści, i pamiętajcie, można dostać medale, więc pojawcie się na pewno. No i bawcie się dobrze za to, że przez cały rok służycie przy ołtarzu Panu Bogu i wszystkim wiernym. Projekt Koinonia, jak ziemia pragnie deszczu, na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Wieczór z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM. Czas na Gospel Rain Jerusalem.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Myślę, że ta informacja, którą Państwu przekażę, nie będzie naruszeniem tego spokojnego rytmu w ramach Zatrzymaj się z Radiem Warszawa i tego jeszcze wieczoru uwielbieniowego, bowiem dwie artystki młode 12 września zapraszają na godzinę 10 na Aleje Jerozolimskie 2 w Śródmieściu, oczywiście na warsztaty oraz inne atrakcje związane z sztuką rękodzieła. Pod hasłem Ratujmy Twórczość, darmowy wstęp, warsztaty i atrakcje dla wszystkich, którzy przybędą wtedy. Na warsztaty będzie można zapisać się nawet na godzinę przed ich rozpoczęciem. Te targi, te warsztaty, te zajęcia rękodzielnicze odbywają się w domu w Alejach, Aleje Jerozolimskie 2, blisko przystanków PKP Powiśle i Muzeum Narodowe. Przypominam, wstęp bezpłatny 12 września. Czyli za ile dni? Dzisiaj mamy 6, czyli za 6 dni, właśnie, w sobotę 12 września o godzinie 10. Zapraszamy. A tymczasem takiego nieba będziemy wzywać w kolejnej piosence, w kolejnej pieśni uwielbieniowej na antenie naszego radia.

Tak jeszcze nawiązując do jutrzejszego spotkania tutaj w radiu z okazji wspomnienia liturgicznego błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, zapraszamy Państwa. No i tam w poprzednim wejściu powiedziałem, że tylko miłe rzeczy można mówić. Oczywiście, że nie, to było takie moje wyszukane poczucie humoru. Możecie Państwo przychodzić i właśnie mówcie wszystko, co Wam leży na sercu, bo chcemy być coraz lepsi. Chcemy być tacy, jakich nas chcecie słuchać, a zrobimy to przy ciasteczku i przy spacerowaniu. A po środku jeszcze będzie msza święta, więc będzie na pewno bardzo owocnie ten czas jutro z Radiem Warszawa i Państwem, naszymi słuchaczami spędzony. Zostańcie razem z nami dzisiaj i każdego kolejnego dnia.

0: Za dwie minuty, godzina 20. Państwo słuchacie Radia Warszawa 106 i 2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pielgrzymka bohaterów. Jakich bohaterów i jaka pielgrzymka? O tym dowiemy się już niebawem w kalejdoskopie historycznym w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: No nareszcie, to co na termometrach widoczne, to na ciele odczuwalne, czyli 15 stopni w Warszawie i generalnie po lewej stronie Wisły tak to wygląda. Po prawej stronie też dużo miejsc, gdzie jest 15 stopni, z wyjątkami, gdzie 16 w Markach, Ząbkach, Jaworówce, Turowie, Słupnie, Rembelszczyźnie i Radzyminie. Ciśnienie cały czas pnie się w górę, 1011 hektopaskali.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Minuta i 20 sekund po godzinie 20, czas, żebyśmy poddali się temu, gdzie zaprowadzi nas Ewa Pietrzak. Zaprowadzi nas na jakąś parafię. A jaką, to przekonacie się Państwo sami.
10: Przystanek Parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
11: Drodzy Państwo, przystanek Parafia, kolejna odsłona i jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym proboszcz, gospodarz tego miejsca niemal wszystko wie o Bożym Miłosierdziu. Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny na Warszawskiej Woli. Jest z nami ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz tej parafii. Szczęść Boże, dobry wieczór.
12: Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo mi się podoba to słowo niemal. Bardzo ważne.
11: Ja specjalnie tak powiedziałam, bo ksiądz proboszcz przypomniał mi kiedyś naszą sytuację, kiedy ja i chyba Kasia pytałyśmy księdza proboszcza, czym jest miłosierdzie, tak? I ksiądz proboszcz powiedział, że niby te najprostsze pytania tak naprawdę są najtrudniejsze.
12: Tak, no zawsze, zawsze. No najtrudniejsze są te, na które niby znamy odpowiedź, niemal wszystko wiemy, ale to jest bardzo ważne, to słowo niemal, bo myślę, że jeżeli już przechodząc...
11: Ale ja dotknęłam w jakiś sposób, czy nie?
12: Nie, do konkretnego tematu dochodząc, no to jak mówię, miłosierdzie, no ja tam już jestem sporo lat i ciągle się uczę tego miłosierdzia, no. Ciągle doznaję jakichś takich osobistych i przeżyć z ludźmi, którzy przychodzą i opowiadają, w jaki sposób ich Pan Jezus dotknął przez wstawiennictwo siostry Faustyny. Także to jest niesamowite jednocześnie.
11: Ciągle człowiek się czegoś uczy nowego.
12: Nieustannie.
11: A zdarza się tak, że przyjeżdżają pątnicy, pielgrzymi z całej Polski albo z całego świata?
12: No więc dotknęła Pani takiego trochę bolesnego dla mnie tematu, bo przyjeżdżają z całego świata, ale nie z Polski. Jedyna pielgrzymka taka polska, która jest u nas zawsze, to jest ta pielgrzymka, która wychodzi w ostatnią sobotę lipca. Wieczorem jest msza święta, idą przez całą noc do Ostrówka i to jest rzeczywiście grupa ludzi dosyć duża. Zresztą Pani widziałaby, była tak. Pani ostatnio. Mhm. Grupa ludzi, którzy, no można by powiedzieć, z tej Polski naszej stanowią właściwie całość, a reszta jest za granicą.
11: Zaczynało się tak skromniutko, a teraz ostatnio kapłani mi powiedzieli, czy ja zauważyłam, że to prawie 400 osób. Ja
12: tak,
11: mówię, naprawdę?
12: Tak. Więc mnie się co prawda wydawało w tym roku, że było mniej niż w zeszłym, ale może mi się tylko wydawało.
11: Po drodze docierali.
12: Tak, natomiast ja jestem zbudowany tymi ludźmi, ich obecnością i zaangażowaniem w tę pielgrzymkę. W tym sensie, że oni idą całą noc w milczeniu. To jest niesamowite, bo to przecież pielgrzymka to głównie śpiew, gitara.
11: Gitara, tak.
12: Takie różne rzeczy, a tu idziesz całą noc i milczysz, rozważasz różnego rodzaju tematy, które zostają, można rzec, narzucone ludziom. I to jest piękne. To jest, kiedyś moja siostra, która przyjechała mnie odwiedzić, poszła na tę część pielgrzymki, bo nie mogła iść na całą, no i była zachwycona. Doszła tutaj do świętego Floriana właśnie, no i opowiadała, że no, przeżycia są niesamowite. To jest krótki odcinek, no tam od Żytni tak. do Floriana. To
11: ale
12: jest...
11: się troszeczkę idzie i jest tak, jednak świadectwem tak. dla ludzi mieszkających w Warszawie, albo tych, którzy przybyli tutaj. Ilekroć szliśmy w tym roku, to słyszeliśmy pytanie na przykład panów, którzy stali w okolicach kebaba, tak? Mhm. Dokąd was niesie o tej Boże!
12: No właśnie.
11: Gdzie idziecie? I było często do Ostrówka, a co tam jest? A co tam jest? Tam było Faustyna, był szacunek. Czasami też różne inne tam słowa się pojawiały. A dokąd wy idziecie, tak? Ta ciekawość i to, że człowiek idzie w tym milczeniu, trzyma często różaniec w ręku, bo ja dzięki tej pielgrzymce poznałam też zupełnie inne modlitwy. Tak martwiłam się o noc, a jednak nie. Mówię, nie wiem skąd człowiek dostał tej siły. Potem te 36 stopni w upale
12: w
11: ciągu dnia.
12: No właśnie, bo to przecież do 15 godziny się idzie.
11: Rzeczywiście. Podziwiam szczególnie te wszystkie osoby, które szły z maleńkimi dziećmi i które są ode mnie sporo starsze.
12: Jest mnóstwo młodych ludzi właśnie z dziećmi, to jest bardzo budujące. I mnóstwo osób starszych, które właśnie mimo tej nocnej
11: to
12: trudności zasuwają pielgrzymkowo, tak. Jeżeli tak można powiedzieć, aż serce rośnie. Także co prawda niewiele natomiast wiem, a chciałbym się dowiedzieć, nie ukrywam, o te takie duchowe przeżycia tej nocy pielgrzymkowej, bo to musi być ciekawe. Kiedy idziesz przez miasto, tak jak Pani mówi, gdzieś ktoś tam się coś odezwie, ktoś coś rzuci czasami nieparlamentarnego.
11: Tak, ale i później jest pytanie, dokąd?
12: Tak, i ci ludzie, to jest niesamowite. Ja w każdym razie po raz 18, znaczy nie 18, przepraszam, bym skłamał, 18 była pielgrzymka, ja natomiast po raz 11 żegnałem pielgrzymów ze swojego sanktuarium i zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem. Ogromnym. I to jest,
11: jeżeli,
12: jeszcze raz to
11: tak.
12: powtórzę, że to jest, można by powiedzieć, jedyna polska pielgrzymka, która przychodzi do nas, w sensie, że zaczynają u nas i idą do Ostrówka. Mhm. Inne pielgrzymki to głównie zagranica.
11: No właśnie, a Ostrówek to jest to miejsce, w którym Helenka Kowalska, bo jeszcze wtedy Helenka, tak posługiwała w domu rodziny Lipszyców, tak? To była rodzina żydowska, miała swój majątek, miała śliczne dzieci.
12: Piękne miejsce.
11: Tak, i przepiękne miejsce. I podobno Helenka potrafiła tam rano śpiewać Bądźże pozdrowiona, hostia ożywa, tak?
12: Tak.
11: A pamiętam słowa księdza arcybiskupa Henryka Hozera świętej pamięci, kiedy powiedział, ja słyszałem, że ona była taka energiczna, wesoła, radosna. Tak ją dzieci zapamiętały. Śpiewała, tak, bardzo pracowita. Wiedziała też, po co tam jest. I później, uwaga, druga wojna światowa, tej rodzinie nic się nie stało.
12: Bo przecież jej przełożona z Żytni powiedziała, że musisz iść na rok i się przygotować. No dla niejednego człowieka takie powiedzenie, idź i się przygotuj.
11: To jest obrażanie się. Do widzenia. Nie chcą mnie, to nie.
12: Nie interesuje
11: nie wiedzą, co
12: mnie
11: tracą.
12: Tak. A ona w pokorze, spokojnie poszła na ten rok do tych państwa Lipszyców, tam przeżyła.
11: To się polecił chyba.
12: Niesamowite to jest, to jest niesamowite.
11: No. Ale kto się polecił tam,
12: tak,
11: prawda?
12: Tak, proboszcz od świętego Jakuba, ówczesny.
11: Ach, no tak.
12: Nie pamiętam
11: bo
12: nazwiska.
11: Bo ona też tam była.
12: Bo ona tam ona zaczęła tam w ogóle, tak. Mhm. Ona tam zaczęła, zobaczyła pierwszy kościół, jak wysiadła z pociągu i myślała, że to jest już to.
11: Mhm.
12: A on ją trochę przez Warszawę, nie chcę użyć
11: nie chcę
12: słowa,
11: przegonił,
12: pogonił,
11: ale tak.
12: Trafiła do sióstr na Żytnie i tam na Żytnie już słyszała, może tak, może nie, idź przez rok, zobacz jak to wygląda w sensie takim świeckim. I ona poszła i spokojnie przez rok przeżyła, wróciła i została przyjęta.
11: Wiem, że proboszczu, jaki to musiał być temperament takiej młodej dziewczyny, która godzi się na to, idzie pracować i uwaga, pracuje wśród rodziny, tak? I uczestniczy w życiu rodzinnym.
12: No ale wcześniej jeszcze, no z tego co wiemy, no to przecież od czego się to zaczęło? Od tego spotkania z Panem Jezusem na tej zabawie.
11: Na tej potańcówce.
12: Tak, no przecież czyli była to normalna dziewczyna, która może nie tyle, że szalała, ale jak była zabawa, to była zabawa
11: to,
12: pewnie. Jak
11: tak,
12: była
11: to
12: modlitwa,
11: była
12: to była modlitwa. Tak, no jeszcze tym bardziej na powietrzu, nie modlitwa, tylko właśnie zabawa, no to było coś atrakcyjnego. Czyli ona musiała być, przepraszam za określenie, taka normalna i żywa, która no, chciała z tego świata skorzystać. Może nie tyle, co się da, ale ile może skorzystać. No
11: i... Z miedziadem, warkoczem, tak?
12: Tak, tak. I mnie się wydaje, że patrząc na współczesne dziewczyny, przepraszam, że to powiem, wiele z nich ma podobny temperament jak ówczesna święta siostra Faustyna. A jednak no, brakuje im chyba tego jednego, no, posłuszeństwa woli Pana Boga. Bo ona nie tylko się pobawiła, nie tylko u Lipszyców przepracowała, ale jeszcze odpowiedziała na, nazwijmy to, na zapotrzebowanie Pana Jezusa i do tego zakonu wstąpiła. I nie miała łatwo. To jest ciekawe, nie? Ile dziewcząt by powiedziało, też znowu machnęło ręką, powiedziało, nie, jak tak mnie traktują, to dziękuję bardzo, nie interesuje mnie to. A ona... No, trochę inne czasy.
11: Ciekawe, co w jej sercu gotowało się, kiedy no, usłyszała takie słowa od siostry zakonnej, tak?
12: Tak, no
11: przy Żytniej właśnie.
12: No, myślę, że musiała...
11: Była jakaś chyba boleść w sercu,
12: kaplicy,
11: nie wiem, czy gorycz.
12: Na pewno w kaplicy przeżywała to bardzo. Mhm. Na pewno w kaplicy spędziła wiele czasu przed wejściem do klasztoru jako postulantka, ale no wytrzymała. No. Dla Pana Boga, dla ludzi... I dzisiaj dzięki niej mamy takie wielkie rzeczy jak dzienniczek, jak chociażby nasze.
11: Nie, to jest ambasadorka. Myślę, że też naszej ojczyzny na świecie, o tym jestem przekonana. Tak jak kiedyś Jan Paweł II, mówię kiedyś, bo widzę, że często chyba osoby wierzące czy niewierzące, czy poszukujące z zagranicy, więcej dobrego o nich usłyszymy o Janie Pawle II, niż czasami
12: niż
11: tutaj
12: my,
11: w ojczyźnie. Co jest rzeczywiście smutne. Pamiętam, że poznałam taką Franceskę z Italii. Ja mówię, że musi przyjechać koniecznie do Polski i ona mówi do mnie, że właśnie Jan Paweł II to pokazuje mio padre. A ja mówię, jaki mio padre? Mio padre, tak? Ona mówi, że mio padre, łzy w oczach. I nie to, że wam zazdroszczę, ale to był mój ojciec, mój.
12: No tak. To samo z siostrą Faustyną. No, ten jej dzienniczek ponoć przetłumaczony w tej chwili na największą ilość języków, poza oczywiście Pismem
11: bestseller,
12: Świętym.
11: Tak. Mówią, że bestseller, tak.
12: Niesamowite to jest, niesamowite i myślę, że to działanie Pana Jezusa przez nią, przez Faustynę, a wcześniej przez Helenkę, no jest niesamowicie dla nas wszystkich ważne.
11: Dla mnie to jest inny level, naprawdę nie potrafię jeszcze tego wszystkiego ogarnąć, ale wiem, że wielu moich bliskich i pozdrawiam Dominika serdecznie, powiedziało, że ten dzienniczek w trudnej momencie życia dodał im otuchy i uratował przed pewną, nie wiem, być może dramatyczną, trudną decyzją, więc pytanie do księdza proboszcza.
12: A przecież
11: jak
12: było
11: z lekturą dzienniczka
12: świętej. A przecież niełatwo się go czyta.
11: No właśnie, to chciałam powiedzieć. Dziękuję, że ksiądz to mówi.
12: To nie jest taka książeczka, którą sobie bierzemy wieczorem przed snem, poczytamy trochę dobranoc i koniec. No to jest... Trudność między innymi polega na tym, że no już pomijam język, pomijam wykształcenie samej Helenki, ale no, treści są tak głębokie, że dla nas niekiedy przynajmniej tak nazwijmy to tak dla nas prostych ludzi, często niezrozumiałe albo trudne do pojęcia.
11: Byłam zaskoczona, że u mnie w domu rodzinnym na warszawskiej Pradze rodzice bardzo szybko ten dzienniczek świętej Faustyny mieli. I pamiętam, że moja mama mówiła sąsiadom, że gdzie go kupić, gdzie jeszcze można dostać, księgarni Janka Bosko, tam przy Kawęczyńskiej jeszcze jest. Ja byłam przekonana, że to jest coś oczywistego w tamtych latach. Nie pamiętam, czy to były lata 90., czy to było jeszcze dalej. A okazuje się, że nie.
12: No ja dopiero tak z dzienniczkiem się zapoznałem, kiedy zostałem księdzem. Też nie ukrywam, że wcześniej zero informacji i w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jak dzienniczek istnieje. Natomiast no już jako ksiądz od lat 90. Zacząłem to czytać i to też nie szło tak na zasadzie, że...
11: Dziękuję za pocieszenie raz
12: tak,
11: jeszcze.
12: Nie, no przeczytasz
11: mówię,
12: i przeczytasz ileś tam...
11: Nie.
12: Ale powoli, kiedy to się czyta i się rozumie. Poza tym no też miałem taką fajną rzecz, że przeczytałem dzienniczek, a potem, nie wiem, czy mogę reklamować, pani Łabonarska przeczytała mi, w sensie tym, że odsłuchiwałem jej na płytach właśnie dzienniczek.
11: A to swego czasu też radio rzeczywiście emitowało.
12: Potem
11: coś
12: Anna, ta Dymna, słowa Pana Jezusa chyba Gosztyła, tak mi się wydaje. Nie Gosztyła, przepraszam.
11: A to ja pamiętam, że właśnie bliska mi osoba, raz jeszcze pozdrawiam Dominikę, jak zaczęła czytać lekturę dzienniczka, zadzwoniła do Łagiewnik, do siostry Elżbiety. Siostro, ja mogę przeczytać ten dzienniczek. A siostra mówi, tak, już słyszeliśmy głosy tych aktorów i aktorek. Tak. Mamy listę, bardzo dziękujemy, że kolejna osoba się zgłasza. Kochani, to jest normalna reakcja na to. W ten sposób chcecie chyba wyrazić wdzięczność i podziękować. I później też jakiś czas później rozpoczęły się te pielgrzymki, prawda? Z Krakowa do Łagiewnik.
12: Tak. No, no, Łagiewniki jako to miejsce niezwykłe, wyjątkowe. Przyznam się szczerze, że ilekroć tam jestem, to robi to na mnie to miejsce ogromne wrażenie. Pomijając, tutaj będzie teraz pewnego rodzaju prywata. Na cmentarzyku sióstr leży mój stryj, ksiądz Jan Stosur, który u nich był kapelanem. Także to w ogóle... Jak ja się o tym dowiedziałem i zobaczyłem ten grób, no to w ogóle. No co ja tu będę mówił? No,
11: coś serce, prawda, wzruszyło
12: tak, coś
11: się, ścisnęło.
12: Coś niesamowitego, bo ja słyszałem, że stryj był w jakimś zakonie kapelanem, ale nie wiedziałem w jakim. A tu się okazuje, zresztą jeszcze żyją siostry, bo rozmawiałem z nimi, którego pamiętają. Także to już w ogóle, to dla mnie i to miejsce, i siostry, i oczywiście święta Faustyna to jest ktoś naprawdę wyjątkowy i niezwykły.
11: Bo to jest przecież warszawska Wola.
12: Tak.
11: Naprawdę mamy blisko, prawda? To
12: naprawdę
11: są po prostu ślady
12: blisko.
11: Wielu świętych w tym miejscu, jak to pamiętam, mówili moi znajomi, którzy nie urodzili się w Warszawie, studiowali tutaj, krwawa Wola. A ja mówię, a sprawdźcie, ilu świętych tędy maszerowało.
12: Chodziło.
11: To są ślady świętych ludzi właśnie na tej Woli, a jesteśmy w parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie, w sanktuarium świętej siostry Faustyny, z księdzem proboszczem Krzysztofem Stosurem, który naprawdę bardzo, bardzo wiele wie o cudzie Bożego Miłosierdzia.
12: Niemal, tak jak pani
11: powiedziała. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Jesteśmy w sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Szczęść Boże.
2: Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Księże proboszczu, to początki historii tego miejsca, tak? Żytnia to właśnie było to miejsce, gdzie Faustynka, ja ciągle mówię Faustynka, Helenka przychodzi, rozmawia, objawia pragnienie swojego serca, tak?
2: Tak, tak. Mhm. Dostaje informację zwrotną od matki przełożonej, że ma przygotować się przez rok. To już mówiliśmy u państwa Lipczyców pod Warszawą. Wraca i siostra przełożona jeszcze dokonuje jednego sprawdzianu, jeśli tak można powiedzieć. Mówi do Heleny: idź do kaplicy, zapytaj pana tego domu, czy cię przyjmuje. I ona tam usłyszała wtedy te słowa, które zresztą są wyryte na posadzce przed ołtarzem w naszym sanktuarium. Jesteś w sercu moim i tu cię przyjmuję. No i tak się, że tak powiem, zaczęło to, co dla nas wszystkich, gdy idzie o Helenę Kowalską, jest najważniejsze i istotne. Tu się jej zaczęła droga zakonna, praca, przygotowanie, no i potem spotkania z Panem Jezusem, które są niesamowite. Oczywiście obraz Jezu, ufam Tobie.
1: Przepiękny, tak.
2: Oczywiście dzienniczek, oczywiście różnego rodzaju mistyczne doświadczenia. No i jesteśmy dzisiaj na Żytniej, w sanktuarium, w miejscu, gdzie odczuwamy obecność, przynajmniej ja odczuwam, bo zawsze mnie ktoś pyta, czy odczuwasz obecność siostry Faustyny. Absolutnie tak, absolutnie w wielu sytuacjach mi pomogła i pomaga. I funkcjonujemy dzięki niej albo przez nią, tak bym to powiedział.
1: A kiedy możemy powiedzieć, albo kiedy możemy podać naszym radiosłuchaczom tą datę związaną z, nie wiem, budową tego kościoła, tak? Powstaniem tej parafii?
2: To była kaplica. Mhm. Najpierw to była kaplica sióstr, bo tam przecież siostry, tak, Matki Bożej Miłosierdzia działały, pracowały, prowadziły, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ochronkę dla dziewczyn tych takich zagubionych w życiu. Druga wojna światowa, wszystko zniszczone, w niedalekiej odległości po drugiej stronie ulicy getto, gdzie najprawdopodobniej, tego nie wiemy, ale siostry pomagały jak mogły mieszkańcom getta. No i po wojnie zburzona kaplica, zniszczona, nic się nie dzieje do, można by powiedzieć, do lat, końca lat 70. ubiegłego wieku. Przychodzi ksiądz Wojciech Czarnowski, pierwszy proboszcz, i rozpoczyna konkretne, poważne działania związane z odbudową. Oczywiście to są lata, mówię, końcówka 70-80, więc komuna robi wszystko, żeby księdzu Wojciechowi utrudnić, a właściwie nawet nie pozwolić. Dużo na ten temat mówią jeszcze ci parafianie, którzy żyją, którzy pamiętają, których bardzo mocno zaangażował ksiądz Wojciech 5 sierpnia. Niestety smutna kolejna rocznica jego śmierci. Który z parafianami, on stale i zawsze kładł nacisk na to, że on nic nie zrobi, jeżeli nie będzie miał wspólnoty parafialnej. Ludzi, którzy będą z nim, będą przy nim, będą mu pomagać. No i powoli przez lata odbudowują te kaplice, a właściwie próbują z tej kaplicy stworzyć kościół. W 1981 roku prymas Wyszyński wydaje dekret ustanawiający parafię Miłosierdzia Bożego. No i wtedy zaczyna się powoli wszystko kształtować. Ksiądz Wojciech właściwie robi wszystko na takich, powiedziałbym, wariackich papierach, bo to jest wszystko tak trudne, tym bardziej, że to jest, mówię, centrum Warszawy. Na szczęście obok był episkopat i jest nadal Konferencja Episkopatu Polski, więc myślę, że to też się przyczyniło do tego, że władze jakoś tak delikatnie na to patrzyły. No i ksiądz Wojciech podnosi z gruzów kościół, podnosi z gruzów budynki, pomieszczenia, buduje olbrzymią plebanię. Zresztą z tamtych lat, kiedy ja byłem w seminarium, pamiętam, sam zresztą przyjechałem to obejrzeć, mówiło się o tym kościele, że to jest jedyny kościół w Warszawie, który nie ma dachu. Dachem była folia ogrodowa, taka ogrodowa folia, no i oczywiście my, klerycy, jak usłyszeliśmy o takim dachu, to przyjechaliśmy. Ja też przyjechałem, no bo trudno nie przyjechać, tym bardziej, że z seminarium z krakowskiego przedmieścia niedaleko. Nigdy nie przypuszczałem, nigdy, że kiedyś będę tutaj proboszczem. A za skąd?
1: Jakiś może był sen proroczy.
2: Tak, oczywiście. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę tutaj, jeśli tak można
1: gospodarzem
2: powiedzieć,
1: tego miejsca,
2: zarządcą,
1: tak?
2: z ramienia naszej wspólnoty kurialnej. No i powoli to powstawało. Przy okazji ksiądz Wojciech bardzo duży nacisk kładł na pomoc bezdomnym, tym najbiedniejszym. Powstał ośrodek pomocy najbiedniejszych i, tak jak powiedziałem, dla bezdomnych, który został nazwany tylko z darów miłosierdzia. Oprócz tego, że oni tam mieszkali, to jeszcze mieli wyżywienie. Trochę to inaczej było niż dzisiaj, bo dzisiaj oni przychodzą i wszystko mają. Wtedy oni wszystko musieli sobie sami zrobić, więc i musieli sobie ugotować obiad i przygotować spanie i tak dalej. Ale to myślę, że to było bardzo dobre, bo to uczyło ich jakiejś takiej odpowiedzialności za siebie i za innych. I tak to powoli się rozrastało. Ksiądz Wojciech przeszedł na emeryturę, przyszedł ksiądz Polak, który, można by powiedzieć, dokończył i budowy, i takiego wyposażenia tego.
1: Ja został tutaj jako tak zwany teść, tak? Tak się mówi?
2: Nie, ksiądz Wojciech nie. Ksiądz Wojciech odszedł wtedy i pracował gdzie indziej. Tak powoli. Ja w 2011 roku przyszedłem tutaj już po księdzu Polaku. No i można powiedzieć, nie chcę mówić, że dokończyłem dzieła, ale no już to były to już takie przeze mnie wykonywane prace, takie ostateczne, końcowe, tak bym to nazwał. No i to sanktuarium wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Parafianie zaczęli naciskać mnie na to, żeby tu w tym miejscu powstało sanktuarium nie Miłosierdzia Bożego,
1: Właśnie
2: Faustyny. Mhm. To jest bardzo istotne.
1: Dlatego często mieszkańcy Warszawy mówią, że jadą do świętej Faustyny, a nie mówią tak?
2: Ale często też ludzie się mylą i mówią, że to Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. A to jest Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. Takich sanktuariów w Polsce, z tego co wiem, są 3. Nasze jest jedno. Myślałem, że to będzie problem, że to będzie trwało latami złożenie podania, prośby. Ja pojechałem do kardynała Nycza i się okazało, że nie ma problemu. Pierwsze święto Miłosierdzia Bożego, był to rok 2017, konsekracja kościoła, bo jeszcze nie był konsekrowany, i ustanowienie Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. I od 2017 roku jesteśmy sanktuarium. No i robimy, co możemy, żeby to sanktuarium, jego miejsce rozpropagować. No w Warszawie oczywiście tak, no ale w Polsce. Z Polską jest, jak powiedziałem, trochę gorzej. Pielgrzymki przyjeżdżają ze świata. Działamy, robimy, co możemy.
1: Z całego świata właśnie zatrzymajmy się,
2: tak,
1: czyli
2: tak.
1: Z...
2: Przede wszystkim z Azji i ze Stanów Zjednoczonych. To jest niesamowite, no ale jak wiemy, Azja na punkcie siostry Faustyny, jej dzienniczka, no oszalała, i tam się dzieją wielkie rzeczy. No i oprócz tego Stany Zjednoczone, które też jak tylko przyjeżdżają, to oczywiście obowiązkowo Łagiewniki i obowiązkowo Warszawa, ulica Żytnia.
1: Tak. To jest niesamowite,
2: tak.
1: Naprawdę.
2: Także to
1: wzruszyło
2: to jest...
1: mnie to mocno. Pamiętam, jak redaktor Grzegorz Górny powiedział, że był w Dubaju, spotyka tam właśnie Azjatów, a oni mówią: Polak, Faustyna.
2: No
1: Święta
2: właśnie.
1: Faustyna pokazują obrazek Pana Jezusa Miłosiernego.
2: To jest właśnie niesamowite, że jakoś my...
1: Czyli u nas może coś się zacząć, tak? Ale...
2: A u nich już jest. U nich już to trwa i naprawdę przyjeżdżają, no szczególnie teraz, no bo zimą to niekoniecznie, ale tylko jak się wiosna zaczyna, to sporo. Hiszpania, w tym roku na przykład była pielgrzymka...
1: Espanol.
2: Santiago de Compostela na przykład, od Jakuba Świętego, także to niesamowite rzeczy. No, notujemy oczywiście wszystkie pielgrzymki, zapisujemy, no bo to jest dość istotne i ważne. Mhm. Ale no ja mówię, jestem ciągle pod wrażeniem, że to są głównie pielgrzymki ze świata.
1: Pamiętam naszą rozmowę kilka lat temu, jak mieliśmy marzenie, żeby stworzyć taką

0: Przystanek Parafia.
1: Ksiądz Krzysztof Stosur dziś przybliża nam mnóstwo ciekawych wiadomości na temat świętej Faustyny, tego miejsca i pielgrzymek, które są z Ameryki, tak w skrócie, prawda? Z Azji. Księże proboszczu, ale jak właśnie ci pątnicy z Azji podchodzą do Faustynki, do Bożego Miłosierdzia? Wyczułam w głosie księdza proboszcza taki podziw, jeżeli chodzi właśnie o tych pielgrzymów.
2: Bo to jest niesamowite i ciekawe. A tak ze swojego takiego, nazwijmy to już typowo socjologicznego punktu widzenia. Ludzie jadą ze świata. Pokonują tysiące kilometrów w tym samolocie, siedząc tam ileś tam 12-15 godzin. Przyjeżdżają, przychodzą zachwyceni miejscem, bo to nie chodzi o to, że ono jest ładne, bo jest ładne, to trzeba oddać.
1: Estetyczne, tak.
2: Natomiast zachwycają się i pytają o jedno. Czy to prawda, że tutaj, jak to powiedział święty Jan Paweł II, wszystko się zaczęło? I są absolutnie ciekawi, absolutnie chcą wszystkiego dotknąć, zobaczyć. Obok jest oczywiście klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
1: Pukają tam?
2: I one tam mają, siostry mają niewielkie, ale bardzo takie już powiedziałbym piękne muzeum. Z różnymi pamiątkami po siostrze Faustynie. Niewielkie, bo tam miejsca nie ma specjalnie, ale no to już takie absolutnie na nasze czasy super. I ci ludzie przyjeżdżają, siedzą w tym sanktuarium, modlą się, oczywiście msza święta, zazwyczaj mają swojego księdza, śpiewają, odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia w swoim języku. O godzina 15 to dla nich jest bardzo ważna, jeżeli im się uda o tej 15 znaleźć się w naszym sanktuarium, to nie ma szans, żeby tych ludzi wygonić. Nie ma możliwości. Oni siedzą, modlą się, śpiewają. I to jest dla mnie niesamowicie budujące, a jednocześnie trochę smutne. Bo mamy to sanktuarium, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. Nigdzie daleko nie musimy jechać.
1: Każdy na bole trafi.
2: Tak. A jednak mimo wszystko,

0: lekko. No, to jest różnie. No, natomiast nie ukrywam, że jestem zachwycony i zbudowany właśnie postawą ludzi spoza Polski.
1: Pamiętam, jak dzieci nasze chodziły do przedszkola sióstr rodziny Maryi.
0: Obok, tak.
1: Bliziutko. I my potem odprowadzając dzieci, jak mieliśmy czas, to potem się okazało, że jest jedna mama, i ja tam jestem, i jakiś tata wszedł na chwilę, tak, i dziadkowie, żeby na chwilę właśnie w sanktuarium świętej Faustyny pomodlić się. Tam jest,
0: no bo mamy adorację nieustającą. Tak,
1: tak,
0: od rana,
1: mhm,
0: od rana do wieczora. I w tej kaplicy adoracji są relikwie świętej, mhm, siostry Faustyny pierwszego stopnia, więc najważniejsze. Więc można podejść, oprócz tego, że się pomodlić, to można jeszcze te święte relikwie ucałować. To też jest ciekawe, bo ilekroć wejdę do tego naszego sanktuarium, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Więc to jednak to miejsce nie tyle, że robi wrażenie, ale no przyciąga. Przyciąga na pewno obecnością Pana Jezusa i obecnością świętej siostry Faustyny. Na pewno.
1: I tam intencje można, prawda, zapisywać,
0: tak,
1: albo podziękowanie.
0: Tak. Intencje
1: długopisy są piszące, od razu mówię.
0: Tak, kartki są specjalne, wszystko można napisać.
1: Drukowanymi literami, przypominam.
0: W każdy piątek o godzinie 15:00, zanim odmówimy koronkę, odprawimy mszę świętą, ksiądz proboszcz osobiście stara się, żeby to było przez niego odczytane. Wszystkie intencje, czy jest ich 5, czy 20, czy 150, wszystkie są odczytane w piątek o godzinie 15:00, więc jeżeli ktoś chce o coś poprosić, szczególnie właśnie przez wstawiennictwo siostry Faustyny, nie ma problemu żadnego. Wystarczy przyjść, napisać i w każdy piątek będą one odczytane.
1: Czy dzisiaj rzeczywiście też możemy powiedzieć o tym, że przeżywamy kryzys człowieka, kryzys wiary, że ludzie próbują żyć bez Pana Boga, potem stwierdzają, że jednak tak się nie da, ale nie potrafią nazwać tego, że to jest głód i tęsknota za Panem Bogiem?
0: Wie Pani, ja już myślałem, że mnie nic nie zaskoczy, ale powiem o przypadku z tego roku. Jeszcze. W maju, jak zwykle, pierwsza komunia święta, pięknie, ładnie, wszystko, rodzice. Proszę sobie wyobrazić, 2 tygodnie po komunii świętej, po białym tygodniu, dostaję, jakby to powiedzieć, decyzję rodziców, że wypisują swoje dziecko komunijne z lekcji religii na przyszły rok. Bez żadnej rozmowy, bez niczego, bez jakiegoś powiedzenia dlaczego. Po prostu wypisujemy dziecko. To był dla mnie kolejny przykład, no i oczywiście ból, że jednak nie idzie to w dobrym kierunku. Ja nie chcę narzekać, że winni są katecheci w szkołach i tak dalej.
1: Czy rodzice,
0: tak dalej.
1: Przepraszam, też.
0: No, tu bym winił rodziców, bo co to za rodzic, który pozwala dziecku, bo przecież to nie jest uzgodnione przez rodziców tylko musieli usiąść w domu, nie wiem, przy stole i Zosia, Kasia, Krysia, nie wiem, Wojtuś, Jasio, powiedzieli, że nie będą chodzić w przyszłym roku. I rodzice mówią, no dobra, to nie będziesz chodził. I piszą podanie, czy tam prośbę o to, żeby Jasia, czy tam tą Kasię wypisać z lekcji religii. No jest to dla mnie, przyznam się szczerze, takie załamujące, no bo staramy się. Według mnie, przepraszam, że to powiem głośno, warunki, jakie stawiamy, żeby dziecko przystąpiło do pierwszej komunii świętej, są żadne. Za moich czasów, tutaj będzie teraz takie.
1: To wtedy było,
0: za moich czasów,
1: tak,
0: to były
1: to
0: dopiero.
1: To była książeczka, prawda,
0: dzisiaj,
1: do nabożeństwa.
0: A dzisiaj,
1: tak?
0: Ma tylko w niedzielę przyjść na mszę świętą, ma nauczyć się tych modlitw, chodzić na lekcje religii i to jest właściwie wszystko. I to jest ciekawe, że rodzice, bo ja nie winię tego dziecka, bo to dziecko, no to przecież każdy może tam coś ten, ale że rodzice wyrażają taką wolę i zgodę na to, no. Ja uważam, że to idzie w bardzo złym kierunku. Mam nadzieję, że to się odwróci. Mam głęboką nadzieję, że będziemy jeszcze mieli pełne kościoły, bo nie ukrywam, że to...
1: Ale to przez dobrobyt mogło się stać? Czy przez jakiś ból, czy...
0: Nie wiem, lenistwo. Jakieś takie lenistwo. No, dziecko musi chodzić na basen, na kort tenisowy, chodzić do szkoły muzycznej, ale na religię już nie musi. Bo to nie jest obowiązek. Na matematykę musi iść, no niech nie pójdzie na matematykę. Mm-hmm. Niech nie pójdzie na język polski, prawda? W ogóle nie wchodzi to w grę. Ale lekcja religii, no to tak przy okazji. Mm-hmm. Potem mamy takie różne sytuacje kryzysowe, jak, no nie będę tutaj ani wymieniał, ani mówił o tym, co się dzieje na naszych ulicach, czy w naszych domach nawet, czy już nie będę mówił, bo tu kiedyś była dyskusja, w której brałem udział na temat obecności podczas kolędy dzieci, czy nawet dorosłych i tak dalej, bo to są, powiedziałbym, takie sprawy kapłańskie nasze, które mnie bolą. No i to, co zawsze powtarzam, ogromny mam ból. Od 11 lat nie mam żadnego kleryka. Żadnego. W 2011 przyszedłem do parafii. Czyli 15 lat. Ostatni kleryk właśnie został wyświęcony na księdza z naszej parafii, kiedy ja tam przyszedłem. Mam z 2011. I koniec. Nie chcę mówić, że nie klęczę przed Panem Jezusem, że nie proszę, Panie Jezu, zrób coś.
1: I to w tym miejscu,
0: i to w,
1: prawda,
0: takim miejscu nie ma. Nie ma, nie wiem.
1: Ale jednak ja pamiętam, że tłumy na Roraty były.
0: Nie, no były, tak. Teraz
1: no tak?
0: Tak, msze dziecięce.
1: Były te maluchy śpiące, tak, i te małe dzieci nas budziły. Tak. Nas.
0: Tak, było, no i fajnie, bo rodzice przychodzili.
1: Żartował, co na bułki już przychodzicie.
0: Trzymali te dzieci na ramionach, tak, gdzieś tam te dzieci spały.
1: Ale uśmiech księdza proboszcza, który przekazuje tą bułkę, szczerze,
0: no,
1: to dziecko zapamiętuje.
0: No może, no daj Boże. Daj Boże, żeby nawet dla tej bułki przychodziło. Ja wiem, że to może nie jest odpowiednie, ale...
1: Tak, w dzisiejszych czasach, tak, prawda?
0: Ale z drugiej strony, no to tak sobie myślę, no przecież ja mogę na każdą niedzielę dla mszy dziecięcej przygotować jakieś czekoladki, jakieś cukierki, ale czy to o to chodzi? Nie. I tutaj nie winie dzieci, bo to nie jest wina dzieci.
1: To my różnie odrabiamy te lekcje, tak?
0: Tak, tak. Rodzice. Niestety jako rodzice, niektórzy, bo ja nie mówię, że wszyscy, nie, nie, absolutnie nie. Niektórzy się nie sprawdzają, no ale nic na to nie możemy poradzić. Nie narzekajmy, bo nie jest źle.
1: Nie narzekajmy, pewnie, że tak.
0: Nie jest źle, ale niemniej jednak no, trzeba zauważać te trochę takie minusowe. No i oczywiście zdecydowanie spada obecność na niedzielnych mszach świętach. I to nie chodzi o wakacje, urlopy i tak dalej. Chodzi o cały rok.
1: Boże,
0: ale nie
1: jak
0: narzekajmy.
1: Się wtedy spędza niedzielę?
0: Nie wiem. Ja aż sobie nie wyobrażam niedzieli.
1: Może dobrze, te sklepy są w niedzielę chociaż zamknięte najczęściej,
0: ale
1: prawda?
0: Ale niektóre są otwarte, jak pani wie. I niektóre czasami. No te dzieci, które są i szczere, aż do bólu. Czasami oczywiście już tak złośliwie pytam, co w niedzielę robię. A z mamusią, z tatusiem od rana. Nie wiem, w tych super, hiper, w tych marketach. No to przecież tam można spędzić cały dzień, łącznie z kinem. Albo zrobić zakupy, iść do kina, albo iść do kina i potem zrobić zakupy. I zjeść obiad i nie ma problemu.
1: Czy dziś możemy powiedzieć, że ta dziewczyna z miedzianym, grubym, gęstym warkoczem zrobiła furorę na świecie dzięki temu, że była pokorna, skromna i ufająca? Chociaż przypomnijmy, że ten pierwszy dzienniczek spaliła.
0: Ona, no... Ale to szatańskie potrzepty były. Tak. Ona robi wrażenie. To nie to, że jesteśmy jakoś obojętni na to. Ja troszkę przeskoczę z tematu na temat. Ja czytam teraz zapiski Alicji Lęczewskiej. Nie wiem, czy państwo
1: mocne.
0: Słyszeli. Mocne. Mocne, dokładnie, tak. Tak, no nie takie,
1: ja na razie skutecznie unikam.
0: Nie
1: tak
0: takie mocne, jak, nie takie
1: mówię...
0: mocne jak Faustyny, ale też robią wrażenie. Ja myślę, że to gdzieś tam kiedyś się odezwie. Natomiast gdy idzie o świętą Faustynę, to właśnie ta jej pokora, bo na czym polega jej wielkość? Że ona się nie narzuca. Ona nie mówi, masz czytać, to twój obowiązek. Chcesz, czytasz.
1: Nie uśmiechnie się, przytuli cię.
0: Nie chcesz, nie czytasz.
1: Idziesz do Ostrówka,
0: tak,
1: to
0: nic,
1: pójdziesz.
0: Nic ci nie każe. Jedziesz do Łagiewnik, to jedziesz. Jedziesz, przychodzisz na Wolę, na Żytnią, to przychodzisz. Natomiast myślę, że ona wielu ludzi fascynuje. Ja się nią kiedyś zachwycałem właśnie w takim sensie, że sobie myślę, nie, ja bym w życiu nie dał rady. W życiu. To, co ona przeszła i z Panem Jezusem,
1: i zakonnie,
0: to my dzisiaj jesteśmy wygodni, zbyt wygodni. Ona wtedy nie myślała takimi kategoriami jak my. I dlatego jest dzisiaj świętą, jest wielka.
1: To
0: jest
1: pewnie
0: wielka.
1: Teraz usłyszymy zaproszenie księdza proboszcza. Kochani, przecież naprawdę ta warszawska Wola jest blisko.
0: Bliziutko.
1: I ja nie zachęcam oczywiście, żeby porzucać swoje parafie, ale macie tutaj blisko takie miejsce. Święta Faustyna, Szczęsny Feliński.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: I jeszcze bym kilku innych świętych podała. Kto tutaj był, kto to odwiedzał, kto tu przychodził.
0: No, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, chodzili, musieli chodzić koło Żytnią, bo tam jest episkopat obok.
1: Tak. I którąś niedzielę przyjedźcie właśnie do tej parafii, do tego sanktuarium.
0: Każdego
1: kochani.
0: 15 jest specjalna msza święta wieczorem z intencjami tylko za żywych. zaznaczone. Każdy może złożyć intencje, ale za żyjących, bo zazwyczaj składamy intencje za zmarłych, prawda? Modlimy się tam za w którąś kolejną rocznicę. A my tu wyszliśmy naprzeciw, żeby ludzie modlili się za żyjących we wszystkich sprawach osób, które przeżywają na co dzień kłopoty, zmartwienia, podziękowania. No i tych intencji zaczyna być coraz więcej, bo można je składać przez internet, można je wypisać, także to wystarczy
1: wejść... Czyli wchodzimy na stronę internetową sanktuarium, tak?
0: Tak jest, tak. Wystarczy wejść na stronę internetową naszej parafii, otworzyć odpowiednią zakładkę, bo to się tak nazywa, prawda? I możemy napisać intencje i jak zwykle, no to znowu proboszcz 15 wieczorem, każdego 15 dnia miesiąca są wszystkie wyczytane. Wszystkie
1: to wyczytane. Tak. To łaska.
0: No i oprócz tego, tak jak pani mówi, no zapraszam, nie zmuszam, bo to nie o to chodzi.
1: Nie, a ja trochę powiem, przyjedźcie. Jak mieszkacie w Warszawie tyle lat i jeszcze nie byliście w tym miejscu, kochani, naprawdę, naprawdę warto. Też wyczujecie, jak przekroczycie tylko próg tej świątyni, spokój. Naprawdę, to jest odczuwalne. No, ja wiem, że też nie bądźmy tacy, że szukamy przeżyć, tak? Nie tylko o to chodzi, ale...
0: Ona jest trochę tak, no niby przy ulicy, ale wejście jest z boku.
1: Tak.
0: Jest
1: troszeczkę
0: cisza.
1: Jest taka, ja powiem tak, ukryta. Jest
0: odsunięta trochę od zgiełku i tam już, tak jak powiedziałem, każdego dnia Pan Jezus czeka z siostrą Faustyną. Zapraszam, nie ma problemu.
1: Parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie otworzyła cykl naszej audycji Przystanek Parafia. Ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz tego miejsca od 15 lat, dobrze
0: tak,
1: mówię?
0: Tak, 15 lat dokładnie.
1: I modlimy się, żeby ten kleryk do tej parafii zawitał z Panem Bogiem do usłyszenia.
0: Szczęść Boże, dobrego. Dzięki bardzo.
2: Przystanek Parafia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
2: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
1: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
2: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
2: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa, za 5 minut wybije godzina 21.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam.
8: Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Organizatorem rolniczego święta na Jasnej Górze było Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Ksiądz Łukasz Grabiarz, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, podkreślił, że spotkanie w duchowej stolicy Polski służy budowaniu wspólnoty i podkreśleniu znaczeniu pracy rolnika.
9: Jest to czas modlitwy i dziękczynienia we wspólnocie. Rolnicy przyjeżdżają na Jasną Górę, aby wspólnie podziękować za plony, za pogodę, ale też powierzyć Bogu kolejny rok swojej pracy. To jest takie, myślę, że bardzo ważne spotkanie polskiej wsi tutaj w duchowej stolicy naszej ojczyzny. Przyjeżdżają ludzie z różnych regionów, ale przede wszystkim łączy ich, myślę, wspólna troska i miłość do ziemi, troska o chleb, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecność władz, myślę, że jest też okazją pana prezydenta, przedstawicieli rządu, pana ministra, okazją do tego, aby potrzeby i problemy tych rolników były słyszalne.
8: W niedzielnej sumie dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych udział wziął prezydent RP Karol Nawrocki, a dwudniowe jasnogórskie święto przebiegło pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki. Dożynką towarzyszyła 35. Krajowa Wystawa Rolnicza.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Mistyczka to film o Alicji Lęczewskiej, który w najbliższy piątek trafi do polskich kin. W kinie przy ulicy Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera oraz spotkanie z aktorami i twórcami. Produkcja opowiada historię kobiety, która w wieku 50 lat przeżywa nawrócenie i zaczyna rozmawiać z Jezusem. W tytułowej roli wystąpiła Dorota Chotecka-Pazura, natomiast w roli Jezusa słyszymy jej męża, Radosława Pazurę. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa, czytanie słów z dzienników Alicji Lęczewskiej poruszyło jego serce.
11: Ja tam odkryłem dużo treści takich, które na mnie zrobiły nieprawdopodobne wrażenie i poruszały serce, więc wierzę, że tam był Duch Święty, więc był sam Jezus. Przede wszystkim to pokazuje, że najważniejsza jest relacja, tak? Relacja każdego z nas i z drugą osobą i z Panem Bogiem.
8: Reżyser filmu Jan Sobierajski podkreślił, że dzięki wsparciu wielu osób historia Alicji Lęczewskiej może zdobyć dużą popularność.
12: Blisko 6 tysięcy osób przyczyniło się do tego, że ten film powstał i myślę, że to jest wielki dzień dla tych wszystkich osób, które uwierzyły, że można wspólnie robić takie duże, wartościowe projekty, wchodzić do mainstreamu, wchodzić na wielkie ekrany w kinach w całej Polsce. Takiego polskiego filmu jeszcze nie było. Mistyczka to jest dramat biograficzny, wyjątkowa produkcja z bogatą obsadą aktorską, z gwiazdorską obsadą, który pokazuje naprawdę niesamowitą historię, a więc zapraszam wszystkich, dlatego że ten film pokazuje historię o szukaniu szczęścia i miłości, a to jest wspólne dla każdego człowieka.
8: Film Mistyczka trafi do kin w całej Polsce w piątek 11 września. Patronatem medialnym produkcji jest Radio Warszawa. W niedzielę otwarto największą świątynię hinduistyczną w Europie kontynentalnej. Jest to jednocześnie pierwsze tego typu miejsce kultu we Francji. O szczegółach Stefan Folzer.
13: Świątynia powstała w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Georges. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i może pomieścić około 1000 wiernych. To druga największa w Europie kamienna świątynia hinduistyczna wzniesiona w tradycyjnym stylu, czyli tak zwany mandir. Większa znajduje się tylko w Wielkiej Brytanii. Dziś odbędą się główne uroczystości religijne. W tym tygodniu na ulicach francuskiej stolicy odbywały się procesje, pokazy tańca i tradycyjne rytuały, m.in. rozbijanie kokosów. Na Sekwanie można było zobaczyć paradę łodzi ozdobionych tradycyjnymi wzorami.
8: Uroczystości potrwają jeszcze kilka dni, a uczestniczy w nich nawet kilka tysięcy wiernych i duchownych.

Za pół minuty wybije 21, a zatem my już nasłuchujemy transmisji z Jasnej Góry, zanim to jednak nastąpi chwila skupienia przy muzyce.

doroczne dziękczynienie, doroczne dożynki, miejsce tutaj na Twoim, przy Twoim tronie, w Twoim domu. Trzeba jednak na samym początku tego rozważania uświadomić sobie bardzo jasno i wyraźnie, że dożynki nie są świętowaniem ani dziękczynieniem związanym tylko i wyłącznie z wiejskim środowiskiem, z rolnikami. Dożynki to dziękczynienie nas wszystkich, dlatego że dożynki kojarzą nam się, i to słusznie, z chlebem. Z chlebem, który każdy z nas błogosławi, z chlebem codziennym. Dziękczynienie nas wszystkich. Stąd słuszna i chwalebna obecność Pana Prezydenta na tych dzisiejszych dożynkach jako reprezentanta nas wszystkich, wyrażających swoje zatroskanie o chleb codzienny, ale także o nasze dziękczynienie. Jakie jest to nasze dożynkowanie albo dziękczynienie? Co mogłoby sprawić, aby było głębsze, aby bardziej przenikało nasze serca? Wydaje się, że dziękczynienie jest wprost odwrotne do doświadczenia braku. Im bardziej dotkliwy ten brak, tym później głębsze dziękczynienie. Był taki czas w moim życiu, że byłem bardzo niezdarny i nieporadny jako dziecko. Pewnie ten czas jeszcze wróci. I wtedy, gdy zdarzało nam się z bratem upuszczać chleb na ziemię, mama kazała nam go całować. Bardzo wyraźnie pamiętam te momenty. Ona także okazywała nam swoją czułość i miłość, całując nas. Przez to stworzyło się swoiste skojarzenie, że chleb jest związany z miłością, że dzielenie się chlebem oznacza miłość. Na końcu 126 psalmu autor natchniony mówi, że siewca wychodzi siać z płaczem, a gdy wraca z grubymi snopami, to wraca z weselem. Raz będąc na wakacjach, widziałem swojego wujka, który wsiadł do traktora, który ciągnął za sobą siewnik, wyjechał na swoje pole. Zanim jednak zaczął siać tym siewnikiem, to z torby wyciągnął piękne białe płótno, przewiązał je na swojej piersi. Z siewnika sięgnął po kilka garści ziarna, pomodlił się, pobłogosławił to ziarno i tak zaczął siać. Gdy obsiał pierwszy rząd, wsiadł do traktora i bardzo szybko obsiał całe pole. Było to bez wątpienia wyrazem jego wiary, że chleb przychodzi z ręki Pana Boga, że chleb jest związany z miłością. Potrzeba nam pewnie wzrostu w wierze, bo głębokość, intensywność dziękczynienia jest właśnie z wiarą także związane. Jeżeli mamy doświadczenie tego, że chleb przychodzi od Boga w darze, wtedy będziemy za niego dziękować. A muszę powiedzieć, że jakieś 35 lat temu, gdy przeżywałem jako kleryk dożynki na Jasnej Górze, to tłum był zdecydowanie większy. Więcej było obecnych na tym miejscu, którzy dziękują. Pewnie jest to w jakiejś mierze spowodowane tym
strasznym COVID-em, iż przywykliśmy do uczestniczenia w różnego rodzaju uroczystościach i zdarzeniach przez transmisję telewizyjną, przez transmisję internetową, ale to nie jest to samo. Móc być tutaj dzisiaj na tym miejscu i osobiście dziękować Bogu za chleb codzienny. Maryjo, Matko nasza, prosimy, dziękujemy przez Twoje ręce Bogu, naszemu Ojcu, który daje swojego Syna, który jest chlebem życia, którego Ty jesteś Matką. Dziękujemy za wiarę, za nadzieję i za miłość. Prosimy Cię także, abyś wstawiała się za nami, aby Bóg przymnażał nam tej wiary, nadziei i miłości, aby tym piękniejsze było nasze dziękczynienie, aby tym radośniejsze było nasze świętowanie, abyśmy tym lepiej mogli dzielić się chlebem z innymi. Jak co wieczoru chcemy modlić się za cały Kościół Święty, polecamy Ci papieża Leona XIV, wszystkich kardynałów, biskupów, szczególnie cały episkopat w Polsce. W sposób szczególny prosimy za rolników o wzrost ich wiary, aby ich praca była przeniknięta Twoim błogosławieństwem, Twoją obecnością, aby wszystko, co robią, robili w świadomości, że uczestniczą w pięknym dziele przynoszenia chleb codzienny, którego źródło jest tylko w Tobie. Przez Twoje ręce, Maryjo, chcemy polecać Ci wszystkich tych, którzy braku chleba codziennego w sposób bardzo bolesny doświadczają. Prosimy Cię za pielgrzymów dnia dzisiejszego, w sposób szczególny polecamy Ci pielgrzymkę z Jaworzna, bodaj chyba ostatnią pielgrzymkę pieszą tego roku i w tym roku już 50. Polecamy także pielgrzymów z Jasienia, z diecezji zielonogórskiej. Wszystkich, którzy dzisiaj na tym miejscu dziękowali przez Twoje ręce Bogu za chleb codzienny. Prosimy także za wszystkich dobrodziejów tego świętego miejsca. Polecamy Ci przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdę, naszego arcybiskupa Wacława Depo. Prosimy za nasz zakon, za ojca generała, za przeora, za wszystkich ojców i braci rozsianych po całym świecie, a szczególnie za ojców i braci posługujących na tym miejscu, które Ty sobie wybrałaś, aby okazywać nam swoją dobroć i czułość. Prosimy Cię za ewidencję wszystkich tych, którzy dzisiaj przystępowali do sakramentu pokuty i pojednania, za intencje wpisane w Wielką Księgę Apelową i także za parafię w diecezji świdnickiej, którą dzisiaj nawiedzasz, za wszystkich chorych i cierpiących. Polecamy wszystkie te intencje w tajemnicy drugiej światła, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji pokoju na świecie, pokoju w naszych sercach, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca generała prosimy o błogosławieństwo apelowe.
12: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
13: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii na jutro, które skomentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą do synagogi, aby śledzić, pochwycić, oskarżyć. Tworzą grupę, która wspiera się w domysłach i w podejrzeniach, nawzajem karmiąc się lękami, niechęcią, podsycając w sobie, w ich mniemaniu, słuszny gniew. Wizyta w synagodze dostarcza im tego, czego szukali. Wpadli w szał i jeszcze ściślej zamknęli się w swoim gronie, naradzając się między sobą. Z takiej grupy trudno jest się wyrwać, a wraz ze wzrostem pewności co do własnej nieomylności coraz trudniej. Czego szukał w synagodze człowiek z uschniętą ręką? Można przypuścić, że szukał tego, co obiecywała synagoga – spotkania ze Słowem Boga. W swym kalectwie w tym Słowie szukał pocieszenia i oparcia. Znalazł więcej – uzdrowienie. Bóg bowiem daje każdemu to, czego szuka. Przypominają się więc słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
2: Do godziny 21:30, czyli do czasu naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym, pozostało 7,5 minuty. Przypominam, że można dzwonić pod numery 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35, aby wspólnie modlić się na Różańcu Świętym. Już teraz zapraszam. Niedługo przedstawimy intencje, w których będziemy się modlić.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Niespełna 3 minuty pozostały do naszej modlitwy na różańcu. Przypominam numery do studia 512 700 i 3 czwórki bądź 512 700 i 3 piątki. Pod te numery możecie Państwo dzwonić, aby bardzo aktywnie wziąć udział w naszej modlitwie, ale cenna będzie każda postawa modlitewna, którą Państwo tutaj się dołączycie duchowo także.

Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. W intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

0: Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Beaty w dniu imienin. O łaskę nieba dla jej mamy, świętej pamięci Lidii i brata świętej pamięci Pawła. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże prowadzenie na każdy dzień dla bratanicy Ani w dniu 30 urodzin, o łaski Boże dla całej rodziny, modli się ciocia Krysia. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana, o chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza, o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki, o przemianę serca i opiekę, o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O łaskę zdrowia dla Janiny, Karola, Ewy, Kingi, Aleksandry, Zofii, Grzegorza, Haliny, rodziców Marysi, Adama, Justyny i ich dzieci. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Michała, Stanisława, Weroniki, Marii, Marianny, Juliana, Kazimierza, Stanisława, ojca Maurycego, siostry Emanueli oraz Józefa i Antoniny, Emilii, Henryka, Macieja i Doroty. O dary Ducha Świętego dla Adrianny, Ewy, Boże prowadzenie dla Maksia, Laury, Jakuba, Jana, Agatki, Tosi, Macieja, Tymona. O niebo dla świętej pamięci Jana Wojtiuka. O mądrych lekarzy dla małego Tadzia oraz o pomoc i wsparcie dla Gosi, Moniki. O Boże prowadzenie dla Amelki, Przemka, Szymona, Sary oraz za Monikę o uzdrowienie z depresji. O dar uzdrowienia dla Norberta i błogosławieństwo Boże dla lekarzy prowadzących. O poprowadzenie naszej modlitwy, o jej rozpoczęcie, proszę panią Barbarę.
1: Witam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzisiaj mamy niedzielę, rozważamy zatem tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Rozważać je będziemy wraz ze świętym proboszczem z Ars, czyli Janem Marią Wianejem. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. W świecie skryte jest niebo i piekło. Gdybyśmy poznali piękno nieba, chcielibyśmy tam iść za wszelką cenę. Gdybyśmy poznali udręki piekła, które tam trzeba znosić, zrobilibyśmy wszystko, aby tam nie trafić. Trzeba na tym świecie się trudzić, trzeba walczyć. Na odpoczynek będziemy mieli całą wieczność. Proszę, Pani Barbaro.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro.
1: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Zachęcam was, żebyście często prosili Pana Boga o świętą cnotę nadziei, żebyście wszystkie uczynki spełniali z chęci podobania się Bogu. A w chorobach i smutkach strzeżmy się rozpaczy. Pamiętajmy zawsze, że przez te choroby i smutki nawiedza nas Bóg, dając nam w ten sposób dowód swego miłosierdzia i okazję do zbierania zasług na życie wieczne. O poprowadzenie modlitwy proszę nasze młode słuchaczki.
2: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg wam zapłać za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
5: Spokojnej nocy.
0: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty jest zarzewiem dobrych uczynków. Ci, którzy mają Ducha Świętego, nie rodzą zła. Wszystkie owoce Ducha Świętego są dobre. Kiedy Duch Święty mieszka w naszych sercach, obdarza nas obfitością dobrych intencji. Lecz trzeba na nie odpowiedzieć, trzeba za nimi podążać. Trzeba by mówić każdego ranka: Boże mój, ześlij na mnie swego Ducha, który da mi poznać, czym jestem i kim Ty jesteś. O poprowadzenie modlitwy Poproszę pana Marka.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Marku.
5: Ja również bardzo dziękuję, życzę błogosławionej nocy i wszystkiego dobrego dla Pana, dla całego Radia Warszawa. Dobranoc.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wszystko, o co prosi Syn Ojca, jest Mu dane. Wszystko, o co prosi Matka Syna, też jest jej dane. Najpewniejszym sposobem poznania woli Bożej jest modlitwa do naszej dobrej Matki, a ponieważ jej jedynym pragnieniem jest nasze szczęście, wystarczy zwrócić się do niej, by zostać wysłuchanym. Ona jest jeszcze lepsza niż najlepsza z matek. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Grażynę.
6: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyna.
6: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Przenajświętsza Panna stoi między swym Synem a nami. Im bardziej jesteśmy grzeszni, tym więcej ma dla nas czułości i współczucia. Dziecko, które najwięcej łez kosztowało matkę, jest najbliższe jej sercu. Czy matka nie biegnie zawsze za najsłabszym czy zagrożonym? Maryja jest tak dobra, że nie przestaje patrzeć na współczucie grzesznika. Zawsze czeka, by ją przywołał na pomoc. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Agnieszkę.
7: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę zbiegamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
7: i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
7: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Agnieszko, z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy się z nami czy to połączyli telefonicznie, czy połączyli duchowo i że wspólnie modliliśmy się już począwszy od godziny 21 apelem jasnogórskim, następnie rozważaniem Ewangelii, no i wreszcie uwieńczeniem naszej modlitwy był różaniec święty. Szanowni Państwo, dobiega godzina 22, wybije ona, już teraz patrzę, za minutę. A zatem kończy się powoli czas naszego spotkania mojego z Państwem. Oczywiście był to dla mnie bardzo ważny czas, jak zwykle. Kolejny raz spotkamy się za 2 tygodnie, w weekend, w sobotę. Do tego czasu ci z Państwa, którzy słuchają naszego radia popołudniem, spotkamy się w piątek, już dosyć tradycyjnie. Tymczasem ja Państwu za ten dzisiejszy wieczór, za wcześniejsze popołudnie bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że jutro spotykamy się w naszej rozgłośni na Floriańskiej 3 w związku ze wspomnieniem liturgicznym błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. O 16.30 zwiedzamy radio, następnie na 18.00 idziemy na mszę świętą, a po mszy świętej wracamy do naszego ogródka na mały poczęstunek. To już jutro. Bardzo serdecznie Państwa, naszych słuchaczy, naszych darczyńców zapraszamy. A tymczasem zapraszam na pasmo nocne, które rozpocznie audycja Granie Ciekawe Niesłychanie autorstwa księdza Justyna Ziembińskiego i księdza Mirosława Gabrysia. Spokojnej, błogosławionej nocy Państwu życzę.
8: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gabrysia.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witają Państwa serdecznie ksiądz Justyn Ziembiński.
1: Ksiądz Mirosław Gawryś.
0: I artysta, który podpisuje się takim mianem Cold Out Music. Prezentowałem go już Państwu kilkakrotnie. Ale tak się złożyło, że jak jechałem dzisiaj na nagranie, zapomniałem komórki, gdzie mam dane, żeby powiedzieć coś więcej o artystach i poprosiłem księdza Mirka, który teraz się wypowie.
1: Ja nie mam komórki, mam garaż blaszany w zasadzie, więc z takich rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o tego artystę, to znalazłem taką informację, że to brytyjsko-nigeryjski artysta chrześcijański. Śpiewa, pisze teksty, produkuje muzykę, łączy, miesza gospel z soulem, jeszcze do tego dodaje afrobeats.
0: I usłyszeliśmy piosenkę z albumu The Room, zatytułowaną Have My Yes. Tak jest skierowane do Pana Boga. Masz moje tak.
1: I nie będziemy wychodzili z pokoju, to znaczy zmienimy ten The Room na inny The Room, a to za sprawą Brandona Lake'a, który wydał, no to już właśnie jakoś nie zauważyłem wcześniej, bo przed wakacjami, taką płytę koncertową, półtorej godziny muzyki z koncertów granych w różnych miejscach, prawie 50 miast w Stanach Zjednoczonych.
0: No bo jest teraz chyba jednym z najpopularniejszych artystów muzyki chrześcijańskiej w Stanach.
1: O czym może świadczyć, że na jednym z koncertów w Louisville zgromadził 15 tysięcy fanów, co daje podobno najlepszy rezultat, jeśli chodzi o koncert muzyki chrześcijańskiej. When a cowboy prays, kiedy cowboy się modli, a tym cowboyem jest Cody Johnson, który tutaj gościnnie występuje, a nie tak dawno prezentowałem Państwu jedną z piosenek z jego płyty, Brandon Lake i Cody Johnson.

artysta bardzo znany, Brandon Lake, a mało znany jest zespół, który ja osobiście, odkąd go lat temu już parę odkryłem, bardzo mi się podoba ze swojego połączenia muzyki country, bluegrass z hip-hopem. Akurat nie w tej piosence, tutaj raczej taki czysty bluegrass. Whosoever South, dwóch panów, jedna pani, nawet nie pomnę, wydają ciągle coś nowego. Ostatnio jeden za drugim różne single, a wśród nich znalazł się Gospel Anthem, który jakieś tam tydzień, dwa tygodnie temu chyba się ukazał. Zachęcam do posłuchania.

0: Ponieważ płyta Brandona Lake'a King of Hearts in the Room jest długa, to spokojnie można jeszcze wybrać jakąś piosenkę z tej płyty, znaczy można by dużo więcej. W ogóle zachęcam do obejrzenia tego koncertu. To właściwie koncert, który składa się z różnych miejscowości.
1: Nagrania z różnych lokalizacji.
0: Chociaż jak oglądałem, to miałem wrażenie jakby tak z jednej. Charlestonville chyba to było.
1: Może podobna scenografia, czy ta sama po prostu.
0: No ale taki stadion jak na Legii i scena z wybiegiem w środku, tak no super to wyglądało, no, światło i tak dalej, no po prostu jeszcze deszcz padający, więc tam no rewelacja. Bardzo, bardzo zachęcam do pooglądania tego koncertu, bo to rzeczywiście jeden z najlepszych koncertów muzyki chrześcijańskiej, jaki zdarzało mi się widzieć. No więc jeszcze jedna piosenka. A tak w ogóle to tam jeszcze inni goście są, oprócz Cody'ego Johnsona jest na przykład Pat Barrett. A ta piosenka to Praise.
2: All right, after seeing all that God's done tonight, can we absolutely go crazy, crazy? I need Pat Barrett out here, Franny Cash, I need Schema Boy.

0: Nie wiem, czy słuchałeś kiedyś zespołu Band Riffs, czy w ogóle nie?
1: Nie słuchałem, ale wiem, że to amerykański duet bracia Jeremy i Cody Reeves, którzy pochodzą z Teksasu, dzieci pastora i robotnicy budowlani w trzecim pokoleniu.
0: No wiesz, bo uzupełniasz moje braki, moje zagapienie, że nie wziąłem telefonu ze sobą. W każdym razie...
1: Po prostu bez telefonu ksiądz Justyn nie istnieje, proszę państwa.
0: Ale How to...
1: Nic nie wie.
0: Dobra, do końca. Płyta How to Forgive, myślę, że by ci się spodobała, bo naprawdę w takim klimacie cała zagrana, zaśpiewana, no bardzo przyjemnym. Utwór tytułowy po prostu. How to forgive, jak wybaczać.

0: No jak na robotników budowlanych w trzecim pokoleniu, nieźle sobie radzą chłopaki.
1: Warto posłuchać, zachęcam. Całej płyty. Wersy mi dawno nie słyszane u nas.
0: Ukazała się piosenka zespołu wspomnianego tutaj przez księdza Justyna, tak niespodziewanie. Jest to super piosenka. Taka jeszcze, bym powiedział, może w wakacyjnym rytmie, a już mamy rok szkolny, ale jeszcze nie akademicki. Więc, no i jeszcze lato. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Wake Up Sleeper, zespół Mercy Me.

0: Powiedziałbym, że umarłego by obudzili.
1: Dynamiczne wezwanie powstania śpiący. Ja przyglądam się wszystkiemu, co ukazuje się pod takim szyldem Stomp Town Revival. To duet dwóch panów przedstawiany już przeze mnie. Nazwiska podam przy następnym utworze, jaki wpadnie mi w ręce i będę chciał go przedstawić. Dynamiczny, czasami nastrojowy taki blues, country, klimat. I utwór Święci i Grzesznicy, najnowszy singiel tego duetu, Saints and Sinners.

0: No brzmi dobrze, dobrze. Stomp Town Revival.
1: Tak się nazywają właśnie.
0: Tak się nazywają. Lowland Ham and Paul Zak. Lowland Ham to duet muzyczny. Kilka płyt nagrali już Daniel i Lauren Gons. Wszystko sami robią. Piszą teksty, nagrywają. Nie wiem, czy też nie wydają. To taka muzyka indie, folkowo, tym podobna. Bardzo intymna, delikatna. A dołączył do nich, no w tym właśnie, w tej piosence muzyk nagrywający płyty z przesłaniem chrześcijańskim, Paul Zak. Piosenka taka w zasadzie przed wakacjami dobra, bo mówiąca o początku wakacji. No, ale no cóż, teraz się pojawi. Midsummer Nights.

0: Nawet państwo sobie nie wyobrażają, jakie państwo mają szczęście, że ksiądz Justyn zapomniał komórki czy telefonu.
1: Bo mniej mówił.
0: No tak, dokładnie, nie wymienią wszystkich braci, ale rodzeń. Ale nie odgrażał się, że za tydzień niestety będzie już jeszcze nadrobić stamp tą
1: oliwę. Tak, ja myślę, że nawet jest po jednej piosence przyniosę Cold Out Music i Band Trips i wtedy będę mógł się wysłowić. Ale zobaczymy. To jest po trochę czasu. Cold Out Music po raz drugi na zakończenie naszej audycji, tym razem bardzo nastrojowo i modlitewnie w utworze Your Love For Me.
0: No, to dobrze, że się tak łączy z tym nastrojowym wcześniejszym.
1: Zatem żegnamy i zapraszamy.
0: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze przychodzą do synagogi, aby śledzić, pochwycić, oskarżyć. Tworzą grupę, która wspiera się w domysłach i w podejrzeniach, nawzajem karmiąc się lękami, niechęcią, podsycając w sobie, w ich mniemaniu, słuszny gniew. Wizyta w synagodze dostarcza im tego, czego szukali. Wpadli w szał i jeszcze ściślej zamknęli się w swoim gronie, naradzając się między sobą. Z takiej grupy trudno jest się wyrwać, a wraz ze wzrostem pewności co do własnej nieomylności coraz trudniej. Czego szukał w synagodze człowiek z uschniętą ręką? Można przypuścić, że szukał tego, co obiecywała synagoga – spotkania ze Słowem Boga. W swym kalectwie, w tym Słowie szukał pocieszenia i oparcia. Znalazł więcej – uzdrowienie. Bóg bowiem daje każdemu to, czego szuka. Przypominają się więc słowa proroka Amosa: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: Po wakacjach.
3: Powakacyjnie, tak.
2: Stęskniłeś się?
3: Tak, ale wiedziałem, gdzie jest moja karta do radia, więc szybko sobie wszystko przygotowałem.
2: Do wejścia?
3: Tak.
2: No ja też przez wakacje przychodziło mi do głowy, że już coraz krócej, coraz bliżej do spotkania ze słuchaczami i z tobą przed mikrofonem, więc cieszę się, że się wreszcie doczekałam i bardzo się cieszę na to nasze pierwsze w nowym sezonie radiowym spotkanie. Jak zwykle z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku. Tym razem o pracę domową nie będę pytać, chociaż z tego, co mi się wydaje...
3: To nie było, były wakacje.
2: Było coś na wakacje zadawane.
3: Odpocząć.
2: Ale odpuszczę ci to pytanie. I no, z nowymi siłami zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, do artykułu 10, który mówi o kolejnym, ostatnim już, 10 przykazaniu. Temu przykazaniu będziemy się przyglądać, myśląc cały czas o wychowaniu do wartości, które proponuje to przykazanie. Choć ono jest swego rodzaju podsumowaniem wszystkich pozostałych przykazań, to jednak wnosi jeszcze kilka nowych treści, nowych wartości i tym wartościom będziemy się w tym roku przyglądać, znowu je analizować i zastanawiać, jaki one mogą mieć, czy też wręcz mają związek z wychowaniem. Jakie mają znaczenie dla rodziców. Ja, dzieląc się swoim doświadczeniem prawie 50-letniej pracy pedagogicznej, mając bogate doświadczenie, chętnie będę się dzielić z Państwem swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą, no i też doświadczeniem wyniesionym z kontaktów moich z dziećmi, pedagogami, a przede wszystkim z kilkoma już chyba nawet pokoleniami rodziców. Te dzieci, z którymi spotykałam się na początku swojej pracy, dziś mają swoje dzieci i to już dorastające. Bardzo mnie to zawsze cieszy, kiedy spotykam swoich uczniów, swoich wychowanków sprzed wielu, wielu lat, którzy pokazują mi swoje dzieci, a nawet... Nieraz zastanawiam się, może już są dziadkami. Więc zaczynajmy.
3: Chciałabyś wiedzieć, jak spędziłem wakacje?
2: No, bardzo.
3: U nas był to rodzinny czas. Wakacje spędzaliśmy razem w swoim gronie dość często i tu na miejscu.
2: To czas bezcenny.
3: Tak, czas bezcenny. To odnośnie, można powiedzieć, takiej pracy domowej, to takim założeniem gdzieś tam, o którym chyba rozmawialiśmy, to żeby nie mieć zbyt wygórowanych planów, które często sztywne i, można powiedzieć, napchane.
2: Przeładowane.
3: Mogą później dostarczyć dużą ilość bodźców w dość krótkim okresie i nie będzie żadnej zabawy.
2: No tak.
3: I dzieci będą rozczarowane albo wyrażą swoje niezadowolenie w inny sposób.
2: I korzyści mogą być mniejsze niż wtedy, kiedy nie mamy bardzo wielu planów i zdajemy się na spontaniczne pomysły, które przychodzą na bieżąco.
3: Tak, tak. Ja już nawet zauważyłem, bo mamy i wśród znajomych, i wśród rodziny takie osoby, z którymi, żeby się umówić, żeby się spotkać, to trzeba prawie 2 miesiące wcześniej uzgodnić termin, bo ten kalendarz jest taki, no, już napchany.
2: Napięty mocno.
3: I ja pamiętam, jak my z żoną tak z dobre 10 lat temu, też jak jakieś tu jeszcze ślubów wśród znajomych dość sporo było, to już się wiedziało, kiedy, gdzie wyjedziemy, na jaki weekend. I tak naprawdę takiego spontanicznego czasu prawie, że nie było, bo bo już prawie każdy weekend wiadomo było, co się robi. A od kilku lat odwróciliśmy to. Na zasadzie, no dobra, to co, może w niedzielę na basen. I wiadomo, że są jakieś nadal wyjścia czy spotkania, bliższe czy dalsze. Praktycznie w każdym miesiącu coś takiego jest, ale to już są raczej takie coroczne, na przykład różne tak spotkania, na przykład żona z koleżankami, czy ja z kolegami, czy jakieś rodzinne mamy uroczystości. A tak to staramy się już tylko tak, nawet ostatnio z sąsiadami spotkaliśmy na takim zwykłym ognisku grillu, gdzie warunki polowe i oni mówią, w sumie tak lepiej nawet, że nie ma takiego zasiadania za stołem, że tu musi być wszystko przygotowane
2: pod serwetki. Właśnie tych przygotowań nie ma,
3: tak,
2: nie?
3: Tylko jest informacja, spotkajmy się. Więc oczywiście mieliśmy też kilka wyjazdów do znajomych i do rodziny. Dzieci też wyjeżdżali na obozy. Ale to też ja do takich wyjazdów podchodzę na takim luzie, że no jedzie, to jedzie. Jak wróci, to wróci. W sensie wolałbym, żeby skupił się na tym, co tam może zrobić. Jak syn jechał na obóz sportowy, to opowiadał mi, co będą robili. Z tego, co słyszałem, to mieli pokój, w którym nawet trenerzy przychodzili wieczorami na imprezy. Więc się śmiałem. A z drugiej strony mówiłem, mówisz, jeżeli możesz być kilka minut wcześniej albo dłużej, to może skorzystaj z tego, no bo to zawsze te kilka minut więcej, coś się więcej jeszcze nauczysz. Więc żeby to nie było tylko wyjechałem z daleka od rodziców i jest czas na imprezowanie, ale to
2: i
3: jest też czas...
2: I hulaj dusza, tak, piekła nie ma.
3: Kto to wie. Patrząc po tym, ile biorą kieszonkowego i ile wraca, to raczej spokojnie.
2: Bez hulanek.
3: Tak.
2: Się obywają. No tak. Myślę, że to takie bardzo przyjemne, ale jednocześnie no, takie doświadczenie każdego rodzica, który po całorocznej obecności dziecka w domu oddaje to dziecko, rozstaje się z tym dzieckiem, no i bardziej lub mniej jednak ma doświadczenie niepewności. Co to będzie? Jak to będzie? Jak to dziecko sobie da radę? Czy się sprawdzi w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie na takich wyjazdach, kiedy ono jest bez opieki rodzicielskiej, bez kontroli też rodzicielskiej, czy ono sobie daje radę? Bo takie sytuacje bez tej kontroli niewątpliwie się zdarzają.
3: Ja bym powiedział, że ja mam odwrotnie. Tej właśnie niepewności u mnie nie ma. To taki przykład, jak czasem się jeździło gdzieś nad wodę i słychać jakiś rodzic do dziecka, nie wchodź, bo się, nie wiem, utopisz. Nie skacz, bo się połamiesz. No, ale jak ma sprawdzić? Oczywiście jest jakaś granica bezpieczna, do której też się tłumaczy. I jak dzieci u nas wyjeżdżają na obozy, no to ja raczej myślę, czy wziąłeś wszystko, bo jak nie, to nie będziesz czegoś miał po prostu. A nie na zasadzie takiego zatroskania, czy...
2: Czy będzie podejmował prawidłowe albo bezpieczne decyzje.
3: Tak, ja tam na przykład syn miał tak, że na obozie harcerskim mieli, no oczywiście kiedyś kilka lat temu różne rzeczy się wydarzyły, no i harcerze też teraz inaczej przygotowują te obozy, więc znowu jest ciutkę bezpiecznie organizacyjnie, tak jak rodzic się czuje, więc...
2: Czyli
3: więc,
2: korzystają z doświadczeń...
3: No niestety, tak, z innych...
2: Przykrych doświadczeń.
3: Przykrych. Ale no syn też opowiadał, że spali w lesie pod połatkami zawieszeni, więc zima nie zima, deszcz nie deszcz. Ja mówię, super, no niech się uczy. I z żoną mieliśmy różne na tego jakby właśnie komentarze typu, czy nie będzie za zimno? A z drugiej strony syn mówi, mieliśmy całą dobowo na przykład jakąś tam wartę, no i w jakichś tam godzinach nocnych ileś godzin zamiast spania to była warta w tym lesie.
2: No tak. I pilnowanie watry w harcerstwie, do którego ja należałam i w czasie obozów, ognisko paliło się cały czas. Nazywało się watra.
3: Więc to jest taka mała odpowiedzialność wtedy w tej grupie, w której się znajduję. No i podsumowując też, kończąc, te wakacje to były chyba pierwsze wakacje, że dzieci nie miały dużo zaplanowanego i nie miały dużo opieki. W sensie takim, że sami sobie zorganizujcie, jak chcecie coś robić jutro, pojutrze, to sobie sami coś zorganizujcie. To było
2: raz. Nadszedł ten czas.
3: Tak, ten już ten wiek był taki, że chcieliśmy, żeby już nie było potrzebna może opieka.
2: Żeby sami się o siebie zatroszczyli.
3: Dokładnie.
2: Tak,
3: a dwa, była taka trochę mobilizacja, bo jednak wakacje to też można powiedzieć taki ten temat elektroniki. To było tak, że jeżeli zorganizujesz sobie czas i jesteś ileś czasu na podwórku, to później jest był przelicznik, ile możesz odebrać czasu na elektronice kolejnego dnia. Więc jak sobie zorganizujesz jeden dzień, tak w drugim dniu będziesz coś miał dodatkowo.
2: Tak jest.
3: Czegoś. Ale no to skoro w drugim dniu byś, załóżmy, nie zorganizujesz, no to kolejnego dnia ani nie masz podwórka, ani nie masz elektroniki, więc musieli sobie balansować swoim czasem i życiem, żeby z jednego i z drugiego móc korzystać.
2: Ale myślę, że nie byli niezadowoleni z takich reguł.
3: Nie, no wręcz przeciwnie, czasem 4 godziny czy 5 ich nie było. Potrafili sobie znaleźć zajęcia. Pamiętam przecież w dzieciństwie to człowiek po prostu potrafił wyjść rano i wrócić wieczorem.
2: Tak jest.
3: I jakoś jedzenie znalazł na drzewie, czy u sąsiadów, rodziców, i zawsze ktoś coś czymś poczęstował, więc...
2: Albo wpadałeś do domu, chapnąłeś coś i leciałeś dalej, prawda?
3: Tak.
2: Tak, też takie mam doświadczenia z mojego dzieciństwa, które jedno całe pokolenie wcześniej niż ty przebiegało. No dobrze, ale wróćmy do 10 przykazań, a właściwie do tego 10 przykazania. No i jak zwykle zaczynamy lekturą. Sprawdźmy, co się kryje w artykule 10, które mówi właśnie o 10 przykazaniu, które brzmi według katechizmu Kościoła katolickiego. Nie będziesz pożądał. I po trzech kropkach dalszy ciąg jest taki. Żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I to jest cytat z Księgi Wyjścia. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Tak mówi tekst powtórzonego prawa w 5 rozdziale. I to jest Stary Testament, który mówi właściwie o tym, o czym my już mówiliśmy w ciągu całego poprzedniego roku.
3: Potem jest jeszcze fragment, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
2: No ale tu to jest... już jest Mateusz,
3: tak.
2: Nowy Testament, tak? No, dla mnie to są bardzo ważne słowa i takie fundamentalne właśnie z punktu widzenia pedagogicznego i będę się pewnie odwoływać nieraz do tego tekstu właśnie. Gdzie skarb twój, tam serce twoje.

0: złością czy miłością.
1: Mamy na początek, jak zwykle, taki punkt, który sygnalizuje to, co będzie w kolejnych punktach tego artykułu, a tych punktów jest 17, ale ten pierwszy jest w pewnym sensie spisem treści.
2: Widać, że jest długi ten punkt.
1: No jest, ale o tym wszystkim już mówiliśmy. Tym bardziej, że, no właśnie, 10 przykazanie, mówi punkt 2534, stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania 9, które odnosi się do pożądliwości ciała. To 9 przykazanie. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży, oszustwa, zakazanych przez 7 przykazanie. Pożądliwość oczu prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez 5 przykazanie. Zachłanność ma swoje źródło, podobnie jak nierząd, w bałwochwalstwie zakazanym w 3 pierwszych przykazaniach prawa. Więc 10 przykazanie zwraca uwagę na intencje serca. No właśnie, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Wraz z 9 przykazaniem streszcza ono właściwie wszystkie przykazania prawa. Myślę, że dlatego tutaj wiele już zostało powiedziane przez nas. Odsyłamy w związku z tym do poprzednich audycji, ale słowo, które zabrzmiało mi tutaj tak głośno, dobitnie w tym punkcie 2534, to słowo zabrania. Co to znaczy? Przecież mówiliśmy, że przykazania są raczej obietnicą, że przykazania są drogowskazami. Na początku bowiem tych przykazań było powiedziane, abyś żył i był szczęśliwy. Będziesz robił to, nie będziesz robił tego, abyś był szczęśliwy. I ja tak traktuję wszystkie 10 przykazań. A katechizm na

0: zabraniają wchodzić, skakać, biegać, robić różne rzeczy. Zabraniamy naszym dzieciom, ale one i tak to robią. Więc o co chodzi z tym zabranianiem?
1: Wiesz co, dla świętego spokoju, dla łatwości, jeżeli ja zabronię coś dziecku, to już teoretycznie wiem, co ono robi, mam pod kontrolą, czuję się bezpiecznie.
0: A w każdym razie tak ci się wydaje, że
1: tak
0: masz pod kontrolą. Bo jak mi czegoś zabroniłeś, to przecież i tak ja, znając ciebie, będąc sobą, potrafię zrobić to tak, żebyś się o tym nie dowiedział. Masz takie doświadczenia?
1: Ja mam inne nawet,
0: ale
1: powiem
0: czekaj,
1: jakie.
0: Czy masz takie osobiste doświadczenia ze swojego dzieciństwa?
1: Ja z mojego? Tak. Znajdę takich kilka.
0: Myślę, że nie ma wśród nas słuchających tego i tu w studio, i tam za szybą takich osób, które wiedząc o tym, że coś jest zabronione, albo przyjmując do wiadomości, że rodzice zabraniają nam czegoś, jednak to robimy. Mm-hmm.
1: Poszedłbym krok dalej, bo ja rozmawiając z dziećmi, właśnie w momencie, kiedy mam im czegoś zabronić, bo przyszli i powiedzieli, co chcą, mówię, zobaczcie, ja wam wykładam tę kawę na ławę. Jeżeli zrobiłbyś to w taki i taki sposób i byś mi powiedział wtedy coś takiego i to będzie konsekwencją, ale że ty jeszcze wtedy ogarniesz te inne rzeczy, żebym ja się nie martwił, czyli troszkę mu daję taką instrukcję, jakbyś to powiedział i zrobił, albo zrobił i powiedział, bo zależy co tam, co jest, co on by chciał, to ja najprawdopodobniej na koniec powiedział, okej, możesz iść, tak? Bo czułbym, że on ten temat cały ogarnia, że to nie jest pragnienie, tak jak tutaj ten skarb, co czytamy, co jest teraz moim skarbem, bo być może tego skarbem jest teraz jakiś telefon, komputer i ja widzę tylko to znowu elektronika, załóżmy, będzie. A jeżeli tam jest coś więcej, typu spotkanie z przyjaciółmi i akurat forma takiej komunikacji czy takiej zabawy, to być może inne podejmę decyzje, tylko wolałbym znać ten cały kontekst.
0: Dobra, ale ja raczej chcę zostać przy tym, zabraniam ci. Tu nie chodzi o to, co będzie potem, tylko ja tobie teraz zabraniam.
1: No tak.
0: Co z tym zrobisz? Co myślisz, kiedy słyszysz, nie wolno ci tego zrobić?
1: No najpierw się zastanawiam, dlaczego?
0: Właśnie. Pierwsze pytanie, dlaczego? To jest zasadnicze pytanie. Często ono nas dopada natychmiast. I bywa, że jesteśmy zaskoczeni tym pytaniem, albo złościmy się, że dziecko zadaje ci pytanie, dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Ty mi powiedziałeś przed chwilą, teraz ja jestem twoim dzieckiem, tak?
1: A ja bym powiedział to inaczej, dlatego właśnie powiedział...
0: Rozumiem to. Za chwilę do tego dojdziemy, jak można by to powiedzieć. Ale kiedy ty mówisz do dziecka, nie wolno tego robić...
1: Bo się skaleczysz, bo się poparzysz.
0: Właśnie, bez bo. Kiedy ty mówisz mi, nie wolno tego zrobić i słyszysz pytanie dziecka, dlaczego mam tego nie robić, to co ci przychodzi do głowy? Jaką to dziecko ma postawę wobec ciebie?
1: Czy mi nie ufa wtedy?
0: Na przykład. Czyli my, wypowiadając słowo zabraniam, oczekujemy od dziecka wypełnienia tego zabraniam bez dyskusji. I ponieważ dziecko nie usłyszało uzasadnienia, nie usłyszało odpowiedzi na pytanie dlaczego, najczęściej mówimy nie dyskutuj, tylko zrób to albo nie wolno ci tego robić. Kiedy pojawia się ta sytuacja, to oczekujemy od dziecka bezwarunkowego zaufania. A tymczasem to oznacza niewykluczone, że traktujemy nasze dziecko jak niewolnika. Tracimy z oczu jego godność, jego wolność, szacunek, które z racji tej godności mu się należy. To wszystko jest przez nas zapomniane i nasze oczekiwania są, no, nazwę tutaj swoim językiem, przemocowe. I dlatego to słowo zabrania zatrzymało mnie. Tak głośno zabrzmiało. Natomiast spróbujmy teraz na spokojnie, tak abstrakcyjnie, uogólniając, zastanowić się, dlaczego czegoś zabraniamy.
1: No to jednym z głównych takich powodów, dla których ja zabraniam, przykład, syn, który uwielbia grać w piłkę, bierze piłkę i kopie nią po ścianach w domu. Ja później mam brudne ściany i nie dość, że muszę je myć, to jeszcze zastanawiam się, czy je odmyję, czy potem będę musiał malować.
0: Czyli ogólnie dlaczego zabroniłeś?
1: Czyli zabraniam mu z dwóch powodów. Jeden, żeby nauczył się odpowiedzialności za miejsce, w którym coś robi, a dwa, ja też nie chcę mieć takiego

0: grania, ponieważ mi niszczy rzeczy. A jeżeli w tym momencie jest mały i coś robi, jak się nauczy, co
1: uwagi? Jak się nauczy na małych rzeczach, to będzie rozumiał wielkie rzeczy.
0: Tak. Taka moje podejście do tego.
1: Filozofia.
0: Ale teraz powiem ci jedną rzecz. Wybrnąć z tego jeszcze mogłem na jeden sposób.
1: To za chwilę. Nie. Teraz jeszcze nie mówmy o tym. Jeszcze stójmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zabroniłeś. Dlaczego? Po pierwsze, żeby się twoje dziecko uczyło odpowiedzialności, ale myślę, że to stoi na drugim planie. I to, że ty będziesz miał więcej roboty, więc aby zatroszczyć się o siebie, to też jest drugi plan. Ale pierwszy, podpowiem. Pierwszy plan. Zabraniam, bo coś, czego zabraniam, jest niebezpieczne. To zagraża bezpieczeństwu, porządku, jaki chcesz utrzymać w domu. Czystości.
0: W tym kontekście, tak.
1: To zagraża też twojemu bezpieczeństwu, bo ty będziesz bezpieczny wtedy, kiedy będziesz zwolniony z dodatkowego, nieprzewidzianego, nieplanowanego wysiłku. Prawda? Na tym polega twoje bezpieczeństwo. Że spokojnie, bezpiecznie możesz odpocząć.
0: To też się zgodzę.
1: Prawda? Więc myślę, że bardzo ważnym pojęciem jest bezpieczeństwo przy przyglądaniu się, czy przy refleksji nad sytuacją, w której coś jest zabronione. I myślę, że to twoje tłumaczenie, dlaczego konkretnie, to jest już tłumaczenie konsekwencji, które pomaga twojemu dziecku zrozumieć, dlaczego to, co jest zabronione, jest niebezpieczne. I to o to zrozumienie chodzi przy zabranianiu. W związku z tym, jeśli Bóg, Ojciec, nam przez kolejne przykazania zabrania czegoś, to On troszczy się o nasze bezpieczeństwo. I ty, ja i wszystkie dzieci, no poza jedną dziewczynką, ale ona została zresztą matką Jezusa, tylko ta dziewczynka nie sprzeciwiała się tym przekazaniom, ale my wszyscy próbujemy przekraczać granice, które wyznacza nam to słowo zabrania. Nie wolno. Więc słowo zabraniam jest dla mnie równoznaczne z powiedzeniem troszczę się o twoje bezpieczeństwo. Coś jest niebezpieczne. No dobrze, ale co jest zagrożone?
0: No, co albo kto?
1: Tak, jeśli zwracasz się do swojego dziecka, to jemu coś grozi. Ale co może mu grozić?
0: To ja bym to powiedział, co jest naszym tym skarbem, czyli na czym byśmy skupiali myśli, czas, energię. I wiele odcinków temu też rozmawialiśmy o tym, że dzieci są kreatywne. I czasem my je hamujemy, bo mamy swoje jakieś tam właśnie nie rób tego, bo coś zabraniam, tak jak dzisiaj rozmawiamy.
1: Mamy swoje wyobrażenia, mając w swojej pamięci, czy też w swoim doświadczeniu, to co może grozić, bo my już tego doświadczamy. Doświadczyliśmy albo na własnej skórze, albo obserwując innych, którzy przekraczali jednak wytyczane przez jakieś normy czy reguły granice. Nasze doświadczenie nam podpowiada, jakie zagrożenia mogą czyhać czy czekają, kiedy przekroczymy tę granicę.

0: złością czy miłością.
1: Znowu wracam do tego, że dziecko ma jeszcze w sobie taką kreatywność. Z jednej strony nie widzi tych zagrożeń i może dobrze, bo jest w stanie próbować. I teraz jeżeli ja mu zabraniam...
2: Ale to, na takiej zasadzie nie, bo nie.
1: Tak, to nie, bo nie. To zamknę go którymś tam razem, oczywiście nie za pierwszym i nie za drugim, ale za którymś razem stwierdzi, że już nie będzie więcej próbował. I tu wrócę właśnie do tego przykładu syna z tą piłką. Gdybym mu zabraniał walania po ścianach, to może nie miałby takiej chęci, pasji do grania, gdziekolwiek się nie ruszy.
2: No tak, więc... bo byś go zamknął, prawda? Zamknął mu drogę do tej kreatywności, czy też do tego dążenia, do zaspokojenia jego naturalnych potrzeb.
1: Tak, więc żeby wyjść naprzeciw i pokazać mu, że może realizować swoje pasje, to nie dość, że ma blisko do szkółki piłkarskiej, czy do boiska i może tam jeździć i wakacje tam jeździł, to na ogródku mamy mały ogródek, miał małą bramkę i piłkę, mógł tam też trenować.
2: No właśnie.
1: W przedpokoju dostał piłkę, która jest mięciutka i bezkolizyjna.
2: Bezdźwięczna.
1: I nie przeszkadzająca. To do tego jeszcze ostatnio jedna ze ścian w jego pokoju będzie zrobiona na takie kolory, która wygląda jakby była już zniszczona, można powiedzieć, od uderzeń piłką.
2: No tak.
1: Jak chcesz, to w tą ścianę możesz uderzać, jeżeli potrzebujesz już...
2: Bo ona już i tak jest pobrudzona.
1: Ona jest specjalnie dostosowana dla ciebie do grania w piłkę. Więc on przeszczęśliwie się pyta, ale naprawdę tu mogę kopać?
2: No tak, na dodatek przez to kopanie będziesz malował nowe wzory na tej ścianie.
1: Mamy nadzieję, że nie będzie tak mocno tam kopał, ale że już kreatywnie podchodzimy do tego, że dobra, tu się masz, realizuj. To pewnie przejdzie szybciej niż my myślimy, bo on pójdzie, wykorzysta najprawdopodobniej to i tak na zewnątrz, nie będzie chciał tego robić, ale...
2: Oczywiście, tym bardziej, że rośnie, dojrzewa i za chwilę znajdzie nie jeden inny sposób na to, żeby robić to, co lubi poza domem, bo tak go będzie ciągnęło jego dojrzewanie, te jego potrzeby wynikające z natury.
1: Tu jest jeszcze ważna ta energia, którą wkłada nie tylko dziecko, ale też i rodzic. No bo jeżeli ja nie będę miał ochoty zawieźć go albo postawić tej bramki czy co,
2: tak
1: czy czegoś, czy każdy inne hobby, w które dziecko ma jakiś potencjał, no to właśnie szybciej niż później tak naprawdę dziecko przestanie aktywnie brać udział. Będzie uczestniczyć najprawdopodobniej w jakichś zajęciach, ale nie będzie to aktywne uczestnictwo i chęć. I tak na przykład widzę po innym synu i jego hobby. No, jeżeli my się w to nie angażujemy, to on też sam z siebie więcej nie daje.
2: Tak, ale ja bym chciała jeszcze z tym zabranianiem i tym niebezpieczeństwem pójść za treścią tego punktu, a co za tym idzie, za treścią w ogóle przykazań. A mianowicie to, co jest zagrożone, to wartości, które są opisane w 9 poprzednich przykazaniach. No bo pożądanie dóbr prowadzi do kradzieży, grabieży, oszustwa, a to jest skierowane przeciw 7 przykazaniu. Pożądliwość oczu prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości, a to jest treść 5 przykazania. Zachłanność ma swoje źródło, podobnie jak nierząd, w bałwochwalstwie, a te wartości mieszczą się w 3 pierwszych przykazaniach. Więc te wartości są zagrożone. To tym wartościom, które mają nas doprowadzić do szczęśliwego życia, grozi ich przekraczanie. A przestrzeganie tych reguł, tych zasad, wychodzące naprzeciw temu, czego nam Bóg Ojciec zabrania, daje nam szczęście. Może teraz niekoniecznie. Zaraz będziemy pewnie o tym mówić, bo te treści mieszczą się w pojęciu pożądania. I w związku z tym to, co robię, przestrzegając tego zakazu, tego zabraniam, tego nie wolno, da mi szczęście. Kiedy? Na koniec mojego życia. Dzieci oczywiście nie mają o tym pojęcia i nie mają tej perspektywy, nawet nastoletnie dzieci, a myślę, że nawet dorośli, młodzi, nie mają tej perspektywy jeszcze przed sobą końca życia i tej perspektywy eschatologicznej, czyli tego życia po śmierci. Ale my, rodzice, możemy próbować pokazywać im, czy przypominać im o tym zagrożeniu i pomagać w sposób kreatywny, tak jak to przed chwilą powiedziałeś, podchodzić do sposobów zaspokajania potrzeb, które przychodzą nam do głowy, a nie są zgodne z przykazaniami, z tymi wskazówkami, z tymi obietnicami, jakie składa nam Bóg, z tym drogowskazem, jaki wskazuje nam Bóg Ojciec. Mogą do tego podejść kreatywnie. Chciałabym pójść na skróty i złamać to przykazanie i grać w piłkę tam, gdzie mi nie wolno, kiedy rodziców nie ma i nikt nie widzi. Ale mogę jednocześnie zrozumieć, dlaczego to jest zabronione czy zakazane, dlaczego mi tego nie wolno. I to zrozumienie pomoże mi znaleźć czy szukać innego rozwiązania. A jeśli znajdę inne rozwiązanie i mój ojciec powie mi, cieszę się, że szukasz różnych innych sposobów, żeby chronić ten zakaz, tak, żeby obchodzić ten zakaz w sposób dozwolony, w sposób bezpieczny dla nas wszystkich, dla ciebie, dla mnie, dla całej naszej rodziny, dla naszego otoczenia, no to hura.
1: To już wtedy i to nie dziecko jest wtedy przeszkodą.
2: Tak, i to dziecko wtedy usłyszy aprobatę od ojca, który jest bardzo ważną dla dziecka, dla każdego dziecka w każdym wieku osobą. Więc to, o czym mówiłeś przed chwilą, dopiero teraz możemy przywołać, że kiedy ty porozmawiasz ze swoim dzieckiem, pozwolisz mu opowiedzieć, czego to dziecko szuka, co chce osiągnąć przez takie swoje działanie, będziesz mógł mu pomóc zrozumieć, która droga prowadzi prosto do celu, która droga jest bezpieczna, a która droga przekracza jakieś granice. Albo granice jego bezpieczeństwa, albo granice bezpieczeństwa innego człowieka, innych, naszej rodziny, tak? Bezpieczeństwa rozumianego na przykład właśnie w taki sposób, że chcemy tutaj mieć ciszę i spokój. Chcemy tu mieć czysto. I chcemy nie myśleć o tym, tylko mieć pewność, zamiast bać się o zagrożenie dla tych potrzeb, o jakich przed chwilą powiedziałam. Także jeśli ty rozmawiasz z dzieckiem i mu to tłumaczysz, to jest właśnie ta droga. Ponieważ nie pierwszy raz rozmawiamy, więc wiem, że taka droga jest ci bliska i właściwie taką drogą podążasz w rozmowach ze swoimi synami, dlatego nie dałam ci dość do słowa.
1: A mi się od razu przypomniało nasze rozmowy o temperamentach i różnicach pewnie jeszcze też płci, że jeden może szybko powiedzieć i fajnie i przejść dalej, a inny potrzebuje stymulacji jeszcze, żeby inne etapy po drodze były załatwione.
2: Potrzebuje wsparcia, tak, motywacji, potrzebuje zachęty, potrzebuje przypomnienia, napomnienia, upomnienia i tak dalej. Tak.
1: I to jeszcze do tego podsumowania, które mówiłeś, że i na koniec aprobata, to tu bym powiedział, że może się pojawiać tak naprawdę najwięcej problemów, bo cały proces jest już, można powiedzieć, zakończony. Dziecko usłyszało na początku, jakie mogą być kroki czy konsekwencje. Mm-hmm. Zrobiło tą drogę, jest sukces, nie zagraża to bezpieczeństwu i na koniec zamiast tej aprobaty, to albo jest zwykłe poklepanie po plecach, to co też może być aprobatą, zależy od temperamentu, ale może zabraknąć tego tylko komentarz typu, no właśnie, gdybyś tak zrobił od początku i wtedy dziecko się znowu może...
2: A nie mówiłem, no szkoda, że tego...
1: Jeszcze trzeba się uczyć.
2: Tak, to jest sztuka, tak, pochwała, docenienie, uznanie, bo to o tym mówisz, to jest sztuka. Tym bardziej jest to trudne, im rzadziej spotykaliśmy się z takimi wyrazami docenienia w naszym domu rodzinnym. Jeśli się tego tam nie nauczyliśmy, no to skąd mamy to umieć? Często w szkole też uczestniczymy w takich sytuacjach, w których podkreślany jest błąd, w których ma miejsce tak zwane wzmocnienie negatywne, czyli zwraca się uwagę na to, co złe, no, złe w cudzysłowie, a nie zwraca się uwagi na to, co dobre. Nie pokazuje się, o tak właśnie tego od ciebie oczekuję. To służy tobie i mnie. To tędy droga. To buduje nasze relacje. To sprawia, że ja nabieram zaufania do ciebie i twoich decyzji. To tak ma być. O tym zaufaniu, o którym mówiliśmy na samym początku. O tej odpowiedzialności. Dziecko może, ma okazję dowiedzieć się właśnie w takich momentach, kiedy ojciec, matka nazwą po imieniu, to jest właśnie odpowiedzialność. Tędy droga. Czyli jeśli jesteśmy z niego zadowoleni, to pokazujemy mu te wartości, które ono właśnie w tej chwili zrealizowało, wypełniło, którym wyszło naprzeciw. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. A można by to odwrócić. Tam jest twoje serce.
1: Gdzie jest twój skarb?
2: Tak, do tego skarbu dążysz, ale ten skarb znajdziesz w swoim sercu, z którego wynika taka czy inna decyzja dotycząca tego, co wolno, co nie wolno. Reguł, którymi możesz się kierować, które masz do dyspozycji, wiedząc o nich, że służą rozwojowi, że prowadzą do szczęścia. Tam, po śmierci, ale też tu, na ziemi, do budowania szczęśliwych relacji. Taki jest początek naszego przyglądania się 10. przykazaniu. A na koniec chcemy się z Państwem podzielić naszą tu radiową potrzebą wyremontowania studia emisyjnego Radia Warszawa i poprosić o wsparcie, wchodząc na stronę Radia Warszawa
1: www.radiowarszawa.com.pl.
2: A na dziś to już wszystko. Zachęcam Państwa do przyjrzenia się temu, czy i jakimi słowami zabraniamy czegoś naszym dzieciom. Czy one wiedzą, co jest zabronione, a co jest dozwolone? Oczywiście nie wszystko, bo tego się nie da wszystkiego naraz wymyśleć. Ale czy są takie przestrzenie, obszary życia rodzinnego, w których dzieci są świadome zagrożeń i wyznaczonych granic? I czy rozumieją, że te granice są potrzebne? Dlaczego te granice są usytuowane w tym, a nie w innym miejscu? No i żegnamy z Państwem.
1: Do usłyszenia.
2: Dobranoc.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
2: Za te kościoły, za te piękne kościoły, owoc pracy rąk waszych i owoc waszej wiary, jakżeż głębokiej wiary, będę na wieki sławił łaski Pana. Śpiewaliśmy przed chwilą w śpiewie międzylekcyjnym. Budowaliście te nowe świątynie właśnie po to, abyście wy sami i następne pokolenia mieli gdzie sławić łaski Pana. Trzeba mocno uchwycić się Chrystusa, dobrego siewcy, i iść za Jego głosem po drogach, które nam wskazuje. A są to drogi różnych i wielorakich inicjatyw, których dzisiaj jest w Polsce coraz więcej. Wiem, że wkłada się wiele wysiłku w promocję grup i instytucji dobroczynnych, dających świadectwo solidarności z potrzebującymi pomocy w kraju i poza jego granicami. Tej pomocy sami w trudnych latach doświadczaliśmy. Trzeba, abyśmy umieli ją odwzajemniać, pamiętając o innych.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Wiedział, że chowasz się

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkt 153. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Musimy uznać, że każda rzeczywista przemiana dokonuje się w sposób nieciągły, jest nierówna, fragmentaryczna, a niekiedy konfliktowa. Nie istnieje więc jeden model zmiany ani jedno globalne rozwiązanie. Istnieją konkretne terytoria i historie, które domagają się odmiennych odpowiedzi. Z powodu nierówności charakteryzujących nasz świat, upowszechnianie AI i systemów obliczeniowych wywołuje odmienne skutki w różnych miejscach. Społeczeństwa zamożne automatyzują się szybko i w sposób chaotyczny, ograniczając zapotrzebowanie na pracę ludzką oraz wytwarzając obszary bezrobocia i napięć instytucjonalnych. Z kolei rozległe regiony świata pozostają uwięzione w gospodarkach hybrydowych, gdzie słabo opłacana praca ludzka i częściowe technologie współistnieją, nie prowadząc nigdy do rzeczywistej przemiany. Terytoria te stają się rezerwuarami niepewnych zasobów siły roboczej oraz ogniskami niestabilności i przymusowych migracji. Rozwiązania muszą zatem być poszukiwane na poziomie krajowym i lokalnym, z udziałem wspólnot pośrednich. Potrzebne są narzędzia zdolne do adaptacji, zróżnicowane modele, eksperymenty lokalne, stopniowa redystrybucja, nowe prawa dostępu do dóbr podstawowych. Nie chodzi o poszukiwanie abstrakcyjnej harmonii, lecz o budowanie konkretnych form ludzkiego współistnienia pośród dokonujących się transformacji.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Ważne jest to, o czym mówi dzisiaj prorok Jeremiasz. On został także powołany do konkretnego wypełnienia zadań. I w pewnym momencie jakby chciał Panu Bogu powiedzieć, że ja nie podejmę się tego, bo to jest przekraczające moje wyobrażenia. I wtedy Pan Bóg dotknął go takim doświadczeniem swoistego cierpienia. I Jeremiasz mówi: Panie, to jest nie do zniesienia. Nie do zniesienia jest to, kiedy się Panu Bogu odmawia. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to dotyczy każdego z nas, kochani. Może my tym się nie zajmujemy na co dzień. Może nawet być i tak, że nigdy poważnie się na tym nie zastanowiliśmy. A przecież to jest sens naszego życia. Bóg posyła nas tutaj jako swoje dzieci, obdarza nas swoim powołaniem. To powołanie jest ogromnie ważne, cenne, bo Bóg jest pełnią miłości, a my jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Zważcie, kochani, na te relacje. Tu dokonują się rzeczy przepotężne, wielkie. My powinniśmy mieć w sobie odwagę, żeby sięgać na te wyżyny i rozumieć, czymże jest życie ludzkie i kim jest człowiek.
1: Dobre słowo pasterzy.